0: Autopromocja. Zabiorę cię
1: właśnie tam. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na Twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71-7234-606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.
2: Chłonę małe rzeczy. Małe rzeczy chłonę.

Hey, hey, hey.

0: Autopromocja.
1: Parara, parara.
2: Audycja parara. Ze starej płyty.
3: Piosenka jest dobra na wszystko.
4: Powróćmy jak za dawnych lat.
5: No cześć.
2: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9.
0: Autopromocja.

0: to promocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: Radio Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.
11: Mówi Adam Nowak, kierownik polityczny grupy Raz, Dwa, Trzy. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina. Dziękuję za wypowiedź.

0: Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Mateusza.
1: Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd łodzią na pustkowie osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. A gdy nastał wieczór, przystąpili do niego uczniowie i rzekli: miejsce to jest pustkowiem i pora już późna. Każ więc rozejść się tłumom. Niech idą do wsi i zakupią sobie żywności. Lecz Jezus im odpowiedział: nie potrzebują odchodzić. Wy dajcie im jeść. Odpowiedzieli mu: nie mamy tu nic, prócz 5 chlebów i 2 ryb. On rzekł: przynieście mi je tutaj. Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleb, dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy dosyta, a z tego, co pozostało, zebrano 12 pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci.

Jezus szukał ciszy i samotności. Potrzebował zostać sam, by przeżyć zapewne trudne emocje, jakie zrodziły się w nim po śmierci Jana Chrzciciela. W jakich sferach swojego życia potrzebujesz teraz ciszy i samotności? Jak tę ciszę znajdujesz?

Czasem cisza jest stanem, w którym z większą intensywnością atakują nas niechciane myśli i emocje. To, co miało być wyciszeniem, staje się kolejnym hałasem, który pochodzi z naszego wnętrza. Może warto

spróbować przyjąć te myśli, zaakceptować je, wsłuchać się w to, co one mówią, nie uciekać od nich na siłę. Czy jest jakaś myśl lub emocja, od której uciekasz? O czym ona mówi? Spróbuj przyjąć ją z łagodnością i wyrozumiałością.

Nasze myśli i emocje często wskazują na nasze potrzeby, które nie są nakarmione, tak jak tłum, który słuchał Jezusa. Dopiero nakarmienie ich spowoduje, że przestaną krzyczeć. Jakie potrzeby teraz wołają głośno, żeby je nakarmić? Pozwól Jezusowi zaopiekować się nimi tak, jak On tego chce.

Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd łodzią na pustkowie osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. A gdy nastał wieczór, przystąpili do niego uczniowie i rzekli: miejsce to jest pustkowiem i pora już późna. Każ więc rozejść się tłumom. Niech idą do wsi i zakupią sobie żywności. Lecz Jezus im odpowiedział: nie potrzebują odchodzić. Wy dajcie im jeść. Odpowiedzieli mu: nie mamy tu nic, prócz 5 chlebów i 2 ryb. On rzekł: przynieście mi je tutaj. Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleb, dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy dosyta, a z tego, co pozostało, zebrano 12 pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci.

Pozostań w ciszy z Jezusem. Pozwól Mu nakarmić swoje potrzeby, które odkryłeś na tej modlitwie.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: Autopromocja. Napisz
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.
2: Tu Radio Rodzina.

0: Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Autopromocja.
1: Dolny Śląsk to region niezwykły, z bogatą historią, piękną przyrodą, gościnnością na najwyższym poziomie. To bajkowość w najczystszej postaci. Wszystko się tu kłębi, od tajemniczych zamków, pałaców, sztolni, kopalni, skarbów i piękna natury. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na odkrywanie atrakcji Dolnego Śląska wspólnie z Radiem Rodzina w każdy wakacyjny weekend. Magda Piasecka, wiceprezes Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.
0: Autopromocja.

0: Nie.
1: Ogłoszenie.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto. Można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska. Niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.
1: Ogłoszenie.
3: Tu Radio Rodzina.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Reklama.
2: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
3: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Gustav Klimt. Nazwiska, które od wieków zachwycają. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na wystawę Najdroższe obrazy świata. To 21 wiernych replik arcydzieł, które tego lata wzbogacą kulturalną mapę Wrocławia. Wstęp bezpłatny. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
6: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
7: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
6: To dokąd na wakacje?
7: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
6: A może dalej?
7: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
6: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
8: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Akwapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce.

0: Inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
1: Reklama.
2: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
3: Parara, parara.
4: Audycja parara. Ze starej płyty.
5: Piosenka jest dobra na wszystko.
6: Powróćmy jak za dawnych lat.
7: No cześć.
4: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

Tak mało brakowało, by to, co najpiękniejsze między nami, nigdy już nie wróciło. Dlaczego to zrobiłeś?

i w głowie zawróciła mu. Jak to dziewczyna, jak to dziewczyna. Niestety krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka. A kto się na miłości zna, wie, że to jeszcze krótko.

Mówiła, że już wielki czas, żeby z tym wszystkim skończyć raz. Mówiła tak, jak to dziewczyna. Mówiła, że to dość już trwa, że takich jak on wielu ma. La, la, la, la, la, jak to dziewczyna. Mówiła, że ma już go dość i porzuciła go na złość, jak

0: Piosenka jest dobra na wszystko.
1: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Pararara.
0: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są na chanson.
1: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
0: na braczek rzucony na rynek,
1: na taki jakiś nie taki ten byt.
0: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał wesele.
1: Piosenka kancona da slin. Po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi,
0: żebyś nie był bez piosenki,
1: żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł
0: lub mogła
1: westchnąć.

0: Parara.
1: Piosenka jest dobra na wszystko.
0: Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Parararara.
1: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieładną piosenkę. Na ładną, niewinną panienkę.
0: Mój Boże.
1: Piosenka to song dla chanson.
0: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek.
1: Na braczek rzucony na rynek.
0: Na taki jakiś nie taki ten byt.
1: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę. Na to, żebyś ty patrzał weselej.
0: I słowa, melodia i rytm. O, parara, parara.
2: Audycja parara. Ze starej płyty.
1: Piosenka jest dobra na wszystko.
3: Powróćmy jak za dawnych lat.
2: No cześć. Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

0: Parara, parara, audycja parara. Ze starej płyty.
1: Piosenka jest dobra na wszystko.
2: Powróćmy jak za dawnych lat.
0: No cześć. Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

0: Parara, parara.
1: Audycja parara. Ze starej płyty.
0: Piosenka jest dobra na wszystko.
2: Powróćmy jak za dawnych lat.
1: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

połowie wakacji, u progu nowego miesiąca sierpnia, spotykamy się z Panem Jezusem na niedzielnej Eucharystii w Katedrze Wrocławskiej. Jest to już 18. niedziela zwykła. Dzisiaj z racji pierwszej niedzieli miesiąca na zakończenie mszy uklękniemy na chwilę adoracji przed Najświętszym Sakramentem. A tę mszę świętą sprawujemy za zmarłą Krystynę Gackowską-Zawadzką. Jest to kolejna 29. msza gregoriańska. Prosimy dla niej o dar życia wiecznego. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli godnie złożyć tę najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

daźmy mi pokój ludziom dobrej woli. Panujmy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię.

Boże, wspieraj swoich wiernych i okaż wiekuistą dobroć proszącym, którzy uznają Ciebie za Stwórcę i Pana. Odnów życie im udzielone i odnowione zachowaj. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Czytanie z księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan. Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody. Przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy. Kupujcie i spożywajcie. Dalejże, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko. Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem, i waszą pracę na to, co nie nasyci? Słuchajcie mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw. Nakłońcie uszu i przyjdźcie do mnie. Posłuchajcie mnie, a dusza wasza żyć będzie. Zawrę z wami wieczyste przymierze. Niezawodne są łaski dla

Przyjmij nas do swego. Pan jest łagodny i miłosierny, jest skory do gniewu i bardzo łaskawy. Pan jest dobry dla wszystkich, a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył. Teraz rękę karmisz nas do swyta. Oczy wszystkich zwracają się ku Tobie, a Ty ich karmisz we właściwym czasie. Ty otwierasz swą rękę i karmisz dosyta wszystkich.

jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach i łaskawy we wszystkich swoich dziełach. Pan jest blisko wszystkich, którzy

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. Jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie,

ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co jest wysoko, ani co głęboko, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie Panu.

Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd łodzią na pustkowie osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. A gdy nastał wieczór, przystąpili do niego uczniowie i rzekli: miejsce to jest pustkowiem i pora już późna. Każ więc rozejść się tłumom, niech idą do wsi i zakupią sobie żywności. Lecz Jezus im odpowiedział: nie potrzebują odchodzić, wy dajcie im jeść. Odpowiedzieli mu: nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb. On rzekł: przynieście mi je tutaj. Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy dosyta, a z tego, co pozostało, zebrano 12 pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Oto słowo Pańskie.

naszej szerokości geograficznej zasadniczo nie mamy problemu z głodem. Ten problem dotyka bardziej biednych krajów, może na innych kontynentach, ale zasadniczo tu w Europie, w Polsce ten problem nie jest tak bardzo powszechny, nie jest tak bardzo widoczny na naszych ulicach, mimo tego, że zdarzają się sytuacje, kiedy ktoś cierpi z powodu braku jedzenia, nawet i w tych czasach w XXI wieku. Ale istnieje głód, który jest o wiele silniejszy, niosący większe spustoszenie, dający się w naszych czasach jeszcze bardziej we znaki. Mowa o głodzie duchowym, o pustce duchowej, o tęsknocie za miłością, która dotyka tak wielu ludzi dzisiejszych czasów, tęsknotą za akceptacją, bliskością drugiego człowieka, za czułością, delikatnością, ale przede wszystkim tęsknotą, może bardzo często nieuświadomioną, za samym Bogiem. I z jednej strony można mieć pełen żołądek, można mieć pełną lodówkę żywności, można mieć pełny bagażnik czy wózek zakupów, a jednocześnie mieć puste serce, mieć pustą duszę i nienasycone pragnienia. Święty Paweł w dzisiejszym drugim czytaniu przypomina nam, że nic na tym świecie, żaden głód, żadna bieda, nagość, niebezpieczeństwo czy miecz, jak sam pisze, nie może nas odłączyć i zabrać nam jednego – miłości Chrystusa, która jest odpowiedzią na wszelkie nasze duchowe głody, pragnienia i zapotrzebowania. A na nią, na miłość Pana Jezusa, nie trzeba niczym zasłużyć, żadnym statusem społecznym, materialnym, żadnymi ludzkimi osiągnięciami. Kiedy wsłuchiwaliśmy się w ten werset przed Ewangelią, między śpiewem Alleluja, on przypomina nam, jak słyszeliśmy, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Chcemy się tym Bożym Słowem karmić, bo dlatego na każdej mszy, zanim przyjmiemy ciało i krew Pana Jezusa, to najpierw z ambony wybrzmiewa Boże Słowo. To Słowo, które przygotowuje nas na dobre i owocne przyjęcie Pana Jezusa w Eucharystii. A Pan Bóg, jak wiemy, zawsze stół swojej uczty zastawia obficie po brzegi. Dlatego nie warto karmić się jedynie okruchami, ale brać pełnymi garściami. Prorok Izajasz w dzisiejszym pierwszym czytaniu w bardzo obrazowy sposób mówi właśnie o takiej uczcie. Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy. Kupujcie i spożywajcie. Dalej, że kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko. Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem, i waszą pracę na to, co nie nasyci? Słuchajcie mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw. Ten piękny obraz uczty to zapowiedź tego, co czeka nas w niebie, czyli w Królestwie Bożym. A ten przedsmak nieba mamy już tutaj na ziemi, kiedy karmimy się i słowem, i ciałem Pana Jezusa. Takiego właśnie, drodzy, mamy boskiego karmiciela, który nie pozwoli, żeby nasza dusza wyschła czy obumarła z głodu. Psalmista również dzisiaj w pięknych słowach o tym nam przypomina. Ty ich karmisz we właściwym czasie. Ty otwierasz swą rękę i karmisz do syta wszystko, co żyje. Pan Jezus, drodzy, doskonale zna nasze pragnienia, wie, jakie są nasze potrzeby i wie, co jest nam najbardziej potrzebne na teraz, na już i na dzisiaj. To dlatego w dzisiejszej Ewangelii, w tym fragmencie, który usłyszeliśmy, Pan Jezus karmi do syta aż 5000 mężczyzn, wielki tłum na pustkowiu, co jest zapowiedzią Eucharystii, z której my czerpiemy właśnie dzisiaj.
Pan Jezus dobrze wie, że na drodze do nieba potrzebujemy duchowego pokarmu, po to byśmy w tej drodze w duchowy sposób nie zasłabli, żebyśmy zawsze ten cel mieli przed własnymi oczami. Stara prawda mówi o tym, że jestem tym, co jem. I niech ta prawda przypomina nam za każdym razem, kiedy przyjmujemy Komunię Świętą, że właśnie w ten sposób, kiedy karmimy się ciałem i krwią Pana Jezusa, stajemy się do Niego podobni. Dlatego może nas wewnętrznie formować według swojego upodobania. Amen. Powstańmy i wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony. A przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny, apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych. Zanieśmy teraz do Ojca w niebie nasze wspólne modlitwy. Módlmy się za papieża Leona, naszego biskupa Józefa, aby przez swoje nauczanie i postawę zachęcali wiernych do walki z grzechem. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących, aby zapewniali dzieciom i młodzieży możliwość pogłębiania wiedzy religijnej. Ciebie prosimy. Módlmy się za tych, którzy przebywają na urlopach i wakacjach, aby swój odpoczynek łączyli z aktywnym życiem modlitewnym. Ciebie prosimy. Módlmy się za tych, którzy oddalili się od Boga, aby powrócili na ścieżkę wiary i w sakramencie pokuty pojednali się z Ojcem. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, za świętej pamięci Krystynę, aby przeszła od śmierci do życia wiecznego. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, abyśmy przez zachwyt nad stworzonym dziełem pogłębiali swoją relację ze Stwórcą. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, Ty nieustannie nas odnawiasz i jesteś naszym zbawieniem. Wysłuchaj modlitw, które do Ciebie zanosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

wkrótce się przemieni. Krew wylaną za narody, nią jesteśmy odkupieni.

0: jesteśmy odkupieni.
1: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.

zaprawdę godne, to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On przez narodzenie z Maryi Dziewicy obdarzył ludzkość nową młodością, przez swoją mękę zgładził nasze grzechy, przez powstanie z martwych dał nam dostęp do życia wiecznego, a wstępując do Ciebie, Ojcze, otworzył nam bramy nieba. Dlatego z chórami aniołów i świętych głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamięć.

0: wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia, Panie.
1: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Józefem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem Chrzcicielem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem,

0: trwała przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus.
1: Ojcze nasz, któryś jest z nieba, święć się.

0: nas zła ode złego.
1: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
2: I z duchem Twoim.

dziś żywy świat chwał, zmiłuj się nad nami. Na ranku Boga.

proszę wysłać ogłoszeń. Jutro z katedry wrocławskiej wyrusza na szlak pielgrzymi na Jasną Górę 46. Piesza Pielgrzymka Wrocławska. W tym dniu msza święta będzie o godzinie 6. Nie będzie mszy świętej o godzinie 6.30. Pielgrzymka wchodzi na Jasną Górę 10 sierpnia około godziny 14. Msza święta na zakończenie pielgrzymki na Wałach Jasnogórskich o godzinie 16. Zapraszamy jutro, kto może, tylko przyjść właśnie na godzinę 6 na ten początek pielgrzymki. Jeszcze się można zapisać? Jeszcze się można zapisać, gdyby ktoś chciał. Wiemy też, że można na jakimś odcinku tylko, prawda, uczestniczyć jeden, dwa dni, ale właśnie być na pielgrzymce, ale można też być na całej pielgrzymce w sposób duchowy. Tu pokazuję taki zeszyt, który mamy, przewodnik dla duchowych pielgrzymów, bardzo dobrze zrobiony. Zapraszamy, żeby zapisać się do grupy pielgrzymów duchowych. Wiecie, smutno mi, jak widzę cztery nazwiska z naszej parafii katedralnej, tylko wpisane do tej pory na pielgrzymkę. Wstyd dla mnie jako proboszcza, że jestem nieskuteczny, a dla was, że nie słyszycie, jak te słowa powtarzamy. Zachęcam. W czasie pielgrzymki będziemy łączyć się z duchowymi pielgrzymami po każdej mszy świętej od poniedziałku do poniedziałku, włącznie 10 sierpnia, odmawiając dziesiątek różańca i inną modlitwę, właśnie okolicznościową, z tego modlitewnika. Dzisiaj do północy, 2 sierpnia, przypada odpust porcjunkuli związany z kościółkiem w Asyżu, który jest obudowany przez Wielką Bazylikę Matki Bożej Anielskiej. Kto był w Asyżu, to wie, o którym kościółku mówimy. Warto sobie zobaczyć. Święty Franciszek ten odpust wybłagał dla wszystkich wiernych u papieża i możemy go uzyskać pod zwykłymi warunkami. Stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawiedzenie kościoła, przyjęcie komunii świętej, modlitwa w intencjach papieża. Więc została tylko ta ostatnia część, czyli modlitwa w intencjach papieża. Można po mszy świętej zostać i pomodlić się właśnie w jego intencjach. W Kolegiacie Świętego Krzyża trwa festiwal Non Sola Scripta. Koncerty odbywają się każdej niedzieli lipca i sierpnia. O 19 koncerty są biletowane. W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym obchodzimy we wtorek wspomnienie świętego Jana Marii Wianeja, patrona proboszczów i kapłanów. W czwartek święto Przemienia Pańskiego, w piątek wspomnienie błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, w sobotę wspomnienie świętego Dominika, prezbitera i zakonnika. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek i piątek miesiąca. W czwartek o godzinie 17 godzina święta, o 18 msza święta w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. W piątek spowiedź od 6.30 do 13, od 16.30 do 18.30. Po mszach świętych o godzinie 9 i 18 litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Gorąco prosimy o zachowywanie abstynencji w miesiącu sierpniu, miesiącu rocznic narodowych. Abstynencję ofiarujmy za tych, którzy mają problem alkoholowy i za ich najbliższych oraz w intencji pokoju dla całego świata. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Są tygodniki, gość niedzielny, niedziela. Są jeszcze ostatnie egzemplarze ostatniego i przedostatniego numeru miesięcznika naszej archidiecezji Nowe Życie. Warto zabrać ten numer, bo to ostatni drukowany numer. Kolejne numery tego miesięcznika będą już tylko na stronach internetowych. I mamy przed sobą harcerzy, tak? Skąd jesteście? Z Płocka. Bardzo serdecznie was witam i pozdrawiam. We Wrocławiu jesteście, do Wrocławia przyjechaliście, czy jeszcze macie jakieś... Przepływacie przez Wrocław Odrą, tak? No to dobrego pływania i przepływania przez te różne miejsca, które macie zaplanowane. Zatrzymajmy się jeszcze przed Najświętszym Sakramentem. Uwielbiajmy naszego Pana i Boga.

Ty, Panie, karmisz nas dosyta we właściwym czasie. Pragniemy, Panie Jezu, w tym czasie adoracji, przedłużenia Twojej obecności w Najświętszym Sakramencie Ołtarza, nasycać się Twoją obecnością. Pragniemy słuchać tego, co chcesz mówić do naszych serc. Pragniemy wpatrywać się w Twoje święte oblicze, po to, byś przemieniał nas wewnętrznie. Klękamy przed Tobą w miesiącu sierpniu, w miesiącu rocznic ważnych dla naszego narodu. Wczoraj przeżywaliśmy pierwszy dzień sierpnia, kolejną rocznicę powstania warszawskiego. Tobie, Panie, zawierzamy tych wszystkich naszych rodaków, tych, którzy walczyli o wolność miasta Warszawy, o wolność naszego narodu. Przed nami również ważna data, dzień 15 sierpnia, uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, kolejna rocznica cudu nad Wisłą, Bitwy Warszawskiej, kiedy to polskie wojska pokonały najazd bolszewików. Pragniemy polecać Tobie, Panie, wszystkich tych, którzy oddali swoje życie w obronie naszej ojczyzny, za tych, dla których Polska była najważniejsza, za tych, dzięki którym my dzisiaj możemy żyć w wolnym kraju i w wolnej ojczyźnie. Zawierzamy Tobie również wszystkie te osoby, które w miesiącu sierpniu podejmują dobrowolną abstynencję, za tych, którzy sami sobie pomóc już nie mogą. Te wszystkie nasze sprawy, które nosimy w naszych sercach, sprawy, które wypowiadamy przed Tobą, pragniemy zawrzeć, modląc się wspólnie litanią do Najświętszego imienia Jezus. Wierzymy, że to w Twoim imieniu, Panie, są wszystkie nasze sprawy.

Ojcze z nieba Boże, Synu Odkupicielu świata Boże, Duchu Święty Boże, Święta Trójco Jedyny Boże, Jezu Synu Boga Żywego, Jezu Odblasku Ojca, Jezu Jasności Światła Wiecznego, Jezu Królu Chwały, Jezu Słońce Sprawiedliwości, Jezu Synu Maryi Panny, Jezu Najmilszy, Jezu Przedziwny, Jezu Boże Mocny, Jezu Ojcze na wieki, Jezu Wielkiej Rady Zwiastunie, Jezu Najmożniejszy, Jezu Najcierpliwszy, Jezu Najposłuszniejszy, Jezu Cichy i Pokornego Serca, Jezu Miłośniku Czystości, Jezu Miłujący nas, Jezu Boże Pokoju, Jezu Dawco Życia, Jezu Cnót Przykładzie, Jezu Pragnący Dusz Naszych, Jezu Boże Nasz, Jezu Ucieczko Nasza, Jezu Ojcze Ubogich, Jezu Skarbie Wiernych, Jezu Dobry Pasterzy, Jezu Światłości Prawdziwa, Jezu Mądrości Przedwieczna, Jezu Dobroci Nieskończona, Jezu Drogo i Życie Nasze, Jezu Wesele Aniołów, Jezu Królu Patriarchów, Jezu Mistrzu Apostołów, Jezu Nauczycielu Ewangelistów, Jezu Męstwo Męczenników, Jezu Światłości Wyznawców, Jezu Czystości Dziewic, Jezu Korono Wszystkich Świętych,

od sideł szatańskich, od ducha nieczystości, od śmierci wiecznej, od zaniedbania natchnień Twoich, przez tajemnicę świętego wcielenia Twego, przez narodzenie Twoje, przez dziecięctwo Twoje, przez najświętsze życie Twoje, przez trudy Twoje, przez konanie w Obrójcu i mękę Twoją, przez krzyż i opuszczenie Twoje, przez omdlenie Twoje, przez śmierć i pogrzeb Twój, przez zmartwychwstanie Twoje, przez wniebowstąpienie Twoje, przez Twoje ustanowienie najświętszego

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Jezu, usłysz nas. Jezu, wysłuchaj nas. Módlmy się. Wszechmogący Boże, obdarz nas ustawiczną bojaźnią i miłością Twojego świętego imienia, albowiem nigdy nie odmawiasz opieki tym, których utwierdzasz w swoim

0: No, mi tata mówił, że ta piosenka miała podtekst polityczny kiedyś, że w stronę słońca, że to słońce zachodzi na zachodzie i że to iść, ciągle iść na zachód, jakby i to się nie podobało, ale czy to prawda, to trzeba było artystów zapytać. A słońca na pewno nam dzisiaj nie zabraknie. W tej chwili mamy już 20 stopni na termometrach, a jest dopiero 11. 7 kilometrów z taką prędkością delikatnie, znaczy się wieje wiaterek, trochę chmur, ale nie powinno już dzisiaj padać. Słońca nie zabraknie jutro. Jutro możemy liczyć się z upałami, 32 stopnie, wtorek 35, środa 36, czwartek 30 stopni. Taki piękny, słoneczny i ciepły tydzień nam się szykuje.
1: Reklama.
2: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
3: Na ulicy Kminkowej na Lipie Piotrowskiej ruszyły intensywne prace. Przebudujemy 300-metrowy odcinek ulicy od Kaparowej do Lukrecjowej i wykonamy nową nawierzchnię. Powstaną nowy chodnik, odwodnienie, oświetlenie i sieć teletechniczna. Posadzimy także 40 drzew. Prace potrwają do końca roku. To zadanie z Wrocławia.

0: dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A.
1: Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Gustav Klimt. Nazwiska, które od wieków zachwycają. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na wystawę Najdroższe obrazy świata. To 21 wiernych replik arcydzieł, które tego lata wzbogacą kulturalną mapę Wrocławia. Wstęp bezpłatny. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
2: Reklama.
3: Tu Radio Rodzina.

No i proszę nie mówić, że taka muzyka nie pobudza od razu do życia i przyjemnego spędzania niedzieli. 20 minut po godzinie 11 w Radiu Rodzina. Teraz kolejne przyjemności dla Was, ponieważ chciałbym Was wyciągnąć z domu, niekoniecznie dziś, ale w najbliższym czasie do kina. Młody Waszyngton się tam pojawił, ja mam takie specjalne kody, które dostajecie i wtedy nic nie płacicie zupełnie i sobie całkiem fajny historyczny film oglądacie o człowieku, który założył, można powiedzieć, Stany Zjednoczone. Ta historia wciąż czeka na opowiedzenie, no i w końcu jest w kinach i możecie sobie tam pójść, a przy okazji posiedzieć w klimatyzowanej, przyjemnej sali, a upały przecież tuż, tuż. Kto ma ochotę, dzwoni do mnie 71 322 2022. Młody Waszyngton do obejrzenia przez Was czeka. Just

0: Autopromocja.
1: Herbatka z naukowcem. Co środę o 18.10 w Radiu Rodzina. Poznaj niesamowite badania i projekty prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego.
2: Lato na Dolnym Śląsku zaczyna się w Radiu Rodzina. Przez całe wakacje, w każdy weekend wyruszamy w teren. Do zamków, na szlaki, do uzdrowisk i miejsc, które warto znać. Wakacje na Dolnym Śląsku. Posłuchaj w Radiu Rodzina i na www.radiorodzina.pl. Audycja realizowana we współpracy z Dolnośląską Organizacją Turystyczną. Zapraszamy.
0: Autopromocja.

To Coldplay wybrzmiewa na antenie Radia Rodzina, 30, prawie 5 minut po godzinie 11. To, co widzą teraz moje oczy, to jest taka naklejka z klasycznego sklepu, podpisane barbecue, musztarda, sarebska, miodowa, do prania w pralce i ręcznego. A wy do czego używacie musztardy? No właśnie. Dwa zaproszenia jeszcze na Młodego Waszyngtona do kina Cinema City mam. Jestem w ich posiadaniu i chętnie się nimi podzielę. 71 322 2022. Tutaj należy zadzwonić i powiedzieć, ja bym chętnie poszedł sobie do kina i obejrzał. I nic trudnego w tym absolutnie nie ma. Przed godziną 12 przypomnę jeszcze intencje. Zachęcam do tego, żeby sobie wcześniej na spokojnie wysłać intencje SMS-em pod numer 7148. Zaczynamy SMS-a od słowa intencje właśnie, a teraz przenosimy się szybciutko do Paryża. Znaczy w zasadzie do Paryża. Paris, Paris.

I rozpoczynamy już intencje. Można do nas dzwonić bezpośrednio na antenę 71 322 2022 pod ten numer. No i czekamy również na SMS-y od Państwa z intencjami.

0: Mamy pierwszy telefon, witamy. Można składać intencje.
1: Szczęść Boże, proszę o modlitwę w intencjach wiernych Panu Bogu i dziękuję.
0: Dziękujemy pięknie. I pierwsze SMS-y, które do nas docierają. Matko Boska, nieustającej pomocy, proszę wstaw się u Pana za moim mężem Markiem, tatą Jackiem, dziadkami, teściami, szwagrami, za wszystkimi bliskimi i za dusze w czyściu cierpiące, żeby osiągnęli życie wieczne. Matko Boska, nieustającej pomocy, wstaw się u Pana o zdrowie i siłę dla mnie Justyny, mojej córki Martyny, mamy Elżbiety, rodzeństwa, szwagrów i siostrzeńców.

I kolejny SMS z intencją. Proszę o modlitwę w intencji Edyty i Krzysztofa. O szczęśliwą podróż, o szczęśliwe i bezpieczne spędzony urlop.

Kolejny SMS w intencji członków Róży Różańcowej Matki Boskiej Anielskiej z parafii świętego Alberta Wielkiego dla żyjących. O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla zmarłych i dusze w czyśćcu. O miłosierdzie Boże i łaskę nieba, a także za wszystkich z parafii duchownych i świeckich, za wszystkich franciszkanów. Modli się parafianka.

0: kolejny telefon z intencją. Witamy serdecznie i słuchamy.
1: Panie Boże, proszę o wspólną modlitwę w intencji dusz zmarłych moich rodziców, żony rodziców i wszystkich zmarłych z naszych rodzin. Proszę o modlitwę w intencji wszystkich pracowników i Radia Rodzina i słuchaczy Radia Rodzina. Panie Boże.
0: Dziękujemy pięknie za telefon. Zbliża się godzina 12. Dziękujemy za wszystkie intencje składane na naszej antenie i powoli zapraszamy na modlitwę Anioł Pański.

Wybiła godzina 12, więc zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański, zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się też w intencji wszystkich wiernych zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pomódlmy się też w intencji Ojca Świętego Leona XIV oraz wszystkich słuchaczy Katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo dziękuję za wspólną modlitwę.

0: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
2: 8 minut po godzinie 12, 21 stopni maksymalnie zobaczymy na termometrach 25 stopni. Delikatne chmury, a po południu już tylko dominować będzie słońce. Wiatr wieje z prędkością do 13 km na godzinę. Jutro już upalnie 32 stopnie. Cały ten tydzień zapowiada się cieplutko. 35 we wtorek, 36 w środę i 30 w czwartek. Dopiero w piątek troszkę odetchniemy od upałów.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
3: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe lektury. Historia i świętość Zofii Kossak to biografia pisarki opracowana przez Czesława Ryszkę. Książka prowadzi czytelnika przez życie Zofii Kossak, kobiety wiernej chrześcijańskim wartościom. Biografia obejmuje drogę od młodości i sukcesów literackich, przez okupację, Pawiak i Auschwitz, po emigrację i powrót do ojczyzny. Szczególną uwagę zwraca też miejsce, jakie książka daje pomocy prześladowanym. Autor ukazuje spójną opowieść o odwadze, odpowiedzialności i duchowej sile, a całość opiera na materiałach źródłowych. Jeśli szukasz lektury o mocnym przesłaniu i o życiu, w którym historia splata się ze świętością, ta biografia dobrze spełnia tę rolę. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.
4: Radio Rodzina Wrocław 92.

0: 14 minut po godzinie 12, wakacje na Dolnym Śląsku. No pewnie, że tak, tu jest tyle pięknych rzeczy i wciąż jeszcze nieodkrytych do końca i myślę, że nie wszystkie atrakcje Państwo znają. Zapraszamy na cykliczne audycje. Co tydzień przenosimy się w różne miejsca, tym razem troszkę pod ziemię, bo będziemy zwiedzali szlak podziemny, będziemy zaglądali do jaskiń. To z jednej strony niech będzie taką inspiracją do Państwa, żeby ruszyć się troszkę z domu i samemu przekonać się na własne oczy, jaki Dolny Śląsk potrafi być piękny, szczególnie teraz, kiedy na wakacje taka fantastyczna pogoda, albo dla tych, którzy wolą posłuchać też coś ciekawego, na pewno się znajdzie. Wakacje na Dolnym Śląsku, zapraszam serdecznie już teraz.
1: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne. Audycja powstaje we współpracy z Dolnośląską Organizacją Turystyczną.
2: Dolny Śląsk przyciąga nie tylko tym, co widoczne na powierzchni, lecz tym, co ukryte jest pod ziemią. Dawne kopalnie, sztolnie, podziemne fortyfikacje tworzą wyjątkowy świat, który można odkrywać krok po kroku właśnie w naszym regionie. I o tym Elwira Myśliwy, koordynator Szlaku Tajemniczych Podziemi z ramienia Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. Dzień dobry, witamy.
3: Dzień dobry.
2: Na Szlaku Tajemniczych Podziemi jest 15 atrakcji.
3: Tak, w tym roku mamy już 15 atrakcji. W tym roku dołączyły do nas kopalnia Złota Aurelia ze Złotoryi i jaskinia Radochowska.
2: A dlaczego? Czym się wyróżniły?
3: Szlak Tajemniczych Podziemi powstał z inicjatywy członków Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej przed 10 laty, aby wspólnie właśnie wypromować się tuż po historii ze Złotym Pociągiem. I ponieważ z roku na rok rozbija się bardziej, przyciąga więcej turystów, to jest informacja dla pozostałych podziemi dolnośląskich, że robimy coś dobrego, robimy coś fajnego i te podziemia chcą z nami współpracować.
2: I nie jest to szlak zamknięty, rozumiem.
3: Absolutnie nie. Jesteśmy otwarci na inne podmioty, na inne atrakcje. I tak dołączyły do nas dwa podmioty w tym roku. Była to oczywiście decyzja wszystkich członków, zawsze tak to się dzieje. Po tym jak zbadaliśmy te podziemia, jak przedstawiły nam swoją ofertę, uznaliśmy, że tak, to są fajne miejsca, żeby z nami współpracować.
2: No to powiedzmy o tych dwóch najnowszych.
3: Kopalnia Aurelia ze Złotoryi to jest o tyle fajne miejsce, że to jest kolejna kopalnia złota na Dolnym Śląsku, zaraz za kopalnią złota w Złotym Stoku. To jest o tyle ciekawe miejsce, że Złotoryja jest najstarszym miastem w Polsce, więc już sama w sobie przyciąga turystów, a kopalnia jest takim dodatkiem. W tym roku odbywają się w mieście europejskie zawody płukania złota. Zapraszam i polecam serdecznie. Zaczynają się już 2 sierpnia i będą trwały przez cały tydzień. Mistrzostwa w tym miejscu odbywały się rokrocznie, ale były to mistrzostwa Polski, a w tym roku będą to mistrzostwa Europy. Kolejnym fajnym miejscem jest jaskinia Radochowska, która nie jest oświetlona. To jest takie totalnie dzikie miejsce, gdzie turyści mają okazję założyć latarki na czoło i zwiedzać tą jaskinię w własny sposób, przez co te odczucia są jeszcze intensywniejsze. Kryje wiele tajemnic. Można ją zwiedzać z przewodnikiem. Warto wejść na naszą stronę szlaktajemniczychpodziemi.pl i tam sprawdzić godzinę otwarcia i dostępności tych miejsc, bo większość z nich jest czynna sezonowo, więc warto wcześniej zadzwonić, umówić się na godzinę i sprawdzić, czy na pewno będzie otwarte, kiedy tam dojedziemy. Szlak Tajemniczych Podziemi powstał z inicjatywy członków Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna. Na początku były to podziemia Zamku Książ, które są bardziej znane, bardziej może oczywiste dla turystów. Kopalnia Złota w Złotym Stoku, czy stara kopalnia w Wałbrzychu. Wszystkie te kopalnie tak naprawdę dzielą się na 2 grupy, bo mamy tutaj do czynienia z kopalniami i z tymi podziemiami militarnymi. Dla jednych jedne są bardziej ciekawe, dla drugich mniej, ale wszystkie kryją sobie wiele tajemnic. W większości z nich, tak naprawdę we wszystkich, brakuje dokumentacji historycznych, przez co są jeszcze ciekawsze do odkrywania i ciągle zarządcy tych kopalni, tych podziemi, ciągle odkrywają nowe ścieżki, nowe atrakcje, przez co do podziemi możemy wracać rokrocznie i ciągle zachwycają nas czymś nowym.
2: Powiedziała Pani o atrakcjach militarnych.
3: Mamy tutaj na myśli sztolnie Lizy Walimskie, czy podziemne miasto Osówka, czy wspomniane wcześniej podziemia Zamku Książ. To są miejsca, które kryją wiele historii. Powstały podczas II wojny światowej i zachęcam do ich odkrywania. Kopalnie mają wieloletnią historię, wieloletnie tradycje. Większość z nich obchodzi rokrocznie jakieś jubileusze. Tak jest w przypadku kopalni Święty Jan w Krobicy, która w tym roku obchodzi 450-lecie. Planowane są obchody związane z jubileuszem. To będzie październik, 16-17 października. Także polecam serdecznie.
2: A Time Gates, Bramę Czasu w Jeleniej Górze?
3: Time Gates, Bramę Czasu w Jeleniej Górze to jest bardzo ciekawe miejsce przede wszystkim dla dzieciaków, ale również dla rodzin z dziećmi, ponieważ działa tam szalony naukowiec, który robi fantastyczne eksperymenty z niepozornych podziemi, które kiedyś były miejscem, w którym przechowywano beczki z trunkami. Dzisiaj powstało miejsce, w którym można poznać prawa fizyki i różne ciekawe rzeczy.
2: Warto także pojechać do ziemi kłodzkiej, bo tam znajduje się kilka atrakcji. Między innymi Kłodzko Podziemna Trasa czy Twierdza Kłodzko.
3: Tak, twierdzę w Kotlinie Kłodzkiej to piękne budowle przede wszystkim. Taką twierdzą jest Twierdza Kłodzko, ale i Twierdza w Srebrnej Górze. Są wyremontowane, które są przygotowane pod turystów. Organizują również zwiedzania nocne, które szczególnie cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. I tutaj trzeba wcześniej się umówić na pewno i zarezerwować bilet.
2: A nie opoda podziemna trasa turystyczna w Bystrzycy Kłodzkiej.
3: Tak, to jedna też z nowszych atrakcji na naszym szlaku. Podziemna trasa w Bystrzycy Kłodzkiej to podziemia miasta Bystrzyca Kłodzka, gdzie ścieżki są na nowo odświeżane i warto je do nich zajrzeć. Tak.
2: Tak samo jak do Twierdzy Srebrnej Góry.
3: Twierdza Srebrna Góra to jest twierdza jedna z dwóch na naszym szlaku, która cieszy się bardzo dużą popularnością i konieczny to jest obowiązkowy punkt na mapie Dolnego Śląska.
2: Z kolei obowiązkowym punktem na mapie Dolnego Śląska, jeśli chodzi o szlak podziemnych tajemnic, może być kopalnia uranu w Kletnie.
3: Bardzo ciekawe miejsce, troszkę odosobnione, ponieważ znajduje się już na samym południu Dolnego Śląska i dojazd może wydawać się trudniejszy do tego miejsca, ale proszę mi wierzyć, zapewniam, że drogi tam są przejezdne, asfaltowane i można dojechać, można zaparkować samochód, a kiedy już tam dotrzemy, na pewno nagrodą będzie to miejsce, bo to jest piękne miejsce.
2: A co kryje w sobie stara kopalnia w Wałbrzychu?
3: Stara kopalnia w Wałbrzychu to przede wszystkim tradycje górnicze, to fantastyczni przewodnicy, którzy kiedyś byli górnikami w tej kopalni i w fenomenalny sposób opowiadają o tym miejscu. Polecam.
2: Jak udaje się pogodzić tak skrajne, różne obiekty na szlaku, od tych średniowiecznych kopalń i twierdz po tajemnicze sztolnie z okresu II wojny światowej?
3: Przede wszystkim chęć współpracy między tymi obiektami jest najważniejsza. To są fantastyczne miejsca z fantastycznymi ludźmi, którzy widzą cel wspólnej współpracy, wspólnej promocji, wiedzą, że sieciowanie jest ważne w promocji. I tak powstają kolejne działania na szlaku. Między innymi takim działaniem jest kolejna edycja naszego konkursu na zdobywce Szlaku Tajemniczych Podziemi, w którym to konkursie za zdobycie 15 pieczątek w naszej specjalnie przygotowanej do tego ulotek, które możecie Państwo nabyć w naszych informacjach turystycznych i we wszystkich atrakcjach, ale także pobrać z naszej strony szlakpodziemi.pl i samodzielnie ją wydrukować. Nie tylko możecie dostać certyfikat zdobywcy Szlaku Tajemniczych Podziemi, ale przede wszystkim zawalczyć o rower elektryczny ufundowany przez markę Ovivo, który będzie do wygrania już w październiku, bo konkurs trwa od 1 kwietnia do 31 października. Wystarczy odwiedzić podziemia, zebrać pieczątki, nakręcić filmik 60-sekundowy o naszych podziemiach, wysłać wszystko do nas i zawalczyć w konkursie.
1: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Zawitaliśmy do Radochowa, dokładnie zbliżamy się do Jaskini Radochowskiej, a ze mną jest...
2: Natalia Welman-Piotrowicz.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Teren do jaskini wygląda jak przez taką małą dżunglę.
2: Trochę tak, rzeczywiście musimy się przedrzeć przez te buki i troszkę przypomina to dżunglę, ale to jest taki sygnał, że czeka nas dużo emocji i że czeka nas takie miejsce nieoczywiste.
1: Na recepcji tutaj przy jaskini widnieje taka piękna mapa, gdzie zaznacza się punkty, z której przybywają do Was turyści. Z jakich części Polski i świata przybyli?
2: Bardzo ładnie nam się te wizyty rozkładają. To bardzo ładnie widać, z których regionów przyjeżdża więcej turystów, a z których mniej. No zdecydowanie to jest Wielkopolska, to jest Dolny Śląsk, to jest Opolskie, Śląskie. Troszkę ściana wschodnia do nas nie dociera, musimy nad tym popracować, ale mamy też mapę świata i z różnych ciekawych rejonów do nas turyści przyjeżdżają. Mieliśmy turystów z Malediwów, mieliśmy turystów z Boliwii, bardzo sympatyczne wspinaczki, Cholitas Escaladores, które wizytowały tutaj okolice Lądka Zdroju i trafiły do nas. Mieliśmy też z Indii, z Nepalu, naprawdę bardzo różne, zaskakujące destynacje.
1: Tam nawet pojawiła się Grenlandia.
2: Też. Akurat ja nie oprowadzałam, ale no, widocznie ktoś się pojawił, kto był zainteresowany tym, jak to jest pod ziemią.
1: Dotarliśmy do wejść jaskini. No to co, wchodzimy?
2: Wchodzimy. Musimy zapalić latarki na kaskach, bo w jaskini jest totalnie ciemno, o czym się w pewnym momencie przekonamy. Przed nami schody, dosyć strome, także proszę uważać. Tak, tu już się zaczyna łańcuch. Pierwszy mieszkaniec, którego spotykamy na trasie, proszę się nie bać, to są pająki, sieciarze jaskiniowe, mieszkańcy tej jaskini.
1: Widzę właśnie tego jednego i tak, to proszę się nie bać.
2: One są przyjazne, zaprzyjaźnione z nami, nic nam nie zrobią. Tutaj jest łańcuch i tymi schodkami na dół za ten duży kamień.
1: Tak, udało nam się po tych schodach zejść. Jesteśmy już w środku.
2: Jesteśmy w środku, jesteśmy wewnątrz góry Bzowiec. Popatrzcie, chodzimy sobie górami i nawet nam do głowy nie przyjdzie, jakie one są puste w środku i jaki tu panuje świetny klimat, mikroklimat, bo jaskinie mają swój unikalny mikroklimat. My jesteśmy w ogóle w Górach Złotych, a góra, w której uformowała się jaskinia, nazywa się Bzowiec. Jest niewysoka, ma około 700 metrów wysokości, ale ma no, nietypową budowę geologiczną, no bo właśnie jest pusta w środku, a wynika to z budowy geologicznej. Cała góra zbudowana jest z łupka łyszczykowego skały, która jest odporna na działania wody. Natomiast uformowała się tutaj też soczewka skały wapiennej, wapień krystaliczny. To jest skała marmur, to jest skała, którą woda rozpuszcza i tworzy się jaskinia. Powstanie naszej jaskini to jest górny pliocen, około 5 milionów lat temu ten proces się rozpoczął i mamy do czynienia z jedną z najwspanialszych jaskiń w Polsce. I dzisiaj jesteśmy w czołówce jaskiń, przy czym...
1: Drugie miejsce.
2: Mamy drugie miejsce, przy czym no, widać, różnimy się sposobem zwiedzania. Nasza jaskinia zachowała swój taki naturalny charakter i na pewno tego zmieniać nie będziemy, dlatego że jaskinia jest taka, jaką ją przyroda stworzyła. Tej ingerencji człowieka jest niewiele. Zaledwie kilka schodów wykutych, otwory wejściowe i tylko tyle, natomiast cała zabawa polega na tym, że zwiedzamy jaskinie tak, jak to robią grotołasi. Czyli czeka nas trochę gimnastyki, czasami trzeba się troszkę otrzeć o tę skałę. No i jest przygoda życia.
1: Czytając o tej jaskini, często czytam na takie komentarze, dzika, mało odkryta.
2: Tak, ja bardzo się z tego cieszę, że tutaj w taki sposób namacalny można dotknąć przygody i tej natury, bo my tutaj nie zrobimy żadnego Disneylandu, nie będziemy murować żadnych chodników, żadnych barierek tworzyć. Jaskinia jest piękna i atrakcyjna taka, jaka jest. Pierwsze wzmianki o jaskini pojawiły się bardzo wcześnie i zaryzykuję tu stwierdzenie, że jesteśmy jedną z najwcześniej odkrytych jaskiń na terenie obecnej Polski. Pierwsze wzmianki pisemne to jest 1757 rok i prawdopodobnie funkcjonowała tu niewielka kopalnia. Wydobywano tę skałę wapienną, ten marmur i przy którymś odstrzale jaskinia się odsłoniła. Pokażę pierwsze wejście, którym wchodzono do środka. I już wtedy, w połowie XVIII wieku, jaskinia była odwiedzana przez turystów, kuracjuszy odwiedzających pobliski kurort Lądek-Zdrój. Przy czym jaskinia była eksplorowana w niewielkim zakresie. Spora część jaskini była wypełniona namuliskiem, czyli tym, co woda przez wiele lat nanosi do środka. I dopiero przed II wojną światową, w latach 30., pojawił się tutaj taki entuzjasta, miłośnik podziemi, górnik z zawodu, nazywał się Peregrine Heydrich. Człowiek, który początkowo mieszkał w Wałbrzychu, w Waldenburg, tam pracował w kopalni, ale kiedy przeszedł na emeryturę, przeprowadził się tutaj do Reyersdorf i tak mu się to miejsce spodobało, że postanowił zrobić z tego atrakcję turystyczną. Tylko zanim wpuścił tu ludzi, wykonał mnóstwo pracy, dlatego że on całe to namulisko, które przez wiele, wiele lat woda naniosła do środka, wyniósł na zewnątrz, zrobił otwory wejściowe, wykonał schody, którymi turyści się poruszali, także zrobił taką infrastrukturę, czy wykonał infrastrukturę przed jaskinią, stworzył coś w rodzaju muzeum i opiekował się jaskinią do końcówki wojny. W 1947 roku został stąd wywieziony, no i od tego momentu niestety jaskinia, właściwie rozpoczął się taki najtrudniejszy moment dla jaskini, bo była mocno dewastowana, zaśmiecana. Nie było takiego konkretnego opiekuna, który by przejął opiekę nad jaskinią. Dopiero końcówka lat 90. to jest moment, kiedy zaczęto myśleć o tym, żeby przywrócić jaskinię radochowską na mapę atrakcji ziemi kłodzkiej. No, lata 90. to jest moment, kiedy wrocławskiemu grotołazowi Henrykowi Nowackiemu udało się przekonać władze gminy, żeby zaopiekować się jaskinią. On też dużo pracy tu wykonał, bo oczyścił jaskinię z różnych śmieci, zamknął pierwotne, środkowe, tak zwane wejście i rozpoczął organizowanie wycieczek po jaskini. Z czasem pojawił się nowy dzierżawca, natomiast my przejęliśmy opiekę nad jaskinią w 2013 roku. I od tego momentu już pilnujemy, żeby nikt tutaj jaskini nie dewastował. Jaskinia jest codziennie zamykana. Opiekujemy się nią, zarządzamy terenem wokół. No i udaje się to do dzisiaj.
1: Jeszcze podpytam, zanim ruszymy, ile ma metrów długości? Jak to się tutaj mierzy w kilometrach?
2: No, bardzo byśmy chcieli, żeby to się mierzyło w kilometrach. Jestem przekonana, że tych kilometrów tutaj jest dużo i nawet śmieję się, że mogłabym nawet wpaść do takiej wielkiej dziury, żeby tylko coś nowego tutaj odkryć. Natomiast to, co znamy na dzisiaj, to jest ponad 500 metrów różnych zakamarków, natomiast trasa, którą pokonujemy z turystami, to jest około 300 metrów. No, niektórzy przychodzą, mówią, godzinę, 300 metrów będę chodził, no ale w jaki sposób się tutaj chodzi? Zobaczymy.
3: Idziemy.
1: Dotarliśmy do ciekawej skały.
2: Cały czas idziemy tą soczewką marmuru i tutaj bardzo ładnie widać nie tylko jak ta skała została wypłukana, ale też szatę naciekową, która się tworzyła przez wiele lat. I zobaczcie, tutaj pięknie widać takie połączone stalagnaty, prawda, czyli stalaktyt z stalagmitem. Tutaj ładnie też te formy się tworzą, takie kaskady. Brązowy kolor wynika z tego, że bardzo dużo, bardzo wysoko było tutaj namulisko, więc przebarwiło szatę naciekową, ale też wiemy, że żelazo zabarwia nacieki na taki brązowy, rudawy kolor. Tutaj też bardzo ładnie widać tą polewę, ładnie się tutaj osadziła. Niestety widać też ślady dewastacji. Zobaczcie, grube stalaktyty zwisały i to ludzie, którzy przychodzili tutaj w niekontrolowany sposób, po prostu obrywali. No to jest olbrzymia strata, bo to jest nie do odtworzenia. 1 mm takiej szaty naciekowej to jest około 10 lat musi potrwać, nie? Żeby taki stalaktyt się utworzył.
1: Ale podnosząc głowę do góry, obserwujemy przepiękne te skalne nacieki, przypominające takie korzenie drzew.
2: Tak. Tak, bardzo ładnie. One różną formę mają. W dalszej części jaskini zobaczymy sobie piękną ścianę, gdzie no tutaj już wyobraźnia nam zadziała.
1: To zmierzamy dalej.
2: Tak. Tutaj możemy podejść. To jest bardzo ważne miejsce, jeśli chodzi o odkrycie jaskini. Dlatego, że ta część odsłoniła się najwcześniej. I jak popatrzymy do góry, to tutaj widać pierwsze wejście do jaskini. Dzisiaj jest zasypane, Ale tędy sobie wchodzono na początku, kiedy funkcjonowała tu niewielka kopalnia, zrobiono odstrzał i pokazała się naturalna jaskinia i zaprzestano wydobycia. Początkowo wchodzono tutaj po drabince, myk, myk, myk, czołgano się po namulisku, dlatego że tego namuliska było bardzo dużo i właściwie niewiele można było zobaczyć, niewiele korytarzy. To wynika nam z tych starych planów, które tutaj mamy. Ten jest tutaj z 1827 roku, on nam pokazuje, że jest tylko jedno wejście i te korytarze są dużo krótsze niż obecnie. Tutaj 1934 rok, ta druga mapa, i ona już tutaj pokazuje, że już jakieś prace były wykonane, bo korytarze robią się dłuższe. I rzeczywiście tutaj lata 30. pojawił się opiekun jaskini, pierwszy opiekun jaskini, który najwięcej dla tej jaskini zrobił, nazywał się Peregrin Heydrich, ten górnik, o którym opowiadałam na początku, i on, słuchajcie, naprawdę dużo pracy tu wykonał. Wszedł tym wejściem, zaczął wynosić to namulisko, z tym, że nie używał żadnych maszyn, urządzeń, robił to wszystko ręcznie, czyli wiaderko, łopatka na linach przez ten otwór wynosił cały ten urobek, przekopał się przez te korytarze i dokopał się do tych miejsc, w których wykonał wejścia do jaskini i my dzisiaj z tego korzystamy. Zrobił schody, przystosował jaskinię do zwiedzania, a ponieważ to namulisko to nie jest takie zwykłe błoto, to jest bardzo cenny materiał pod względem naukowym, to znalazł dużo ciekawych rzeczy, artefaktów, które zaraz wam pokażę.
3: A czemu to zostało zasypane i już nie jest otwarte? To przejście, wejście tutaj?
2: To wejście zostało zasypane pod koniec lat 90., dlatego że po pierwsze jest ono dosyć strome i było niebezpieczne, ale też okazało się, że przy trzech otworach, które wówczas istniały, jaskinia zaczęła wysychać. Ta cyrkulacja powietrza była zbyt intensywna i zdecydowano zasypać to wejście i to było rzeczywiście bardzo dobre. Dobry pomysł.
3: Doszliśmy do trzech ciekawych eksponatów. Jakie to są zwierzęta?
2: To są czaszki zwierząt, które znaleziono w tej jaskini. Wspominałam o tym namulisku, które wynosił opiekun jaskini, które zalegało w jaskini. To nie jest takie zwykłe błoto. To jest bardzo cenny materiał pod względem naukowym, bo różne artefakty można w tym namulisku znaleźć, bo to jest cała historia tego, co się w jaskini działo. I rzeczywiście Peregrin, usuwając namulisko, natknął się na szczątki zwierząt żyjących na tych terenach w pleistocenie, czyli od 300 tysięcy lat temu do około 25-24 tysięcy lat temu. Skąd wiemy, jakie to są czaszki i z jakiego okresu? Zostały wykonane badania paleontologiczne. On, kiedy znalazł szczątki, zawiadomił naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego, z ówczesnego Breslau. I w 1935 roku pierwsze badania takie wnikliwe zostały tutaj wykonane, dzięki którym wiemy, że i szczątki niedźwiedzia jaskiniowego zostały znalezione, i lwa jaskiniowego. Lampart, to jest ciekawostka, datowany na 40 tysięcy lat temu, został znaleziony. Ta lista jest bardzo długa szczątków. No, zwierzęta najczęściej chowały się w jaskiniach zimą. To jest idealne miejsce, żeby hibernować. W jaskiniach jest stała temperatura, niezależnie od tego, kiedy do jaskini wejdziemy, u nas jest akurat 9 stopni, więc zimą odczuwamy tę temperaturę, że jest znacznie cieplej i zwierzęta to wykorzystywały, chowając się w te zakamarki. No, szczątki też nanosiła woda, wdzierając się pod dużym ciśnieniem, a współcześnie jaskinie, z uwagi na tę stałą temperaturę, wykorzystują nietoperze.
3: Kiedy możemy spotkać te nietoperze?
2: Nietoperze pierwsze przylatują do nas w okolicach października. Kiedy już robi się chłodniej na zewnątrz, one, ponieważ mamy te nietoperze, które są w okolicy jaskini, więc dla nich to jest naturalne schronienie. Ale o nietoperzach zaraz sobie powiemy, ciekawostki, natomiast chciałam wam pokazać, bo mówiłyśmy o tych formach, które szata naciekowa przybiera. I zobaczcie, tutaj mamy bardzo ładną ścianę nacieków. Na szczęście tego nikt nie zniszczył. Ona się tak bardzo ładnie mieni. Zobaczcie, taki jakby brokatem ktoś tutaj posypał.
0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: To jest sala gotycka, przestronna, ciekawa sala. Te schody też wykuł Peregrin, także ułatwił zwiedzanie. No to było dzieło jego życia, ale bardzo wioska była mu wdzięczna. Ja znalazłam dużo dokumentów z jego pobytu tutaj i też wiemy, że on jakby rozwinął turystycznie wioskę. Była ona popularnym miejscem wycieczek. Natomiast sala gotycka, zobaczcie, ona ma taki strzelisty strop. Troszkę przypomina architekturę gotyku, ale ona jest ciekawa pod względem geologicznym, bo tu bardzo ładnie widać, jaka jest różnica w skałach, że są takie skały, w których jaskinia powstanie i takie skały, w których jaskini nigdy nie będzie. Po tej stronie to jest właśnie ten marmur i zobaczcie, widać jak go woda wypłukiwała. Takie formy ciekawe, tutaj jakbyśmy łyżką wybierali, prawda? Kociołki wirowe, słuchajcie, to świadczy o tym, że woda przepływała przez te skały bardzo intensywnie. Cząsteczki wody się rozdzielały, zaczynały wpadać w wir i przy pomocy kwasu węglowego zaczynały skały rozpuszczać. Natomiast tutaj to już jest łupek łyżczykowy i to jest ta skała, z której jest cała góra zbudowana, wewnątrz której jesteśmy i ona w odróżnieniu od skały wapiennej nie jest rozpuszczalna przez wodę. Więc w samym łupku jaskinia nam nie powstanie. Gdybyśmy nie mieli tej soczewki skały wapiennej, nie byłoby jaskini. I sala gotycka jest wykorzystywana przez nas na różne sposoby, bo na przykład robimy tu degustację białego wina, bo te 9 stopni to są idealne warunki. Organizujemy pokazy różnych filmów z wypraw jaskiniowych, spotkania z różnymi ciekawymi ludźmi. Mieliśmy też zaręczyny i mam zapytanie o ślub, ale też koncerty miewamy. Mieliśmy i na wiolonczeli, i na skrzypcach, na gitarach. Także staramy się wykorzystać to miejsce na różne sposoby, żeby w takich nieoczywistych okolicznościach o różnych ciekawych rzeczach poopowiadać.
2: Ja tam w oddali widzę gablotę.
1: Gablota? A w gablocie?
2: I nie straszy.
1: Jeszcze nie. Jeszcze nie wyszło spod ziemi. W gablocie to jest nasza ciekawostka przyrodnicza, dlatego że jest to model skorupiaka, który żyje w jeziorku, które jest tutaj obok. Ciekawostka przyrodnicza o tyle, że jest to gatunek endemiczny, czyli charakterystyczny tylko dla tego terenu. I my sobie zobaczymy maleńka krewetka. Ja mówię na nią krewetka, dlatego że rzeczywiście przypomina krewetkę. No oczywiście nie jest jedna, tylko jest jej wiele.
3: Idziemy do tej krewetki, tak, która nie jest jadalna.
1: Nie jest jadalna, ale jest bardzo ciekawa. Słuchajcie, no ciekawostka jest taka, że po pierwsze, jest to gatunek, który przetrwał ocieplenie, dopasował, bo żył w zlodowaceniu i kiedy klimat się ocieplił, dopasował się do zmienionych warunków i żyje do dzisiaj. To jest gatunek, który nie ma oczu, nie ma koloru, ani oczy, ani pigment tym jaskiniowym gatunkom się nie wykształca, dlatego że żyją w totalnej ciemności. I zaraz sobie zobaczymy. Tutaj pstrykniemy światełko. Tutaj jest taki pstryczek elektryczek. Dobra, okej. Okay. Tak jest głębiej. Już zaraz sobie podejdziemy. To jest to jeziorko z tym, że widać bardzo niski poziom wody. To, co dzieje się na zewnątrz, przekłada się na warunki w jaskini. Kiedy jest susza, poziom jeziorka jest bardzo nisko. Normalnie, gdybyśmy tu w normalnych warunkach weszli, to siedziałybyśmy w wodzie. Tyle nam ubyło, słuchajcie, przy tej suszy wody. No, to jest niepokojące, dlatego że no, jest takie zagrożenie, że to jeziorko może nam po prostu zaniknąć. Odwrotnie jest, kiedy są bardzo intensywne opady deszczu, na przykład w czasie powodzi w 1924 roku, cała jaskinia była zalana, calusieńka. Woda nam wypływała wyjściem, także w ogóle przez około 2 tygodnie nie mogliśmy wejść w ogóle do jaskini. Nie dało się. Także zobaczcie, jaka różnica, prawda? Z jednej strony bardzo niski poziom, a z drugiej strony jak popada, to po prostu pływamy.
3: Badaliście właściwości tego jeziorka?
1: Tak, to jest typowa woda wapienna, bez żadnych zanieczyszczeń. Dlatego też ten gatunek przez wiele lat się utrzymuje, dlatego że woda jest czysta. I już sobie spróbujemy je znaleźć. Ja podejdę tutaj i mamy nadzieję, że się uda je pokazać, bo one chociaż malutkie. Zobaczcie, tu porusza się taka maleńka. Idzie.
2: Faktycznie maleństwo. Taki robaczek.
1: Taka krewetka. One jak zrobimy zdjęcie z powiększeniem, to rzeczywiście mają taki pancerzyk, dużo nóżek. I to jest gatunek, który jest obojga płci. One są żyworodne, to jest ciekawostka. Żyją około 10 lat i tak jak mówiłam, nie mają oczu, nie mają koloru. Te wszystkie gatunki jaskiniowe, podziemne, które na stałe żyją pod ziemią, nazywają się troglobionty.
3: Dla kogo jest to miejsce? Kto tutaj może przyjechać?
1: No, ja myślę, że jaskinia jest atrakcją i dla małego, i dla dużego. Mamy dzieci małe, które świetnie się tutaj poruszają. Z uwagi na gabaryty mają znacznie łatwiej i traktują to miejsce jako takie miejsce odkrywania różnych ciekawostek. Ja się cieszę, że to miejsce nie jest takim typowym miejscem muzealnym, że jednak ten dystans taki jest przełamywany i do nas, przewodników, trochę się tak traktuje jaką taką deskę ratunku, żeby stąd wyjść. I ta relacja między nami się przez te 40 minut wycieczki nawiązuje bardzo taka przyjacielska i pełni śmiechu wychodzimy na zewnątrz. I strasznie to doceniam, bo potem mamy takie zwrotne informacje, że bardzo mi się podobało, że wycieczka była pełna emocji, że nas ciepło wspominają i bardzo często do nas wracają. Wracają po kilku latach. Bardzo często mamy sytuacje takie, że na przykład kobiety, które no nie rekomendujemy, żeby weszły w ciąży i mówimy, że zapraszamy z maleństwem i rzeczywiście przyjeżdżają później z takimi szkrabami kilkuletnimi, żeby wejść i zobaczyć jaskinię. Jaskinia jest w pełni bezpieczna, mimo że panują tu surowe warunki, nie mamy wymurowanego chodnika, żadnych barierek, to jednak jaskinia jest pozioma, jest się gdzie przytrzymać, tylko oczywiście tutaj rekomendujemy, żeby strój był wygodny, obuwie turystyczne, żeby się jednak do tej wycieczki przygotować, żeby czuć się komfortowo.
3: Dzikość tutaj jest naprawdę imponująca i wydaje mi się, że barierki w takim miejscu zaburzyłyby totalnie to piękno natury, które tutaj spotykamy.
1: Też tak myślę i na pewno żadne barierki się tutaj nie pojawią, żadnego wymurowanego chodnika nie będziemy tutaj robić. Na pewno nie oświetlimy jaskini też, bo takie pomysły się pojawiają, takie pytania właśnie o to, czy światło zamontujemy. Nie, uważam, że tak jak jaskinie przyroda stworzyła, tak musimy to uszanować i tak jest dobrze. Jeśli się to turystom podoba, no bo my kochamy każdy milimetr tego miejsca, ale jeśli turystom się podoba, jeśli wychodzą stąd zadowoleni i wracają, to znaczy, że nic więcej tutaj nie potrzeba. Natomiast jeszcze parę słów o nietoperzach. Jaskinia jest miejscem hibernowania nietoperzy. One tutaj nie bytują, ale są tylko w okresie zimy. W tym czasie jaskinia jest dostępna dla turystów w ograniczonym zakresie. Robimy to bardzo, bardzo sporadycznie, dlatego że one są dosłownie na wyciągnięcie ręki. Także można byłoby je gdzieś tam potrącić. Mamy kilka gatunków z 27, które występują w Polsce. Mamy mopka, mamy gacka brunatnego. Tutaj akurat jest jeszcze jeden z moich ulubionych gatunków, podkowiec mały. Podkowiec mały jest charakterystyczny, dlatego że chowa się w swoje skrzydła i wisi jak taka maleńka śliwka węgierka, schowany. Te skrzydła ma bardzo unerwione, dzięki czemu wyczuwa, co się dzieje na zewnątrz. Cieniutkie łapeczki, zobaczcie, przecież to no, nie ma się czego trzymać, a jednak wisi głową w dół.
3: I teraz pytanie, które na pewno nurtuje słuchaczki, słysząc o nietoperzach i ten mit, czy nietoperz wplątuje się faktycznie we włosy?
1: No tak, ja często mam te pytania, czyli wplątuje się we włosy, porywa dzieci, rzuca się do gardła. Nie, absolutnie nietoperze tego nie robią. Są bardzo dobrymi lotnikami. One poruszają się za pomocą echolokacji. Wypuszczają dźwięk, piszczą. My je czasami słyszymy w jaskini. I ten dźwięk do nich wraca, więc są w stanie ocenić, gdzie jest przeszkoda. To są w ogóle bardzo ciekawe ssaki. Mają świetną pamięć. To jest niesamowite, że one jak wracają co roku do jaskini, to zajmują te same miejsca. Mają takie szczeliny, że wiemy, że będzie mopek siedział albo podkowiec. Także jest nieprawdopodobne, bo przecież tych szczelin mamy mnóstwo i że są w stanie odnaleźć to miejsce, w którym hibernują. I mało kto wie, że takie zwierzątko żyje od kilkunastu do 30 kilku lat.
3: O co najczęściej pytają turyści, którzy tutaj już się znajdą?
1: Proszę panią, czy to się nie zawali? No więc odpowiadam, że się nie zawali, chyba. No nie zawali się, oczywiście nie.
2: Zawsze musi być ten procent niepewności.
1: Nie, jaskinia jest przebadana i tutaj nie ma takiej obawy. Czy ja się zmieszczę? To jest bardzo częste pytanie, zwłaszcza przez telefon. Co jest tutaj dla mnie mocnym zaskoczeniem, bo ciężko mi ocenić przez telefon, czy ktoś się zmieści, czy nie. Ja zawsze odpowiadam, że jeszcze nikt nam w jaskini nie utknął, więc albo dopchamy kolanem, albo zostawimy. Więc takie pytania. Jaskinia może być taka problematyczna dla osób, które mają klaustrofobię. To tu już bez żartu. Są osoby, które mają kłopot z takimi pomieszczeniami, więc czasami się wycofują. I można się wycofać. My też oczywiście nikogo na siłę tutaj nie puszczamy, także jest moment taki, że można swobodnie wyjść na zewnątrz.
3: To kiedy możemy tutaj przyjechać i zwiedzić?
1: Zapraszamy od długiego weekendu majowego. Do końca września jesteśmy tutaj codziennie. Poza tym terminem można się z nami umówić, tylko warto to zrobić telefonicznie i wtedy na konkretny termin, na konkretną godzinę przyjeżdżamy. Nie ma żadnego problemu dla nas, żeby się pojawić poza sezonem tutaj. Od 10 do godziny 18, przy czym ostatnie wejście robimy o godzinie 17.20 i tutaj też jeszcze trzeba pamiętać, że bezpośrednio nie podjedziemy do jaskini. Parking dla turystów jest przy winiarni Radochowskiej, oddalonej około 20 minut spaceru do samej jaskini.
3: Bardzo dziękujemy za oprowadzenie. Słuchacze i słuchaczki zachęcamy do tego, aby tutaj przybyły. I co? I próbujemy wyjść bez światła.
1: Tak jest. Wyłączamy latarki i trzymamy kciuki.
3: Wychodząc z jaskini, mając nadto wrażeń, możemy również skorzystać ze szlaków już niepodziemnych.
1: Tak, tuż obok po sąsiedzku mamy bardzo ciekawą górę, Cierniak, gdzie jest sanktuarium maryjne. Jest też pustelnia. I od nas z jaskini idzie się niebieskim szlakiem. I tam warto się wybrać. Jest ciekawa historia tego miejsca, ciekawa historia powstania tego sanktuarium, do którego też wiodą bardzo ciekawe schody, których nie powiem ile jest, bo to każdy musi policzyć. Natomiast jest to ciekawe miejsce o tyle, że ufundowane przez sołtysa w XIX wieku, który utracił wzrok chorując na ospę i modląc się na szczycie tej góry, obiecał, że jeśli odzyska wzrok, to wybuduje właśnie kaplicę, co uczynił i szybko bardzo okazało się, że jest to miejsce pątnicze, gdzie ludzie pielgrzymują, żeby odzyskać zdrowie i część osób po wyzdrowieniu fundowała schody i te najwyżej położone mają jeszcze nazwiska fundatorów wyryte w piaskowcu, także warto to zobaczyć.
0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne. Radio Rodzina. Rodzina.
4: Zrób sobie przerwę z Radiem Rodzina.

0: Reklama.
1: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
2: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
1: To dokąd na wakacje?
2: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ohrydy czy Złotej Warny.
1: A może dalej?
2: Czarterem na La Palmę. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
1: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
3: Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Gustav Klimt. Nazwiska, które od wieków zachwycają. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na wystawę Najdroższe obrazy świata. To 21 wiernych replik arcydzieł, które tego lata wzbogacą kulturalną mapę Wrocławia. Wstęp bezpłatny. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
4: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
5: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy na co tylko chcesz z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
0: Reklama.
7: Tu Radio Rodzina.

Odkąd ciebie poznałem, wszystko pachnie jak lato. Na śmiesznej stronie w telefonie sprawdzam znaki zodiaku i zastanawiam się w głowie, czy bym potrafił być tatą. Czuję się z tobą w tramwaju, jakbym był w lambo bez dachu. Nigdy nie miałem tak. I chociaż

0: Marcin Pasek, przewodnik w Szczelniach Walimskich. Kompleks Rzeczka, bo nasz obiekt ma jeszcze jedną nazwę, pochodzi z okresu II wojny światowej. Także nie jest to kopalnia, a obiekt budowlany.
1: I jesteśmy w jednym z kompleksów tak zwanego projektu RIZE, który wywodzi się z czasów II wojny światowej. Opowiedzmy o tym, co to za projekt.
0: Projekt RIZE, przedsięwzięcie budowlane, które zakładało nie tylko drążenie podziemia, ale przede wszystkim też budowę i pracę w części naziemnej. I tutaj, jeśli chodzi o wspomnianą budowę, większość tych prac właśnie planowano i realizowano w części naziemnej, a nie podziemiem, jak od lat jest to przedstawiane. Podziemie tak naprawdę miało być dodatkiem do tej budowy, a to, co miało tutaj funkcjonować, to, co miało tutaj działać i ci wszyscy, którzy mieli tutaj przebywać i funkcjonować, mieli znajdować się właśnie, mieli przebywać na powierzchnię, nie w części naziemnej. Dodam, że z 200 tysięcy metrów kwadratowych planowanej dla RIZE, 40 tysięcy miało znajdować się pod ziemią, a 160 tysięcy w części naziemnej. Jeśli chodzi o podziemia, tak, 7 obiektów wydrążonych, 6 na terenie Gursowich, 7 przy zamku Książ koło Wałbrzycha. Na terenie Gursowich z 6, 3 są udostępnione, w tym Szczelnie Walimskie, kompleks Rzeczka, gdzie się znajdujemy. No i jeszcze jeden obiekt oczywiście przy zamku Książ. Natomiast na terenie Gursowi dodatkowo też dostępna Osówka i Włodarz.
1: Kiedy zaczyna się historia właśnie kompleksu Rzeczka?
0: Jeśli chodzi o samą budowę, nie ma tutaj jakby określonej daty, kiedy rozpoczęto drążenie samych podziemi, bo tutaj jakby różne relacje do nas docierają i różne informacje na ten temat udało się pozyskać, ale ogólnie prace związane z projektem RIZE zostały rozpoczęte jesienią 1943 i pierwsza wzmianka na ten temat pojawia się 1 listopada wspomnianego roku. Obecnie znajdujemy się w wartowni. To jest jedyne pomieszczenie w naszych podziemiach, które zostało niemal w całości ukończone i dzięki temu też wiemy, jaką miał spełniać funkcję. Czyli miało to zabezpieczyć dalszą część obiektu przed wtargnięciem niepowołanych osób. Tu miały być takie pierwsze linie jakby obrony, czy sprawdzanie jakichś dokumentów, przepustek, czy dana osoba jest uprawniona do przejścia do dalszej części podziemi. Oczywiście tutaj trzeba też zwrócić uwagę na to, że dzisiaj już wiemy, co w ramach RIZE budowano, co przez wiele lat oczywiście było trudne do ustalenia z uwagi na brak dokumentów, które gdzieś tam znajdują się w archiwach niemieckich, nieuporządkowane i

0: ciężko je odnaleźć. I właśnie z uwagi na to, że tych dokumentów nie było, nikt ich nie szukał tak naprawdę. Przez wiele lat narosło wiele mitów i legend wokół projektu RIZE, o których dzisiaj też możemy usłyszeć i często one są powtarzane, ale trzeba jasno tutaj wyjaśnić i podkreślić. Budowano miejsca dla władz niemieckich. Na Tyngursowich budowano kwatery dla Adolfa Hitlera, dla Reichsführera SS Himmlera. Planowano również miejsca dla sztabów wojsk lądowych i lotniczych. Natomiast w przypadku Zamku Oksiąg była planowana siedziba dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych, siedziba dla Joachima von Ribbentropa i podkreślam, wszyscy mieli funkcjonować w konstrukcjach naziemnych, w budowlach naziemnych. Po to je planowano i już w początkowej fazie je stawiano, a podziemie miały być tylko schronami przeciwlotniczymi, które utrzymywano by w gotowości po to, żeby w razie zagrożenia wszystkich podziemie przenieść, żeby stąd mogli przeczekać zagrożenie i też jednocześnie kierować przez jakiś czas państwem niemieckim działaniami wojennymi.
1: Dlaczego wybrano właśnie Gorysowie na siedzibę projektu RIZE?
0: Nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi. Ja myślę, że tych czynników, które za tym przemawiały, było kilka. Musimy mieć na uwadze to, że te kwatery były planowane w różnych miejscach, a łącznie było ich 16, w tym 3 w budowie i wśród tych 3 właśnie projekt RIZE, który miał być największą z dotychczasowych kwater, które planowano i budowano. Dlaczego Gorysowie? Myślę, że tutaj było kilka czynników. Przede wszystkim bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura drogowa, kolejowa, lokalny przemysł, firmy związane z górnictwem, które ostatecznie zostały zaangażowane w realizację budowy. Poza tym też ukształtowanie terenu, góry, lasy, łatwo było część naziemną ukryć w części naziemnej między drzewami, dodatkowo jeszcze to maskując i taka kwatera dzięki temu byłaby też trudna do wykrycia. Poza tym można byłoby stąd kierować działaniami na froncie wschodnim. Niektórzy sugerują, że RIZE miał być alternatywą dla Wilczego Szańca i myślę, że tutaj ta sugestia też powinna być brana pod uwagę. Znajdujemy się w kolejnej komorze, która, jak widać tutaj przed nami, jest pozostawiona w stanie surowym, dlatego trudno też nam ustalić, co tutaj planowano, ale w tej komorze mamy też makietę bomby latającej V1, temat, wokół którego też narosło mnóstwo mitów i legend i do dzisiaj też możemy usłyszeć o tym, że RIZE było realizowane po to, żeby V1 i V2 tutaj produkować, rozwijać i z tych terenów użyć, co oczywiście możemy dzisiaj wykluczyć. Co najwyżej produkowano by tutaj pojedyncze elementy, ale to dopiero w ostatnich miesiącach II wojny światowej, po tym, kiedy z uwagi na bliskość frontu wschodniego na przełomie stycznia lutego 45 budowę kwater i sztabów porzucono, budowę ewakuowano i potem miano tutaj przenieść część lokalnego przemysłu zbrojeniowego, ale ostatecznie tego również nie zrealizowano. Ale gdyby się to udało, to niewykluczone, że produkowano by pojedyncze elementy do samolotów, być może również do V1 i V2.
1: Ten korytarz, o którym pan powiedział, że pozostał w stanie surowym, czy wiemy, jak to miało wyglądać?
0: Tak, ogólny zarys jest znany. Wynika to z dokumentu odnalezionych w archiwach niemieckich, które przedstawiają 3 rodzaje przekroi, jak podziemia miała wyglądać po betonowaniu i w tych dokumentach znajdują się 3 podstawowe przekroje A, B i C. A najmniejszy, B średniej szerokości i wielkości komory, no i C największa komora, 3 kondygnacyjna. Także jak po obetonowaniu podziemia miało wyglądać wiemy, tylko nie mamy szczegółowych planów z podziałem na poszczególne pomieszczenia. Gdzie, w którym miejscu, jak miały być wyposażone pomieszczenia dla władz niemieckich. Tutaj tej dokumentacji brakuje, trudno powiedzieć, czy ona w ogóle powstała. Musimy pamiętać o tym, że przy realizacji takiej budowy w czasie wojny wszystko projektowane jest na bieżąco i wdrażane do budowy i być może ta dokumentacja była dopiero w fazie projektowania i mogła nigdy tak naprawdę nie użyć światła dziennego.
1: Gdzie się teraz przeniesiemy?
0: Przejdziemy do komory, która właśnie przedstawia przekrój B, jak podziemia w przekroju miała wyglądać już po obetonowaniu i właśnie porównując to z dokumentami, zgadza się wymiar, kształt i to jest potwierdzenie, że te dokumenty, które zostały odnalezione w archiwach niemieckich są prawdziwe i trzeba je tutaj brać poważnie pod uwagę. Ciekawostką tego miejsca jest również to i naszego obiektu, że mamy też pozostawione etapy drążenia, w jaki sposób drążono duże komory i to na przykład przed nami metoda austriacka dwuchodnikowa, dzięki której przy zachowaniu kolejności drążenia bez użycia rusztowań drążono bardzo duże przekroje, nawet do 10 metrów wysokości. No i tu zaraz obok mamy właśnie już taki etap, powiedzmy końcowy, czyli przekrój hali już po obetonowaniu. A widzimy przekrój, bo jest nieukończona, obetonowana w połowie. Wartownia, którą zwiedzamy z turystami na samym początku, ma przekrój identyczny, tylko tam, gdzie jest ukończona, w większości zamknięta i górnej komory techniczno-wentylacyjnej nie widać, a tutaj jest to widoczne jak na dłoni.
1: I jest to naprawdę bardzo imponujący widok, ale myślę, że możemy też powiedzieć o tym, że przychodząc tutaj, też musimy pamiętać o ludziach, którzy budowali ten obiekt. Kto to był?
0: Tak, jeśli chodzi o projekt Rize, oczywiście zatrudnione były firmy niemieckie do realizacji budowy, bo inaczej budowa nie mogłaby w ogóle zostać zrealizowana. I były to firmy o różnej specjalizacji, w tym też firmy, które drążyły podziemia. Nasz obiekt drążyła firma Albert Hof z dzisiejszego Wałbrzycha. No ale dodatkowo też niestety wykorzystywano niewolniczą siłę roboczą. Robotnicy przymusowi, jeńcy wojenni i więźniowie z obozów zagłady. Ludzie oczywiście z całej Europy, głównie z Europy Wschodniej, wśród nich też nasi rodacy. Ale musimy pamiętać o tym, że tych ludzi kierowano i wykorzystywano do prac, które nie wymagały wiedzy technicznej. W przypadku drążenia podziemi zadaniem więźniów było wiercenie otworów pod ładunki wybuchowe, no i późniejsze usuwanie urobku, który powstał po wysadzeniu skały. Wszystkie prace techniczne musiały być wykonane przez wykwalifikowaną kadrę. Pamiętajmy o tym, że w największym zakresie tych ludzi wykorzystywano do niewolniczej pracy, ale w części naziemnej, bo przypomnę, tam był największy zakres prac. Były to prace typowo ziemne, transportowe, związane z przygotowaniem części naziemnej pod przyszłe kwatery i sztaby. Przechodzimy teraz do miejsca, gdzie mamy wystawę grafik węgierskiego więźnia pochodzenia żydowskiego Imre Hall, który dokumentował swoje przeżycia od momentu, kiedy trafił do niewoli. I tutaj te grafiki przedstawiają historię od getta na Węgrzech poprzez Auschwitz. I właśnie tutaj największa ilość grafik dotyczy projektu Rize i tego, co pan Imre i jego towarzysze niedoli przeżyli. Mamy właśnie pokazaną tą sytuację głównie z części naziemnej, bo jak mówiłem, większość niewolniczej siły tam pracowała. No i widać, jakie czynności musieli wykonać, to o czym przed chwilą wspomniałem, że były to prace ziemne, transportowe, porządkowe. Widać też, do jakiego stanu tych ludzi doprowadzono poprzez ciężką pracę. Głodowe racje żywnościowe, które nie przekraczały 1200-1300 kilokalorii. Później były stale zmniejszane z uwagi na też problemy z dostawami żywności. Także już pod koniec prac, już w momencie, kiedy budowa była ewakuowana, kiedy pracę przerwano, a część niewolniczej siły pozostawiono do ewakuacji budowy, sytuacja była najbardziej tragiczna, bo były dni, kiedy w ogóle ci ludzie posiłków nie otrzymywali. Zupa była gotowana na odpadach z buraków i śmiertelność procentowo w ostatnich miesiącach była najwyższa. Archiwum Grozrozen, które bada wątek niewolniczej siły, podaje, że tutaj minimum 13 tysięcy osób przywieziono i potwierdzonych jest blisko 5 tysięcy zgonów.
1: Co się działo z tym obiektem po opuszczeniu go przez nazistów?
0: Był pozostawiony. Najpierw musiały zbadać cały teren wraz z budową, oczywiście Armia Czerwona. Musieli sprawdzić, co się tutaj działo, czy nie ma jakichś zagrożeń. Jeżeli były, to musieli je wyeliminować. Na przykład jakieś pułapki, jakieś miny, bo niewykluczone, że takie tutaj pozostawiono. Później oczywiście ponownie nasze wojska też już badały teren. No a później już to stało właściwie puste. Jedyne działania, jakie tutaj podjęto, to poprzez przedsiębiorstwo poszukiwań terenowych, które zajmowało się pozyskiwaniem materiałów dla budowę kraju, głównie zniszczonej Warszawy i właśnie w ramach tych działań wywożono z podziemi i z terenu budowy to, czego firmy niemieckie zdążyły stąd ewakuować, między innymi torowiska, wagoniki, materiały budowlane, to jechało w głąb Warszawy. Później jeszcze w 1964 roku były też prowadzone przez Główną Komisję Badań Zbrodni Hitlerowskich badania, które miały potwierdzić to istnienie dwóch zbiorowych mogił w Walimi w dzisiejszych Kolcach i później właściwie już był spokój, tam gdzieś jeszcze jakieś podejmowane były próby w latach 70. przez pana Jerzego Cera. I to były takie pierwsze badania odnotowane, żeby wyjaśnić, co tutaj budowano, co się tutaj działo. No i później nabierał to rozpędu. I tak na dobrą sprawę dopiero od lat 90. wzrosło zainteresowanie tematem i historią budowy. Od momentu, kiedy nasze Sztolnie w styczniu 1995 roku zostało udostępnione stąd do zwiedzania.
1: I już liczycie sobie ponad 30 lat.
0: Tak, ponad 30 lat już trasa tutaj funkcjonuje. Powinny takie miejsca funkcjonować, być dostępne dla turystów. Musimy tutaj mówić o tym, co się działo, co ludzie przeżyli. Nie możemy ciągle żyć mitami i fikcją. My tutaj, jeśli chodzi o nasz obiekt, staramy się kłaść bardzo duży nacisk na te informacje, które są już pozyskane i potwierdzone. No i też podkreślamy historię ludzi. Martyrologia tu jest dla nas bardzo ważna. To jest ważne też po to, żeby przestrzegać kolejne pokolenia. Co się działo w czasie II wojny światowej? Jak się kończy chęć zawładnięcia nad innym narodem, nad światem? Jakie są tego konsekwencje? To, co działo się przy realizacji projektu Rize, jest jednym z wielu przykładów. Przejdziemy teraz do miejsca, które też przez wiele lat wzbudzało wiele emocji. Przechodzimy do drugiej sztolni. A w niej mamy dwa zawały. Był morz skalny, który blokuje przejście między drugą i trzecią sztolnią. Przez wiele lat nie mieliśmy wiedzy na temat tego, dlaczego te zawały powstały. No i snuliśmy oczywiście domysły na temat tego, że pewnie coś tutaj ukryto, że ukryto skrzynię ze złotem, bursztynową komnatą. No taka była narracja wynikająca z niewiedzy, niezrozumienia tego, co się tutaj wydarzyło. No, przechodząc tutaj pierwszy raz, nasi rodacy z ledwo świecącymi lampkami czy świeczkami, jak zobaczyli taki zawał, to z góry założyli, że pewnie zawały spowodowano celowo, żeby zamknąć dostęp do jakichś fragmentów tych podziemi i my też jakby tutaj przewodnicy i ludzie związani z obiektem też przez wiele lat byliśmy pod wpływem tych mitów i legend. Dopiero geolodzy nas uświadomili, że firma Albert Hof, która drążyła w czasie wojny obiekt, przerwała uskok geologiczny, który między drugą i trzecią sztolnią przecina górotwór. Firma po prostu nie poradziła sobie z napotkanym problemem. Powstały dwa naturalne zawały, których no, niestety nie jesteśmy w stanie dzisiaj usunąć. Górotwór jest tak mocno uszkodzony, że koszty jego zabezpieczenia, oczyszczenia tego miejsca liczone są w milionach złotych i takie miejsca będą zawsze jakby podstawą do kreowania mitów i legend, ale ważne jest to, żeby podchodzić do nich z przymrużeniem oka, a nie wierzyć naiwnie w to, że tutaj ukryto ciężarówki czy pociągi ze złotem. Powinniśmy takie wersje traktować z przymrużeniem oka i skupić się na tym, co faktycznie się tutaj wydarzyło.
1: Czym wyróżnia się rzeczka na tle pozostałych obiektów?
0: Każdy obiekt jest inny, każdy ma inny rozmiar, inny stopień ukończenia. Nasz obiekt, mimo że jest trzecim co do wielkości obiektem i jest jakby w tej grupie mniejszych obiektów, jest takim obiektem skondensowanym, obiektem takim w pigułce, dlatego że mamy elementy obetonowane i takie, które inne, dużo większe obiekty nie mają. I my jesteśmy w stanie to na dość małym terenie wszystko pokazać, jak poszczególne obiekty już miały wyglądać. Jesteśmy w stanie to wszystko omówić. Tutaj w naszym obiekcie mamy jakość, a nie ilość, jeśli chodzi o wnętrza tych podziemi. Przejdziemy się jeszcze raz do największej komory, jaka tutaj została wydrążona, która też wzbudzała przez wiele lat i myślę, że nadal wzbudza wiele emocji. To właśnie na podstawie tych dużych przekroi, które drążono na Tringursowi w ramach projektu RIZE, powstały te wersje o tym, że tu pociągiem miało wjeżdżać, że V2 miał być składane i to też przyczyni się do tego nasi rodacy osiedlani po wojnie, którzy przechodzą tutaj ze świeczką, nie tylko na temat zawałów snuli coraz dziwniejsze teorie, ale na temat tych dużych komor również. No, jak zobaczyli taki przekrój, to z góry założyli, że to pewnie musiał coś zostać wprowadzone dużego, tak? Albo pociągi, albo V2.
1: My właśnie widzimy taki przekrój.
0: Tak, dokładnie. 10 metrów wysokości, 8 szerokości, blisko 40 metrów długości, a docelowo planowano 80, bo od trzeciej sztolni była drążona druga część i planowano ich połączenie. Także komora robiłaby jeszcze większe wrażenie, ale dzisiaj dzięki dokumentom, które znaleziono w archiwach niemieckich, wiemy, że o czym już wcześniej wspominałem, tutaj planowano przekrój C, czyli trzypoziomowy o szerokości 6 metrów. Zamieniono by pojemność na powierzchnię użytkową. Względy ekonomiczne. Łatwiej było wydrążyć dużą komorę, podzielić ją na piętra, niż drążyć kilka mniejszych i wejść głębiej w górotwór. Dokładnie tak samo jak przedstawienie budynków piętrowych.
1: Co warto jeszcze wiedzieć o sztolniach walimskich?
0: Przede wszystkim tutaj, jeśli chodzi o sztolnie walimskie, obiekt, który, no nie wiemy, jaką miał spełnić funkcję, tak? No niestety, mimo że co do innych obiektów gdzieś tam w dokumentach są pewne ślady, jaką miał spełnić funkcję, są pewne jakieś tam sugestie. Co do naszego obiektu niestety takich sugestii nie ma i tutaj nadal jakby trwa jeszcze rozważanie tego, co tutaj planowano. No i to myślę, ta zagadka też jest taką dodatkową ciekawostką obiektu. Tutaj jeszcze chciałem tylko dodać, że w naszym obiekcie właśnie poprzez to, że kładziemy duży nacisk na martrologię, historię niewolniczej siły, mamy też poświęcone temu 3 inscenizacje multimedialne, które uruchamiam oczywiście podczas zwiedzania. 2 oczywiście nawiązujące do niewolniczej siły, a 1 do zagrożeń, przed jakimi ziemię mają chronić. Chodzi oczywiście o ochronę przed atakiem z powietrza. Tutaj zapraszam oczywiście do sztolni walińskich, do zwiedzenia kompleksu Rzeczka i tutaj mamy bardzo dużo ciekawych informacji do przekazania. Warto przyjechać tutaj na miejsce, samemu przekonać się o tym, jak ciekawy jest nasz obiekt, jego historia.
1: O sprawy organizacyjne jeszcze za chwileczkę zapytam, ale chciałam zapytać o tą skałę. Ona tworzy bardzo piękne, kolorystycznie wnętrze.
0: Tak, gnejs w górach sobie, które w większości występują, ma też różny skład, no i przez to też różną kolorystykę. Od ciemnej barwy szarej po żółtą jasną, która jest najmniej stabilna i najbardziej krucha, ale generalnie jest to twarda skała, stabilna i dlatego też te podziemia są nadal bezpieczne.
1: Więc jeżeli chcemy poznać historię tego obiektu, zapraszamy, by przyjechać do sztolni walimskich, do obiektu Rzeczka. No to powiedzmy trochę o sprawach organizacyjnych. Kiedy możemy Was odwiedzać, w jakich godzinach?
0: Do sztolni walimskich zapraszamy codziennie. Jesteśmy otwarci 7 dni w tygodniu. grudniu. Sprzedaż biletów od godziny 9. W okresie letnim ostatnie wejście przed godziną 17 w tygodniu, w weekendy przed 18. W okresie zimowym obiekt o godzinę krócej czynny. Godziny wejść ustalamy na bieżąco. Nie mamy stałych godzin wejść. Ustalamy je średnio około 40 minut od zakupu pierwszego biletu. Czyli ktoś przyjdzie jako pierwszy. Dopiero ustalamy godzinę wejścia i dajemy czas na ewentualne zebranie grupy. I tak to funkcjonuje codziennie.
1: A kto przyjeżdża was odwiedzić? Czy są to rodziny z dziećmi? Czy to może miłośnicy podziemi?
0: Wszyscy, tak. Czy rodziny z dziećmi, czy miłośnicy II wojny światowej, pasjonaci, eksploratorzy, starsze osoby, ludzie z zagranicy, którzy też gdzieś tam w tych swoich mediach obejrzeli film o Rize i też tutaj przyjeżdżają, żeby nocznie zobaczyć, przekonać się o tym, co tutaj wybudowano, co się tutaj znajduje. Także wachlarz turystów oczywiście bardzo duży, myślę, jak w każdym obiekcie, także zapraszamy wszystkich. Oczywiście takie obiekty są bardziej dedykowane dla starszych dzieci, dla młodzieży, dla osób dorosłych, z uwagi też na trudną historię, którą tutaj przedstawiamy, ale zdarzają się też rodziny, które przyjeżdżają tutaj z małymi dziećmi i też dzielnie zwiedzają podziemia, chociaż zdarza się, że tutaj się też wcześniej wychodzą, bo dzieci po prostu sobie tutaj nie czasami nie dają rady, co jest zrozumiałe, to są jednak podziemia, chłodno, wilgotno, też na początku długie postoje, kiedy przedstawiamy, prezentujemy historię, ale generalnie większość tutaj maluszków też zwiedza nasz obiekt, także zapraszamy oczywiście wszystkich. Po wcześniejszym oczywiście tutaj jakby dowiedzeniu się, jak to zwiedzanie wygląda. Myślę, że wszyscy tutaj wiemy, jak ich dzieci reagują, tak wiedzą, jak się dzieci tutaj zachowają, czy dadzą radę i z tym nie ma problemu. Nie mam ograniczeń wiekowych, to też jest ważne, ale to już decyzja po uprzedzeniu rodziców pozostawiam właśnie opiekunom, rodzicom, czy są w stanie tutaj z dziećmi wejść i większość turystów z tego korzysta i zwiedza nasz obiekt, łącznie właśnie z maluszkami.
1: A gdzie możemy szukać informacji o obiekcie?
0: Na stronie sztolnie.pl, to jest nasza strona. No i to oczywiście też na Facebooku mamy stronę Sztolnie Walimskie, na której też są oczywiście niezbędne informacje.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za tą opowieść, przybliżenie nam historii tego obiektu. Ja przypomnę, opowiadał nam o niej Marcin Pasek, przewodnik po Sztolniach Walimskich.
0: Tak, dokładnie. Zapraszamy do zwiedzania. Ja tutaj praktycznie codziennie prowadzę, także można też mnie spotkać w tej na trasie i zwiedzać ze mną podziemia. Do zobaczenia.
2: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Jesteśmy na ścieżce turystyczno-dydaktycznej zatytułowanej śladami dawnego górnictwa Kruszców, która wiedzie od Grobicy przez Gierczyn do Przecznicy na Dolnym Śląsku. Poruszamy się śladami dawnego górnictwa rud metali, głównie cyny i kobaltu. Ta historia sięga średniowiecza, konkretnie XVI wieku. Mamy trasę, która obejmuje 12 stanowisk i zlokalizowane między nimi punkty widokowe. Zapraszamy Was do tej podróży. Odwiedźcie koniecznie kopalnie w Krobicy. Chodźcie z nami.
2: Jestem Piotr, przewodnik z kopalni Święty Jan w Krobicy, która w tym roku obchodzi swój piękny jubileusz 450-lecia otwarcia.
1: Co stanowi o wyjątkowości i walorach tego miejsca?
2: Myślę, że główny tutaj walor naszej trasy turystycznej to jest jej autentyczność i surowość, ponieważ pokazujemy to górnictwo, jak wyglądało naprawdę w wieku XVI, czyli już powiedzmy aktualnie 450 do 500 lat temu.
1: Ale z zabezpieczeniami i takim przygotowaniem, żeby turyści mogli przemierzyć ten szlak.
2: Oczywiście, że tak. Miejsca, które musiały być zabezpieczone, zostały zabezpieczone, natomiast reszta, która nie musiała, została zachowana w tym surowym stanie po to, żeby każdy miał na to spojrzenie, jak to rzeczywiście wtedy się prezentowało.
1: Dużo turystów przyjeżdża?
2: Bardzo dużo, zwłaszcza w sezonie wakacyjnym, w sezonie zimowym. Nawet w okresach przejściowych, jak jesień czy wiosna, także mamy duże zainteresowanie. Przeróżny, od dzieci, od 6 roku życia, bo tylko takie możemy wpuszczać, to jest bardzo ważna rzecz, aż po seniorów tak naprawdę, czy dorośli, czy osoby pracujące w dużych firmach, czy osoby pracujące w szkołach, czy osoby pracujące po prostu nawet w zwykłej gastronomii, nieważne skąd przyjeżdżają, tutaj są zainteresowani tym miejscem i chcą to miejsce poznać, a przede wszystkim jego historię i to jak świat kiedy wtedy wyglądał. Bardzo ważna rzecz jest taka, że kopalnia to jest jakby tutaj ten cały zakład, to nazwijmy to całe przedsiębiorstwo, ono jakby łączy czy wszystko ze sobą, natomiast części składowe tej kopalni Święty Jan, no to są już poszczególne sztolnie, jak sztolnia Święty Leopold z wieku XVIII, jak sztolnia Święty Jan z wieku XVI i łączący je wspólnie także szyb Święty Jan.
1: Czym one się różnią, a w czym są podobne?
2: Jeżeli chodzi o Świętego Leopolda i Świętego Jana, to przede wszystkim 250 lat różnicy, co za tym idzie, inaczej się prezentują, jeżeli chodzi o swój wygląd. Jedna jest lepiej rozbudowana, ma lepiej wytyczony szlak.
1: Korytarze są prostsze.
2: Są prostsze, tak, są lepiej wytyczone. Natomiast Święty Jan jest chaotyczny, ponieważ korygacje trasy, wszelakie pomyłki trzeba było od razu poprawiać, przez co jest masa zakrętów. Chodniki są nierówne, jedne są wyższe, jedne są niższe, bo miały tylko doprowadzić ludzi do odpowiedniego złoża. Chodnik, którym idziemy my, to jest chodnik główny komunikacyjny. On jest szerszy niż te boczne, bo tędy cały czas chodzili ludzie. Wtedy oni cały czas wynosili swój urobek. Tu się działo całe życie górnicze. Co jest wyraźne dla sztolni XVIII-wiecznej, sztolni Święty Leopold, to jest to, że jak na nią spojrzycie sobie teraz po linii prostej, ona idzie po naprawdę dobrze wytyczonym szlaku. Dlaczego na to zwracam uwagę? Bo druga sztolnia Święty Jan z wieku XVI, ona ma ciągłe zakręty, wije się jak wąż, ma ten swój przebieg wytyczony troszeczkę gorzej. Skąd to się bierze? Pomiędzy jedną a drugą sztolnią jest 250 lat różnicy. To jest na tyle długi czas, że zmieniło się wszystko. Metody pomiarowe, metody wydobycia, metody wyciągania urobku z kopalni, metody odwadniania. Cała technologia poszła do przodu, przez co sztolnie też były wytyczane lepiej i prezentowały się już w wieku XVIII o wiele piękniej, jak to niektórzy nawet często sobie potrafią tutaj o tym chodniku powiedzieć. A chodnik po waszej lewej stronie tutaj, to jest pierwszy chodnik wydobywczy, który chyba moim zdaniem najlepiej wam pokaże to, w jakich warunkach ci ludzie u nas pracowali, bo tam człowiek do środka mógł się jedynie chyba wczołgać. Gdy tam wchodził, używał tak zwanej skóry górniczej, to był plet często lisiej skóry, ona była w miarę miękka i on sobie składał na skałach, gdy miał na nich albo klęczeć, albo leżeć, bo chodziło o w miarę możliwości komfort w trakcie pracy. Cały ten urobek wyciągali po to miejsce, jako że chodnik jest wąski, to się rzadko zmieścił jakiś wózek, stąd wszystko pakowali w worki albo kosze i wtedy to ciągnęli na zewnątrz do dalszego jakiegoś sortowania. Sortowanie skały to było zajęcie kobiet, żon i córek górników. One czekały na mężów synów na powierzchni ziemi, bo wtedy wstępu do kopalni nie posiadały, to było karygodnie zabronione. I ostatnia rzecz jest nad nami. To, co macie nad sobą, to jest replika oryginalnych zabezpieczeń, jakie znaleziono w tej kopalni. Tak to w tym miejscu wyglądało. Dzisiaj te pręty stalowe są tylko po to, żeby całą obudowę wzmocnić. I tak, bele pionowe są to stojaki, bele poziome to stropnice, je ze sobą się łączy tak zwanymi wiązaniami. Są znane różne, polskie, szwedzkie mają inne wycięcia w belach, te, które mamy wszędzie tutaj, to są wiązania niemieckie. Dlaczego drewno? Jest wytrzymałe, a jak jakby co daje nam sygnał. Ugina się i trzeszczy, to wiadomo, że chodnik najlepiej, najszybciej jest opuścić. Jego minus na przykład jest taki, że tej wilgotności wody, którą nieprzerwanie dzień dzień mamy w środku, drewno nam butwieje, z czasem gnije, na nim się osada różnego rodzaju grzyb, robi się coraz słabsze. No trzeba to systematycznie kontrolować, a gdy zajdzie konieczność, oczywiście wymieniać. Jak cała nasza trasa i nasza budowa jest pod stałą kontrolą nadzoru górniczego. Raz na miesiąc, dwa miesiące przyjeżdża specjalny wysłannik, wszystko dokładnie ogląda i są podjęte odpowiednie kroki, bo bezpieczeństwo moje i wasze zawsze przede wszystkim. Jak tam państwo mają przestrzeń, to jeszcze krok do przodu do końca komory, proszę. Żeby tutaj jakoś wszystkich chociaż widział, zwłaszcza te ostatnie osoby, które tam idą na krańcu naszej grupy. Jak się przytulicie, wam będzie też cieplej, pamiętajcie, jak pingwiny, więc myślę, że tylko na plus. Słuchajcie, sztolnie taka jak nasza powstawały bardzo różnym celu. Mogły być wydobywcze, mogły być poszukiwawcze, mogły być odwadniające i nasza sztolnia Święty Leopold tutaj to jest głównie sztolnia odwadniająca, bo tędy cały czas płynie woda. My co prawda nie widzimy, ale pod tymi deskami, które tutaj stoicie, jest koryto i strumień, który sobie wypływa tędy woda aż na zewnątrz, na powierzchnię ziemi. Nam ta sztolnia odwadnia złoże główne, to jest położone troszeczkę dalej, w dalszej części tej całej naszej kopalni. Jednak tak czy inaczej, jak tą sztolnię tutaj wykuwali, po drodze spotykali złoża przy różnych innych rud. Cynę, miedź, kobalt, srebro, stąd mamy te chodniki boczne i tutaj też takie jedno złoże się najwidoczniej znajdowało. Gdy zabrali, powstała ta szeroka komora, ona biega w obie strony, ale po zakończonym wydobyciu te chodniki specjalnie zasypano w celu zabezpieczenia, tak zwana podsadzka. Jak je znaleźliśmy 13 lat temu, one były zasypane aż po sam strop po obu stronach. Jak teraz widać wyraźnie, one są częściowo odsłonięte. Tamten za wami może troszeczkę mniej, ale ten tutaj po mojej stronie już o wiele bardziej. Mamy na to wszystko oficjalne zgody Urzędu Miasta, Urzędu Górniczego. Tą trasę sobie delikatnie powiększamy o kolejne chodniki boczne. Zaczęliśmy właśnie tutaj. I teraz pewna ciekawostka. Według map, które my posiadamy z wieku XIX, te chodniki miały mieć maksymalnie po 2-3 metry. Tak nam pokazują wszelakie mapy. I tamten chodnik może i ma. Natomiast ten, jak tutaj na niego spojrzycie, to nie jest 2-3 metry. To jest aktualnie 12,5 metra i jest po prostu ślepy przodek. Tam się dopiero chodnik kończy, a tego nie ma na żadnych mapach. Mój szef, pasjonat górnictwa, pasjonat jako grotowac wszystkich podziemi, uważa, że tutaj w kopalni są pochowane skarby. A ludzie za nim powtarzają. Złoty pociąg, komnata bursztynowa, nie wiadomo jakie skarby w naszej kopalni się odnajdą. Bądźmy szczerzy, nie, bo na to wszystko tutaj nie ma miejsca. Ale z tymi terenami są pewne historie, że w trakcie wojny różnego rodzaju, wojny 30-letniej, pierwszej, drugiej wojny światowej, tutaj przychodziły trakty handlowe, więc ten zawsze uciekali ludzie w przeróżnych kierunkach świata. Oni ze sobą nosili cały swój dobytek, kosztowności rodzinne, kamienie szlachetne, półszlachetne, zdobioną porcelanę i kufry, worki, plecaki zawsze ważyły dużo. Spowalniały ich strasznie mocno. Kopalnie były idealną skrytką, bo to były puste wyrobiska. Mężczyźni byli na froncie, a nie pod ziemią, więc niektórzy wchodzili do środka, te boczne chodniki, może je trochę podkuli, troszeczkę bardziej wydrążyli, schowali swoje skarby, wszystko zasypali i uciekali dalej. I te skarby, kto wie, miejscami mogą być tutaj pochowane, bo do tej pory ludzie chodzą po tych terenach z wykrywaczami metalu i znajdują dosłownie wszystko. A 4 lata temu byłem świadkiem sytuacji, że przyjechało pewne niemieckie małżeństwo, wiek koło 80 lat, z pewną taką mapą. I na mapie był taki krzyżyk zaznaczony, taka typowa mapa, jak wiecie, macie te filmy takie fantastyczne, przygodowe, taka dosłownie Indiana Jones albo coś w tym stylu. Ale jak poszli na teren nad kopalnią z łopatą, pan wykopał taki kuferek. My wścibscy patrzymy, co tam jest, a tam były właśnie zdjęcia pamiątkowe, jakieś pamiątki inne, rodzinne, więc tutaj to wszystko dosłownie jest. Dlaczego? Bo mieli przeświadczenie ci ludzie po II wojnie światowej, że tutaj cały czas wrócą, że to nie jest już na stałe. Takie było wtedy podejście do rzeczywistości. Natomiast wracając z naszych górników, naszych gwarków, bardzo ważna rzecz. 1,60 m wzrostu, to byli niscy ludzie. 1,60 m wzrostu maksymalnie, nie więcej. Chodniki są wykute dosłownie pod nich. Narzędzia, pyrlik i żelazko. Na sobie skórzane ciuchy, zamiast kasków kaptury, nogawice, buty skórzane, też specjalnie owinięte skórą, żeby się mocno nie przemaczał. Tutaj wszędzie oczywiście była woda. I to jest taki główny rynsztunek górniczy. Ale druga sprawa, nie było elektryczności, więc skąd było oświetlenie? Główny źródłem światła w tamtych czasach był oczywiście górniczy kaganek. To jest przykład kaganka z wieku może XVIII, może z wieku nawet późniejszego, ale te wcześniejsze wyglądały całkiem podobnie. W środku łój barani, z przodu knot z wosia końskiego. Światła to dawało tyle, co taka zwykła świeczka. Płomień zabierał tlen, wytwarzał dwutlenek węgla, co w źle przyliczonym chodniku pracę potrafiło z czasem bardzo znacząco utrudnić. I to całkiem nieźle wygląda przy świetle. Ale ja sobie pozwolę światło zgasić. I widoczność jest o wiele gorsza. I teraz bardzo ważna rzecz, bo to nie jest wszystko. On z tym światłem wchodził do kopalni. Załóżmy, dochodził tutaj do chodnika wydobywczego i skręcał sobie do chodnika arsenowego tam na koniec. Jak już wiedział, co ma kopać, gdzie ma kopać, te narzędzia przyłożył do skały. Był gotowy tą pracę swoją rozpocząć, wtedy bardzo często lampkę gasił. I pracował w istnych ciemnościach. Dlaczego? Odpowiedź już na to pytanie padła. Ktoś mi kiedyś powiedział, że nie można żyć bez miłości. Moim zdaniem bez tlenu jest o wiele ciężej. I swoją drogą, skoro ciemność, to jeszcze zgaszę na chwilę kaganek, w takiej ciemności zawsze coś nas obserwuje i coś do nas mówi, pomimo tego, że dookoła nas nie ma nikogo ani niczego. Górniczy folklor to jest ten chyba najdłużej znany ludzkości, bo w kopalni od zawsze, od wieków mieszkały krasnale, krasnoludy, demony, pomioty szatańskie, koboldy i wszystko co złe, wszystkie fantastyczne stworzenia zawsze wychodziły spod ziemi. Dlaczego? Bo według wierzeń Bóg, wiara, to wszystko jest wysoko. Niebo jest nad nami. Więc co jest pod ziemią? Druga strona medalu. Piekło, a gwarek jako ten szatański pomiot wychodzący spod ziemi, bo ta kopalnia chciała się do tego piekła tak naprawdę dostać, też był uważany za coś złego. Jego często omijano szerokim łukiem. Mam dla was tutaj jeszcze propozycję, jak ktoś tam bardzo chce wejść do chodnika arsenowego, sobie zobaczyć może, ale jest przeogromne błoto, to jest wasza decyzja. Będziemy szli teraz w dalszą część trasy, tylko ważna rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę. Tamten chodnik jest moim zdaniem najpiękniejszą częścią kopalni. Piękne wykute łuki, na skałach wszędzie dookoła was nacięcia odrężnej pracy, brlika i żelazka centymetr po centymetrze. Na stropach, na ścianach wszędzie to będzie widoczne, warto spojrzeć dookoła siebie. A jeżeli chodzi o te kości, to jest dla was pewne przypomnienie, że zapłaciliście za wejście do kopalni, a o wyjściu nikt wam nie mówił.
3: Ojej.
2: Dobra, to się przycisnę jakoś? Damy radę. Ja już przyzwyczajam do przyciskania się.
0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Jako że wszyscy są z nami, jak pewnie wam się rzuciło w oczy, ta część chodnika jest już troszeczkę inna, bardziej obszerna, mamy w niej o wiele więcej miejsca i ociosy, czyli nasze ściany, nie są proste, tylko nieregularne, pofałdowane, ponieważ tutaj użyto już czarnego proku strzelniczego, w tym miejscu użyto już ładunków wybuchowych. I teraz jak te ładunki szykowano? Najpierw drążono otwór strzałowy, czyli używano dłuta dwucalowego i je tłuczono młotkiem. Raz za razem, po każdym uderzeniu, obracając dłuto o pewien kąt. W kółko to powtarzali i dzięki temu powstawały w skałach zagłębienia. Jeden górnik w trakcie innej zmiany od 5 do 6 wlotów podobno potrafił przygotować. Następnie wszystko dokładnie czyścili w środku gęsim piórem, stąd na przykład jak macie mundury górnicze, oni te pióra mają jako element charakterystyczny stroju. Wsypywano czarny proch, zatykano drewnianym korkiem, kładano słomkę w środku też wypełnioną prochem i przykładano na siarkowaną nić, co miało służyć jako ląd. W trakcie wybuchów kopalni nie mógł być nikt oprócz jednej osoby, której zadaniem ten ląd było oczywiście odpalić. Pamiętajcie jedną rzecz. To, co mamy dookoła nas, górotwór, to jest taki sam żywioł, jak woda, jak powietrze. To cały czas pracuje, to cały czas daje o sobie znać i nieważne, czy jesteśmy 10 metrów pod ziemią, 27, 50, 100 czy kilometr, górotwór zawsze o sobie prędzej czy później po prostu przypomni. Z tym, moim zdaniem, nigdy nie wygramy. A to, co macie jeszcze nad głową, to jest już oryginalna obudowa z wieku XVIII, która na tę chwilę ma 200 do 250 lat. Tutaj nie pracowali tylko i wyłącznie górnicy, ale w dużej mierze właśnie gwarkowie. Ludzie zajmujący się wydobyciem kruszców, mistrzowie, a nie zwykli górnicy, tylko mistrzowie górniczego fachu, ludzie o przeogromnej wiedzy, przy ogromnych zarobkach, przy ogromnym doświadczeniu, bez których te wszystkie skarby podziemne w życiu nie ujrzałyby światła dnia. Idziemy dalej. My pójdziemy wyżej, do drugiej sztolni z wieku XVI, ty pójdę pierwszy i widzimy się na górze. To, co mamy teraz w górę nad sobą i co mieliśmy w dół pod sobą, to właściwa część szybu Święty Jan. On, jak widać, tutaj cały został wybetonowany i wzmocniony, bo teraz działa jako nasza brawa ewakuacyjna. Jakby coś się w kopalni miało stać, oczywiście to odpukać, wtedy się mogą ratownicy dostać do środka, albo my, kto będzie chciał po tej ściance spinaczkowej wyjść do tej kładki i dalej drabinami aż na zewnątrz, na powierzchnię ziemi, bo jesteśmy teraz tylko 17 metrów pod ziemią, bardzo, bardzo płyciutko. Wcześniej byliśmy maksymalnie 27 metrów pod powierzchnią ziemi. To ogólnie są płytkie wyrobiska, bo wtedy możliwości były tutaj na tych terenach maksymalnie 50 metrów pod ziemią. Komora, którą widzimy w jedną i w drugą stronę, to jest właściwa komora wydobywcza. Tutaj były główne złoża cyny i tu ci ludzie chcieli w tamtych czasach właśnie dotrzeć. Gdy to osiągnęli, albo kując szyb w dół, albo sztolnie od tamtej strony, żeby stąd ze sobą jak najwięcej rudy wyciągnąć na zewnątrz, użyli tak zwanej wybierki chodnikowej. To jest działanie bardzo proste, bo chodnik taki powstawał tam, gdzie ta żyła biegła, gdzie ona się po prostu znajdowała, gdzie ta cyna tych ludzi otaczała. Jak macie węgiel, dzisiaj to są pokłady. Wchodzicie na pewien poziom i ten węgiel jest praktycznie wszędzie na tym pokładzie dookoła nas. Odpowiednio go tylko fedrujemy. Żyła była chaotyczna. Ona się biła, skręcała, rozdwajała, pokazywała, znikała, była bogatsza, była uboższa. I tym ludziom też zrobiła psikusa, bo ona się oczywiście rozdwoiła. Tylko nie, jak myślicie, poziomo, a pionowo. Jak tam spojrzycie teraz sobie, jeden chodnik jest widoczny na dole, bardzo wyraźnie, a jak się pochylicie, drugi jest schowany za belkami zaraz na górze. Ta żyła szła tutaj tak nad sobą, jedna nad drugą, na całej długości tego przejścia, aż do tamtego zakrętu. Po to te chodniki, żeby tego wszystko wydobyć jak najwięcej. Jak ktoś chce tam podejść sobie bliżej, to miejsce zobaczyć z bliska, może to śmiało zrobić na was, po prostu poczekam i wtedy dopiero pójdziemy w drugą stronę.
2: Przyjeżdżając tutaj na miejsce, opowiedzmy też o infrastrukturze, bo jest parking, jest też miejsce, gdzie można sobie wypić kawę.
1: Dokładnie. Jak ktoś tutaj do nas przyjedzie, ma bezpłatny parking zaraz obok obiektu, więc tym nie trzeba się martwić. Jak ktoś oczekuje na zwiedzanie, może skorzystać ze sklepiku z minerałami, ewentualnie pamiątkami, które chciałby zakupić do swojego domu. Także mamy mały punkt gastronomiczny, w którym można wypić kawę, herbatę, ewentualnie jakieś przekąski słone czy słodkie, więc ten czas idzie jakoś sobie tutaj zorganizować na dłuższą metę. Także po wyjściu mamy specjalne gry terenowe w lesie, ewentualnie płukanie minerałów, którym różnie można się zainteresować i tam gdzieś spędzić swoją chwilę.
2: Czy są jakieś wydarzenia, które w trakcie wakacji w sposób szczególny organizujecie?
1: Tak, jeżeli chodzi o najbliższe nasze wakacje w tym momencie, no to wszystkie wieczory mamy zaplanowane specjalne przejścia tematyczne, zwiedzanie z lampionami łączące bardziej już nie historię górnictwa, a legendy i opowieści regionu, zwiedzanie z warsztatami alchemicznymi, które zahaczają tą
3: XVI-wieczną głównie praktykę, gdzie można samemu sobie delikatnie mikstury pomieszać i delikatnie w tego szalonego naukowca się także pobawić, ale powiedzmy sobie szczerze, alchemika bardziej, bo naukowiec to jest jeszcze złe określenie. Jeżeli ktoś jest zainteresowany bardziej takim przejściem zagadkowym, mamy specjalne dni również przejście w stylu escape room, które nie jest prawdziwym escape roomem, ale pozwala wejść do kopalni, bardziej interaktywnie poznać historię tego miejsca, pobawić się rodzinnie albo z grupą po prostu większą. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, no to znajdzie na pewno coś dla siebie.
2: Rezerwacja biletów, czy trzeba z odpowiednim wyprzedzeniem?
3: Zależy od tak naprawdę oferty, którą ktoś wybierze. Jeżeli chodzi o wieczory, to zalecamy wcześniejszą rezerwację, ponieważ musimy wiedzieć, czy w ogóle jakiś wieczór się odbędzie, czy jest na to zainteresowanie. Jeżeli chodzi o zwiedzanie takie najzwyklejsze, historyczne w ciągu dnia, wystarczy dzień, dwa dni wcześniej, zadzwonić, spytać o wolne godziny. My sobie wszystko zapiszemy, jakby co miejsca dla każdego się znajdą.
2: Czy mieliście już gości z zagranicy? Bywają takie grupy, czy turyści indywidualni?
3: Mieliśmy i to powiem szczerze z wielu krajów, przede wszystkim tej Niemcy, którzy często przyjeżdżają w okolice Świeradowa-Zdroju, głównie Czesi także, którzy mają bardzo do nas blisko, a mają też masę świąt państwowych. Trafiają się Holendrzy, trafiają się Belgowie, trafiają się Francuzi, trafiają się Anglicy, byli nawet ludzie z Norwegii, więc jeżeli chodzi o różne kraje, to zawsze ktoś z tej Europy głównie do nas wpada.
2: A kopalnia Świętego Jana czynna jest codziennie?
3: Codziennie od 10 do godziny 17. Zapraszamy.
0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
4: Tu Radio Rodzina.

0: Reklama.
1: Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe lektury. Piękno miłości. Modlitwy i medytacje ze świętą Joanną Beretą Mollą, autorstwa Pauliny Małoty. To książka inspirowana życiem świętej Joanny Berety Molli, łącząca modlitwy, medytacje i rozważania z myślą o codziennej duchowości. Publikacja ma pomagać spojrzeć na zwykłe życie, obowiązki, pasje i pracę jako na drogę do świętości, a jednocześnie jest kierowana także do osób wspierających ruchy pro-life. Książka może służyć jako duchowe wsparcie dla rodzin oraz osób szukających głębszej, spokojnej lektury modlitewnej. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.
2: Tu Radio Rodzina.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Czy wiesz, że w Podsiemiach były kiedyś miejski browar i więzienie? Jakie piwa tu ważono? Kim byli najwięksi?

0: najlepsi mistrzowie piwowarscy w Bystrzycy Kłodzkiej. Skąd mieli chmiel i jak karano właścicieli wyszynków, którzy lali mniej piwa biednym niż bogatym? Tego wszystkiego możesz dowiedzieć się podczas wycieczki naszą podziemną trasą turystyczną.
1: Grzegorz Szczygieł, przewodnik sudecki. Znajdujemy się pod miastem, pod Bystrzycą Kłodzką, w takim unikalnym miejscu, który jest tylko częścią wyrwaną historii i udostępnioną turystom w postaci podziemnych komór i korytarzy pod rynkiem.
2: Zimno tu.
1: Chłodno, ponieważ jesteśmy pod ziemią. Temperatura tutaj jest stała przez cały rok, dzięki czemu nasze podziemia mają taki specyficzny, oryginalny klimat. Jako miasto średniowieczne Bystrzyca Kłodzka ma bardzo długie tradycje piwowarskie, z tym, że w tych wiekach średnich, dawno temu, piwa ważono w wyznaczonych do tego celu budynkach, na zewnątrz. Dopiero w wieku XVIII i XIX skumulowano to ważenie piwa w jednym miejscu. W okolicy murów obronnych powstał browar, w którego obecnych piwnicach się znajdujemy.
2: To pomieszczenie czemu służyło?
1: Znajdowały się tutaj wszelakie urządzenia typu kadzie, misy, sita, dzięki którym można było przygotować cały produkt związany z początkiem ważenia piwa. Nie było to wbrew pozorom przyjemne, ponieważ najczęściej na etapie produkcji dokonanie całego procesu wiązało się po pierwsze z tworzeniem dobrych warunków, czyli z podgrzewaniem tych kadzi, co związane było z wydzielaniem się oparów, ciepła, i w takich warunkach, gdzie panowała wilgoć, było to naprawdę bardzo, bardzo trudne do pracy miejsce.
2: Samo ważenie, na czym polegało?
1: Chodziło o to, żeby z produktów najczęściej, które rodziły się w okolicy naturalnie, skomponować ten zaczątek pod puszczkę piwną do tego, aby można było na etapie finalnym już wyprodukować i podać mieszkańcom wybornej jakości piwo. Ważeniem piwa zajmowali się piwowarnicy, znali się na tym fachu, więc wiedzieli, w jakiej proporcji, w jakim składzie komponować odpowiednie mieszanki słodu, tak aby piwo rzeczywiście później smakowało. Natomiast podejrzewamy, nie mamy tutaj konkretnych danych, ale podejrzewamy, wiedząc, że przy renowacji piwnic podziemnego browaru odkryliśmy także pomieszczenia połączone praktycznie z browarem, pomieszczenia dawnego więzienia. Podejrzewamy, że do pracy w takich ciężkich, trudnych warunkach też byli wykorzystywani ci, którzy niekoniecznie dobrze przysługiwali się w swoim życiu miastu. Takie były czasy, tak? Jeżeli ktoś trafiał do więzienia, to nie trafiał na wypoczynek, nie miał zbyt wielu wygód i podejrzewamy, że aby w miarę szybko i sensownie przebyć swój okres kary, także musieli pełnić pełne posługi, żeby przynajmniej zarobić sobie na ten posiłek w ciągu odbywania kary.
2: Obiekt ma 27 lat, kiedy w 1999 roku rozpoczyna się jego historia, bo to wtedy właśnie odkryto zapadliska, które wskazały na to, jaką funkcję pełnił.
1: Tak naprawdę ta historia podziemnych korytarzy Bystrzycy Kłodzkiej znana nam jest już nieco wcześniej, lata 60. ubiegłego wieku, ponieważ te podziemne, płytkie często komory drążone pod zabudową miejską powodowały w latach 60. nie tyle zapadliska, co nawet pękanie tej obecnej struktury zabytkowej tkanki miasta. Podobnie było też i w Kłodzku, w sąsiednim mieście, gdzie historia powstawania tego typu podziemnych korytarzy jest praktycznie taka sama, więc w latach 60. zaczęto zauważać problem tych pustek pod ziemią, które niezbyt dobrze zaczynały pracować na tą trwałą tkankę zabudowy na górze.
2: W jakim czasie udało się zaadoptować ten obiekt dla zwiedzających?
1: Tak naprawdę lata 90. to był ten pierwszy etap, gdzie zdano sobie sprawę, że pod miastem znajdują się przestrzenie, które można zagospodarować, które mają swoją historię i które można na nowo tchnąć życie. Trwało to bardzo długo, ponieważ z reguły na tego typu rzeczy bardzo trudno jest wygospodarować miastu, samorządowi środki finansowe, więc trzeba było najpierw znaleźć finanse na powstanie dokumentacji, na ekspertyzy, podczas badań, których często okazywało się, że tych pomieszczeń jest o wiele więcej niż się po chociażby zapadliskach spodziewamy. No i później należało po otrzymaniu takiej dokumentacji także przeprowadzić cały proces przygotowywania tych pomieszczeń, ich rewitalizacji, remontu, tak aby było bezpieczne zwiedzanie dla turystów.
2: I się udało. Ile mamy metrów kwadratowych do odwiedzania?
1: Trasa myślę, że liczy niewiele w sensie metrów, bo ponad 140 metrów długości korytarzy, ale tutaj cały czas zaznaczamy, zaznaczamy, że tak naprawdę jest to tylko jeden z wycinków podziemnej trasy, czy też podziemi, które turysta może w Bystrzycy Kłodzkiej spotkać, znaleźć, a nawet zwiedzić. Dlaczego? Dlatego, że te podziemne korytarze dzisiaj wiemy rozłożone są praktycznie dookoła tej części śródrynkowej rynku. I jeżeli Państwu spodoba się odwiedzenie piwnic dawnego browaru, czyli tego miejsca, w którym jesteśmy, jeżeli Państwu przypadnie do gustu druga część w postaci więzienia z celami, z deptakiem, ze spacerniakiem, to zwykle jeszcze zachęcamy do odwiedzenia poprzekątnej naszej biblioteki publicznej, która pod sobą, pod swoimi przestrzeniami z książkami też ma bardzo ładnie odrestaurowane piwnice, świadczące o tym unikalnym ciągu podziemnych komór i korytarzy pod miastem.
2: Mówiliśmy, że będzie fascynująco i tajemniczo. To wróćmy do tego browaru. Jakie rodzaje piwa były tu ważone?
1: Przekaza, które znajdują się chociażby w Księdze Miejskiej z okresu 16 stulecia, wpisy twierdzą, że piwo ważone w Bystrzycy Kłodzkiej dorównało swoją jakością, a nawet przewyższało piwo ważone w Świdnicy, które było niewspółmiernie większym, bardziej zamożnym miastem. Więc myślę, że Bystrzyca Kłodzka ma się czym poszczycić. Na pewno nie było to takie piwo, jakie mamy do dyspozycji dziś dostępne w naszej sieci. Trzeba sobie zdać sprawę, że niegdyś piwo było zwyczajowym napitkiem, które po całym dniu pracy, często ciężkiej na zewnątrz, na roli, pozwalało tak naprawdę nie tylko ugasić pragnienie, ale przede wszystkim zrównoważyć gospodarkę mikroelementów w naszym organizmie, więc nie zawierało zbyt dużej ilości alkoholu. Jeżeli już, to między 1,5 a 2%, który to alkohol pojawiał się w procesie fermentacji. Natomiast sam napój miał właśnie stanowić taką formę odżywczą. Nie stanowił formy rozrywki.
2: Jesteśmy już w dawnym więzieniu.
1: Tak, my serdecznie zapraszamy do Bystrzycy Kłodzkiej, ponieważ twierdzimy, że w życiu przede wszystkim trzeba mieć cele. My akurat w Bystrzycy Kłodzkiej takie cele już posiadamy. Można zobaczyć, jak wyglądało takie miejskie więzienie. Można samemu się przekonać, że ktoś, kto rzeczywiście za niecne postępowanie do takiego przybytku trafił, nie miał zbyt wielu wygód dostępnych współczesnym więźniom. Ktoś, kto tutaj trafił, z reguły musiał korzystać tylko i wyłącznie z dogodności jedzenia przyprawionych tutaj na miejscu, więc mamy na przykład takie wnęki świadczące o piecu chlebowym. Wiedząc, że obok browar, też zdajemy sobie sprawę, że musieli w tym browarze przy okazji na to jedzenie sobie często swoją pracą zapracować. Bystrzyca Kłodzka jako miasto średniowieczne ma wiele ciekawostek związanych z niecnym zachowywaniem się mieszkańców, jeżeli takowe występowały, ponieważ sami doskonale wiemy, że istnieją różne formy przewinień i dobrze jest na przykład zdawać sobie sprawę, za jakie przewinienia można było trafić do więzienia. Jeżeli mieszkaniec Bystrzycy Kłodzkiej był przyłapany na średniej wielkości złym uczynku, takim jak na przykład występek na tle społecznym, moralnym.
2: To podajmy przykład.
1: No powiedzmy, że spotkano pana z panią w niedwuznacznej sytuacji i okazywało się, że pan z panią nie tworzą ogniska domowego. Tak po prostu się...
2: Nie byli małżeństwem.
1: Nie byli małżeństwem. Wtedy z reguły tego typu występek traktowano bardzo ciekawie, ponieważ w Bystrzycy Kłodzkiej mamy na małym rynku pręgierz i wystarczyło takiego delikwenta lub delikwentkę do takiego pręgierza przywiązać. Nie trzeba było chłostać, tak? Wystarczy ten ostracyzm społeczny, który był bardzo dobrym narzędziem, aby już więcej tego typu pomysły osobom do głowy nie przychodziły, a przynajmniej, żeby nie dawali się drugi raz złapać, tak? Natomiast jeżeli dochodziło do jakiegoś cięższego występku, na przykład na mieniu mieszkańca Bystrzycy Kłodzkiej, no to wtedy już za takie postępowanie można było trafić na odsiadkę do więzienia. I tu ciekawostka, jak Państwo myślą, za co można było Bystrzycy Kłodzkiej trafić do więzienia?
2: Za kradzież monet przy ołtarzu.
1: A ja powiem bardziej tak, przekornie. Za niechodzenie do kościoła, ponieważ jesteśmy w mieście, który ma rodowód średniowieczny. W wiekach średnich mieszkania w mieście nie posiadały zamknięć, nie było zamków w drzwiach. Więc jeżeli mieszkaniec takiego miasta udawał się na mszę świętą do kościoła, musiał zostawić cały swój dobytek otwarty na pastwę losu w swoim mieszkaniu. Więc w Bystrzycy Kłodzkiej istniało prawo, które mówiło, że jeżeli strażnik miejski w okresie mszy świętej napotka na ulicy szwendającego się jegomościa lub jakąś panią, z automatu taki jegomość, nie będąc w tym czasie na mszy świętej, traktowany jest jako rzekomy przestępca, czyli ktoś, kto czai się na cudze dobro. Więc była zasada, albo nie idziesz do kościoła, ale siedzisz u siebie w domu na miejscu, tak, czyli nie psocisz, albo jesteś w kościele. Nie było nic pomiędzy, tak, żeby dać pewność tym, którzy rzeczywiście w mszy świętej biorą udział, że ich mienie w tym czasie jest spokojne.
2: Tutaj jest ten delikwent?
1: Tak, mamy tutaj naszego delikwenta. Starcel, według naszej legendy, poczciwie przez nas zwany Edkiem. Tutaj serdecznie zapraszamy wszystkich turystów do zwiedzania tego miejsca, ale w szczególności panie. Dlaczego panie? Bo jednego jegomościa płci męskiej na odsiadce właśnie mamy, a brakuje nam teraz dla parytetów wyrównania sytuacji. Nie było tak łatwo.
2: To jest niespotykana cela wyłożona kamieniem.
1: Tak, i myślę, że tutaj trafiali ci, którzy zaskrobali sobie najbardziej, ponieważ nie dość, że znajduje się na podłożu tak naprawdę ta tkanka, na której miasto zostało zbudowane, to poza tym, jak pani redaktor widzi, wcale ta podłoga nie jest pozioma. To jest typowa skała ze spękaniami, z upadkiem, tak? Więc gdziekolwiek znaleźć tutaj miejsce, w którym można by było spokojnie te członki rozprostować, raczej jest niemożliwe, więc pobyt w czymś takim nie należał do przyjemnych, wiedząc jeszcze, że jest tutaj ten klimacik, ta wilgoć, i nierówna podłoga, to wszystko powoduje, że myślę, że tutaj już rzeczywiście trafiali ci, którzy bardzo mocno przeskrobali w Bystrzycy Kłodzkiej. Natomiast dziś jest to bardzo fajna ciekawostka dla tych, którzy tutaj przyjdą jako turyści, bo mogą Państwo naocznie się przekonać, na czym tak naprawdę to średniowieczne miasto zostało zbudowane. Na takim potężnym występie skały piaskowcowej, dominującym nad rzeką, bardzo dogodnym do obrony z jednej strony, z drugiej strony też ta skała piaskowcowa pozwala się bardzo dobrze drążyć i formować. Co za tym idzie, też tłumaczy nam to, dlaczego mieszkańcy Bystrzycy Kłodzkiej, poszukując często przestrzeni życiowych, nie tylko w formie browaru czy więzienia, mogli tą przestrzeń zdobywać, drążąc podziemne korytarze i komory. Nie można było rozbudowywać budynków, nie można ich było doklejać do istniejących fortyfikacji miejskich, nie można było ich ciągnąć w nieskończoność do góry, bo wtedy jeszcze technologia nie dawała takich możliwości, więc człowiek zauważył, że można drążyć po prostu tą skałę znajdującą się pod nogami. Dzięki temu dzisiaj tak naprawdę wokół rynku mamy cały system takich podziemnych korytarzy. Praktycznie chyba tylko brak środków i struktura obecna własnościowa nie pozwala nam na stworzenie takiej z prawdziwego zdarzenia pełnej pętli przeprowadzającej Państwa pod miejskim rynkiem.
3: Bardzo fajnie, dużo takich wiadomości. Uważam, że odzwierciedla to po prostu dawne czasy i przebywanie tych więźniów za jakieś tam określone kary.
4: Warto, oczywiście, że tak. Mnie się bardzo podoba nieuchronność kary za nawet małe rzeczy. No dlaczego teraz tego nie robią?
2: A co panią najbardziej się spodobało?
5: W sumie wszystko. Bardzo byłam zaskoczona.
4: Podobał nam się najbardziej karcer, nie? Zrobiłyśmy sobie fajne
2: co
4: zdjęcie.
2: Co to jest karcer?
4: No tam jest taka cela z takimi kamieniami wyłożona, bez okna. Ja wiedziałam o Bystrzycy Kłodzkiej, że jest właśnie pięknie położona i tutaj wywlokłam towarzystwo na zwiedzanie pięknie położonej Bystrzycy. A chciałyśmy wyjść na wieżę, ale pani mówi, no nie ma żadnych widoków, to idźcie sobie lepiej do trasy podziemnej, bo pada.
1: W chwili obecnej staramy się mocno udostępnić nasze obiekty zabytkowe w postaci wież, baszt oraz podziemi. Dodatkowo na sezon turystyczny zostały zarezerwowane osoby, których obowiązkiem jest w zupełnie innych niż zazwyczaj godzinach operować ich. I dzięki temu tak naprawdę przez cały tydzień, także w soboty oraz niedzielę i święta, jest szansa przynajmniej w godzinach między 10 a 16 spokojnie sobie te nasze obiekty pozwiedzać.
6: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
7: Trzymaj się zdrowo z Radiem Rodzina.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Znajdujemy się na szlaku podziemi i zaglądamy do Kamiennej Góry, a dokładnie do Arado, czyli będziemy odkryjemy tajemnicę III Rzeszy.
2: Tak, jak najbardziej odkryjemy tajemnicę III Rzeszy i opowiemy o bardzo istotnej z punktu widzenia machiny zbrojeniowej fabryce oraz wydziale inżynieryjnym, który w latach 40. XX wieku został przeniesiony do dawnej niemieckiej Landeshut, a więc dzisiejszego miasta Kamienna Góra. Miasto pełne tajemnic, pełne podziemi i tylko tak naprawdę znamy tylko cząstkę tego, co można jeszcze o historii opowiedzieć.
1: A ze mną jest menadżer podziemnej trasy turystycznej Arado.
2: Maciej Regiewicz, bardzo miło.
1: To co, ruszamy?
2: Ruszamy, jak najbardziej, zapraszam.
1: Wchodzimy do podziemi, no idealne warunki, chłodniutko jak na te upały.
2: Tak, Arado, podziemna trasa turystyczna w Kamiennej Górze, to nie tylko miejsce, które jest taką skarbnicą wiedzy, jeśli chodzi o historię, nie tylko II wojny światowej, bo tak naprawdę opowiadamy o tym, co się także w Kamiennej Górze i generalnie na terenie dzisiejszego województwa dolnośląskiego działo w okresie powojennym. Jest to też miejsce paradoksalnie przyjemne, szczególnie właśnie na takie upały. Lipiec, sierpień to czas gorący dosłownie i w przenośni, bo ruch turystyczny i pogoda. Wiemy, że będą za chwilę upały. Nie jest to miejsce tylko i wyłącznie dla miłośników historii, bądź tych, którzy chcieliby historię II wojny światowej poznać. Jest to też miejsce dla tych, którzy po prostu po górskim spacerze chcieliby się ochłodzić.
1: Zanim opowiemy o historii tego miejsca, to jak do niego dotarliście? Ile Kamienna Góra skrywa takich tuneli?
2: O tym, że pod Kamienną Górą, pod naszym miastem są podziemia, to w zasadzie wiadomo już od roku 45. Pierwsi osadnicy, ta ludność napływowa, która przybyła na tereny tak zwanych ziem odzyskanych, która przybyła głównie z kresów południowo-wschodnich. Oni już się tak naprawdę na tym etapie w okresie powojennym interesowali tymi, kolokwialnie mówiąc, dziurami w ziemi. Wyobraźnia ludzka pracowała, to byli ludzie doświadczeni też traumami wojennymi, byli po prostu ciekawcy, więc wchodzili do wydrążonych przez Niemców w okresie drugowojennym podziemi, szukając w nich skarbów, szukając w nich różnego rodzaju rzeczy, które można było w czasach wczesnego socjalizmu zmonetyzować. To mogły być nawet takie rzeczy jak kable, gwoździe, wszystko to, na czym można było zarobić, albo na przykład wykorzystać w warunkach domowych. I to tak naprawdę ci pierwsi osadnicy budowali legendy dotyczące przeznaczenia i ogromu podziemi pod Kamienną Górą. Z czasem możliwość rozwijania wiedzy o przeznaczeniu tych obiektów rozwinęła się w związku z tym, że znaczna część dokumentów została zdigitalizowana i każdy tak naprawdę ma możliwość w formie online badania tego typu obiektów i na podstawie konkretnych źródeł dowiedzenia się czegoś więcej o tym, czym one faktycznie były. I dziś możemy jednoznacznie na podstawie tej niedużej, ale jednak dokumentacji potwierdzić, że mamy do czynienia z budową przez Niemców w okresie 43-44 po pierwsze schronów przeciwlotniczych dla ludności cywilnej oraz dla pracowników zakładów zbrojeniowych, które były tutaj przeniesione z głębi III Rzeszy, czyli z tych terenów zagrożonych bombardowaniami bardziej niż dzisiejsze tereny województwa dolnośląskiego. Jednym z takich zakładów jest właśnie firma Arado Flugzeugwerke GmbH. W latach 40. przeniesiono do XIX-wiecznych zakładów tkackich żydowskiego przedsiębiorcy Falka Valentina Grünfelda wydział inżynieryjny tej firmy. On był ulokowany na pierwszym piętrze tego budynku i niemal automatycznie, kiedy przeniesiono te zakłady, Niemcy zaczęli drążyć podziemia, w których dzisiaj jest atrakcja turystyczna Arado. To jest bezpośredni schron przeciwlotniczy dla pracowników firmy, która zajmowała się projektowaniem i produkcją samolotów o napędzie odrzutowym.
1: Ile takich tuneli mamy dostępnych w Kamiennej Górze?
2: Dostępnych jest niecały kilometr naszej podziemnej trasy turystycznej. To jest trasa dostępna dla ruchu turystycznego. Mamy też obiekty, które nie są dostępne dla ruchu turystycznego i generalnie bez jakiejś takiej wiedzy, nazwijmy to szeroko urbexowej, bądź wiedzy na temat tego, jak niebezpieczne potrafią być takie miejsca, to nie polecamy do tych miejsc wchodzić, bo jest kilka jeszcze takich nieoficjalnych wejść w Kamiennej Górze, natomiast tym miejscem najbezpieczniejszym, oświetlonym, tym, w którym turyści mogą dowiedzieć się najwięcej o przeznaczeniu wszystkich obiektów pod Kamienną Górą, tych podziemnych i naziemnych również, no to jest Arado, jedyna udostępniona atrakcja turystyczna, która skupia się głównie na tym okresie wojennym i powojennym w kontekście Kamiennej Góry.
1: Od ilu lat jest dostępna?
2: W 2012 roku było otwarcie i już tak sobie wiele lat działamy, cały czas się rozwijamy. Można powiedzieć, że wyszliśmy z podziemi, bo nasi przewodnicy oprowadzają też po mieście, są aktywni na polu historyczno-edukacyjnym, nie tylko w kontekście opowiadania o historii, ale uczestniczenia w różnego rodzaju wydarzeniach edukacyjno-historycznych, jak na przykład rekonstrukcje historyczne. To nie tylko udział bezpośredni w rekonstrukcjach historycznych, ale także inicjowanie rekonstrukcji historycznych. My zresztą z tego środowiska rekonstrukcyjnego się dość mocno wywodzimy, bo przez wiele lat byliśmy organizatorem jednej z największych w Polsce rekonstrukcji historycznych, mowa o rajdzie Arado, to była największa mobilna rekonstrukcyjna impreza, która przyciągała naprawdę tysiące turystów i tak naprawdę to był nasz taki sztandarowy produkt, który być może z czasem wróci na turystyczną mapę Dolnego Śląska.
1: Jak już wprowadziliśmy Państwa właśnie w historyczną część tunelu tego podziemia, to na dzień dobry wita nas okienko, a tam niemiecki żołnierz.
2: Tak, dlatego, że zwiedzanie podziemi Arado nie ma być tylko takim suchym przedstawianiem historii. My uważamy, że historią można zarazić, uważamy, że historią można zafascynować, uważamy, że ona może być inspirująca i niekoniecznie musi być nudna. Dla większości młodych ludzi historia w gimnazjum, w liceum, przepraszam, teraz w szkole podstawowej, w liceum czy w technikum, to jest przedmiot nudny, tak? Gdzie się skupia na datach, gdzie się skupia na takim suchym przedstawianiu faktów. Łamiemy te schematy, przewodnik wciela się w rolę agenta polskiego wywiadu, z racji tego, że jest rekonstruktorem historycznym, to stara się wciągnąć ludzi w taką zabawę historyczną, w której przemycane są różnego rodzaju fakty historyczne i wątki istotne z punktu widzenia podziemnej przeszłości tego miasta, więc jest to jednocześnie poznawanie historii przy jednoczesnym udziale tak naprawdę w grze terenowej, w zabawie historycznej, przy czym, no to też nie jest tak, że ta zabawa trwa przez całą trasę, bo mimo tego, że w podziemnej trasie turystycznej Arado nie pracowali więźniowie obozu koncentracyjnego Gross-Rosen czy jego jakiejkolwiek filii, to generalnie filia obozu koncentracyjnego w Kamiennej Górze się znajdowała, ona funkcjonuje od lipca 1944 roku i o tej tragedii więźniów wykorzystywanych na rzecz niemieckiego przemysłu zbrojeniowego również opowiadamy w naszych podziemiach, bo po pierwsze budowali oni inne podziemia, po drugie byli bezczelnie wykorzystywani przez III Rzeszę zarówno w przemyśle cywilnym, jak i wojskowym. Generalnie gdybyśmy chcieli pokazać na przykład taką surowość tego kompleksu, tak? Czyli wejść do obiektu, który wygląda tak, jakby świeżo z niego Niemcy wyszli, to ja gwarantuję, że nie zobaczylibyśmy tutaj kompletnie nic. Dlatego, że Niemcy tak naprawdę po pierwsze nie skończyli tego obiektu, tego schronu przeciwlotniczego, po drugie wywieźli stąd wszystko, co można było wywieźć, co miałoby jakąkolwiek wartość. Tu o skarbach moglibyśmy długo dyskutować, ile jest w tym faktów, ile jest mitów, natomiast naszym zadaniem było też zainicjowanie tego obiektu, przystosowanie go, tak, żeby to nie była tylko i wyłącznie dziura w ziemi. Stąd na trasie pojawiają się właśnie budki wartownicze, pojawia się różnego rodzaju oświetlenie, pojawiają się dźwięki, pojawia się przewodnik w epokowym stroju, pojawiają się żołnierze niemieccy po to, żeby ten dreszczyk emocji tutaj zostawić, żeby historię dosłownie poczuć na własnej skórze i dosłownie przenieść się w czasie do tego bardzo trudnego, skomplikowanego wieku XX.
1: To co, próbujemy się przenosić?
2: Jak najbardziej próbujemy się przenosić.
1: A mijamy tutaj po drodze różnego rodzaju skrzynki, karnistry. One tutaj były?
2: Nie były. Natomiast na tą chwilę, jeśli chodzi o eksponaty, o których więcej powiem po drodze, to jesteśmy miejscem, które posiada jedną z najbogatszych kolekcji militariów w naszym regionie. To nie tylko uzbrojenie lotnicze, to także wyposażenie osobiste żołnierzy niemieckich i tego jest naprawdę sporo, a wszystko to jest efektem szeroko pojętej współpracy ze środowiskiem saperskim, w tym z Wojskiem Polskim.
1: Dochodzimy do pierwszego pomieszczenia.
2: Tak, szpital polowy. Generalnie w podziemiach Arado szpital polowy nie istniał, natomiast z racji tego, że nie mamy możliwości oprowadzania turystów po wszystkich podziemnych obiektach naszego miasta, to opowiadamy o tym, czym miały być też inne obiekty podziemne w Kamiennej Górze. I faktycznie to wynika bezpośrednio z dokumentacji. Niemcy planowali przy dzisiejszej ulicy Księcia Bolka wydrążyć pod ziemią podziemny szpital polowy, który miał docelowo, gdyby oczywiście został w 100% skończony, gdyby go faktycznie utworzył, tworzyli tak jak chcieli, co wynika bezpośrednio też z planów, mógłby pomieścić nawet 3000 rannych pacjentów, czyli żołnierzy. Tereny Dolnego Śląska dzisiejszego były bardzo idealne do tego, żeby poddawać rekonwalescencji żołnierzy niemieckich, na przykład tych, którzy byli ranni i przewożeni z frontu wschodniego, dlatego że te tereny były przez długi okres, może nie całkowicie wyłączone z zasięgu alianckich bombowców, ale o wiele bardziej bezpieczne niż te tereny przyfrontowe i generalnie miasta w głębi III Rzeszy, tak jak Wittenberg czy na przykład Brema, która była bombardowana i generalnie alianckie lotnictwo masowo niszczyło ten przemysł zbrojeniowy. Zresztą nie bez powodu na tereny dzisiejszego województwa dolnośląskiego przeniesiono znaczną część tego przemysłu zbrojeniowego. Powód był taki, że te tereny po prostu były przez długi okres II wojny światowej bardziej bezpieczne. Stąd ten przemysł zbrojeniowy, faktycznie przenoszenie tego przemysłu zbrojeniowego obserwujemy. I Kamienna Góra też była takim miejscem. To warto zaznaczyć, że w Kamiennej Górze produkowano 30% zapotrzebowania na łożyska kulkowe dla całego lotnictwa niemieckiego. A mówimy o mieście, które w latach 40. nie przekraczało liczby 20 tysięcy mieszkańców, więc jest to kolos przemysłowy tak naprawdę. Do tego fabryka tkanin dla wojska, między innymi szyto tutaj spadochrony w naszym mieście, w Kamiennej Górze. Zresztą w zakładach budynku, który jest bezpośrednio połączony z podziemiami, w których dzisiaj jest atrakcja turystyczna.
1: Dochodzimy do rozwidlenia na prawo, na lewo. Po lewej stronie zamknięta krata, błyskające światła. Co tam się dzieje?
2: No to najważniejszy historycznie tunel w naszym obiekcie. Dlaczego? Dlatego, że bezpośrednio łączy się z tymi zakładami Grunfelda, o których wspominałem, czyli miejscu, które w latach 40. zostało zaadaptowane przez wojsko niemieckie na potrzeby właśnie ulokowania tam wydziału inżynieryjnego firmy Arado Flugzeugwerke GmbH. Tunel jest niedostępny dla turystów, ale można go zobaczyć zza krat, a nie jest dostępny dlatego, że w całości jest oryginalny, oczywiście wyłączając oświetlenie, tak? Ale ściany po bokach są oryginalne i ten beton, który turyści widzą, no jest położony przez Niemców w okresie drugowojennym. Co ciekawe, na końcu tego tunelu jest sztuczny zawał, to jest celowo przysypane przez prawdopodobnie Niemców albo w okresie powojennym, ale to zagadka, która mam nadzieję niedługo ujrzy światło dzienne. I za tym sztucznym zawałem jest jeszcze kawałek tunelu prawdopodobnie, który być może rozwidla się na jeszcze dwie części. Być może prawa jego część prowadzi w głąb góry parkowej, są takie teorie, natomiast na wprost jest bezpośrednie połączenie z budynkiem, który faktycznie był tym istotnym zakładem, czyli Arado Flugzeugwerke GmbH.
1: To jest niesamowite, że tyle lat, a nadal to wszystko skrywa tajemnicę.
2: Tak, Dolny Śląsk jest takim miejscem, które skrywa tajemnicę i Kamienna Góra przez lata była pomijana w tym aspekcie, no bo my żyjemy trochę w cieniu Gursowych, tego co dzieje się w Jeleniej Górze, natomiast Kamienna Góra była bardzo istotnym miejscem z punktu widzenia niemieckiego przemysłu zbrojeniowego i też ma swoje legendy o skarbach czy tajemnicach, które tak naprawdę cały czas pasjonaci próbują rozwikłać. To oczywiście Arado, to podziemia, o których wspomniałem, które nie są dostępne dla ruchu turystycznego, to także Antonówka, więc miejsce oddalone o 4 km stąd, gdzie znajdowało się według raportów amerykańskich, miała znajdować się tam potężna fabryka zbrojeniowa, która też ma jakąś część przeniesioną pod ziemię. Problem polega na tym, że te podziemia nigdy nie zostały odkryte. Więc tak naprawdę cały czas jesteśmy na etapie poznawania wojennej przeszłości Kamiennej Góry i Arado jest miejscem, w którym naprawdę też zachęcamy turystów do brania udziału w tych dyskusjach historycznych, bo uważamy, że każdy głos turystów w kwestii rozwikłania pewnych zagadek z przeszłości jest tutaj bardzo cenny, dlatego przewodnicy poza tym, że mają turystów oprowadzać, tak, i przenosić ich w czasie, są też otwarci na dyskusję historyczną po zwiedzaniu. Zachęcamy do tego, bo wiele od turystów możemy się dowiedzieć.
1: Może u was jest to ukryty złoty pociąg?
2: Generalnie od 2015 roku słyszymy o tym, że złoty pociąg mógł być ukryty gdzieś w Kamiennej Górze. No nie, złotego pociągu jeszcze nie znaleźliśmy, natomiast dla nas takim bezcennym skarbem przeszłości przede wszystkim są na przykład depozyty ludności cywilnej. Takie depozyty możecie zobaczyć w muzeum, które znajduje się poza podziemiami. Jest wybudowane specjalne pomieszczenie pod to, żebyśmy mogli pokazywać rzeczy, które ze względu na swoją wartość nie mogą być wrzucone do podziemi. I tam także są te depozyty, czyli w dużym cudzysłowie mówiąc skarby ludności cywilnej niemieckiej, która w okresie powojennym była stąd przymusowo wysiedlana i bardzo często zostawiali w ziemi to, czego nie mogli ze sobą zabrać z różnych przyczyn, o tym też opowiadamy i mamy takie skarby. To są dla nas prawdziwe skarby III Rzeszy. One też pokazują, jak ta historia tragiczna wyglądała z perspektywy prostych ludzi.
1: Jak już mówimy o takich skarbach, ciekawostkach, to tak eksplorując, szukając i odkrywając historię, na co natrafiliście takiego ciekawego?
2: Cała historia Kamiennej Góry jest ciekawa i zawsze jest coś, co w jakiś sposób nas zaskakuje. Od na przykład sztucznego zawału, o którym wspomniałem, w którym znajdują się rzeczy, których jeszcze zdradzić nie mogę, ale na pewno, mam nadzieję, będzie o nich w przyszłości głośno, po na przykład informacje od mieszkańców, że na przykład ktoś kopiąc ogródek, tak, wykonując jakieś proste czynności na swoim podwórku, znajduje na przykład karabin STG-44, tak, który zresztą jest w naszej ekspozycji, więc cały czas znajdujemy ślady tej trudnej przeszłości, je widać na kamienicach, przecież mamy w Kamiennej Górze miejsca, gdzie jeszcze widać stare po prostu napisy niemieckie, takie fragmenty oczywiście, no bo to było po wojnie w różny sposób niwelowane. To także ślady po dawnych niemieckich mieszkańcach, ślady po żydowskiej społeczności, bo Kamienna Góra to także bardzo malowniczy cmentarz żydowski. Więc cała Kamienna Góra tak naprawdę stoi na podziemiach i na historii, którą cały czas odkrywamy i zachęcamy do tego, żeby odkrywać ją razem z nami.
1: To idziemy dalej odkrywać.
0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Z tunelu wchodzimy do hali. Co tutaj się działo? Co tutaj było?
2: To tak naprawdę do dzisiaj jest tajemnica. My możemy operować w kwestii dużej hali w podziemiach Arado słowami prawdopodobnie i być może gdzieś tam na podstawie własnych doświadczeń i obserwacji zdefiniować, czym ta duża hala miała być. No przede wszystkim ona robi kolosalne wrażenie, kiedy się do niej wchodzi, bo jest ogromna. Ceglane ściany po bokach są oryginalne i trzeba zwrócić uwagę, ile miejsca jest jeszcze do góry. Najprawdopodobniej ta hala miała być dwupoziomowa, przy czym tutaj uczulam, że nie chodzi o kilka poziomów podziemi, a raczej o wybudowanie nad nami szybu technicznego, który można by było przeprowadzić na przykład elektrykę bądź systemy wentylacyjne. No i co się rzuca w tej hali od razu turystom w oczy? Jedyna w Polsce makieta samolotu Arado E555, która znajduje się w miejscu szczególnym w naszej trasie, na naszej trasie. Samolot Arado E555, samolot legendarny, bo co prawda nigdy nie wzbił się w powietrze, natomiast to pokazuje, jak daleko sięgały ambicje technologiczne III Rzeszy, bo samolot miał być bombowcem dalekiego zasięgu, który w myśl wielu szalonych planistów III Rzeszy mógłby nawet być zdolny do przenoszenia broni atomowej, która no, oczywiście nie była traktowana przez Adolfa Hitlera priorytetowo, to nie był projekt dofinansowany, on jednak stawiał na te Wunderwaffe, o których zresztą też opowiadamy. Natomiast sam fakt, że Niemcy próbowali tworzyć takie rzeczy, tak, nawet jeśli to był projekt powstały w głowach i nigdy nie powstał nawet prototyp, to pokazuje, jak daleko chcieli oni technologicznie zajść. I faktycznie jest taka myśl wielu turystów, o tym nam mówi, że Niemcy, jeśli chodzi o tą technologię rakietową, wyprzedzili czas, w jakim się znaleźli. Niektórzy uważają, że nawet o dekadę. Nie we wszystkim wojsko niemieckie było tak fantastyczne, natomiast w przypadku broni rakietowej jak najbardziej. Są takie legendy mówiące o tym, że samolot Arado E555, o którym opowiadamy, miał swoją kontynuację już po II wojnie światowej na poligonach amerykańskich. Mówię tutaj o tajnej operacji Paperclip, w ramach której Amerykanie ściągnęli do Stanów Zjednoczonych kilka tysięcy niemieckich naukowców. Jednym z nich, takim sztandarowym przykładem, był Werner von Braun, twórca 14-metrowej rakiety V2, który zresztą po wojnie miał kontrakt z Waltem Disneyem i miał inspirować młodych Amerykanów do tego, by chcieli podbijać kosmos. Długa historia, o której też opowiadamy, ale można naprawdę o niej godzinami rozmawiać. I są takie legendy w kontekście Arado E555, że Amerykanie na bazie doświadczeń niemieckich i planów niemieckich w kontekście Arado E555 tworzyli swoje, niewykrywalne dla radarów, bombowce B-2, które bardzo przypominają kształtem ten właśnie niemiecki z okresu drugowojennego. To jest legenda, bo oczywiście nie zostało to nigdy w 100% potwierdzone, natomiast coś w tym faktycznie może być. Zapewne jakaś część pracowników Arado, tych naukowców, inżynierów, odnalazła po II wojnie światowej spokojne życie w Stanach Zjednoczonych i w zamian za swoją wiedzę, doświadczenie współpracowali. Poszli na współpracę i nie dosięgła ich nigdy, niestety, mówię to z ciężkim bólem serca, ręka sprawiedliwości.
1: Oprócz makiety widzimy tutaj dużo skrzynek, nabojów, wiele innych urządzeń.
2: Tak, oczywiście cała hala została przez nas zainicjowana w taki sposób, żeby przypominała jak najbardziej podziemne biuro projektowe firmy Arado Flugzeugwerke GmbH, przy czym warto zaznaczyć, że to jest jakby nasza koncepcja na opowiadanie o tym, czym zajmowała się firma Arado, bo w Kamiennej Górze w podziemiach nie produkowano samolotów. Natomiast no, jest to idealne miejsce do tego, żeby opowiadać o tych technologiach III Rzeszy i generalnie o tym, jak znaczną część podziemi zagospodarowała wojsko niemieckie w czasie II wojny światowej. No i to też chodzi o to, żeby no właśnie przenieść turystów w czasie, czyli sprawić, by w hali poczuli się tak, jakby byli w podziemnym biurze projektowym, gdzie pracują inżynierowie, zresztą nasi przewodnicy też odgrywają te scenki inżynierów, pracowników. No wszystko po to, żeby właśnie poprzez taką interaktywną formę zrozumieć, jak ta historia wyglądała.
1: Skąd te wszystkie pociski, skrzynie, naboje?
2: Skrzynie, część mamy oryginalnych, ale one nie są oczywiście w podziemiach. Część mamy takich, które imitują te oryginalne, no z tego względu, że 8 stopni Celsjusza, 98% wilgotności, to nie są idealne warunki dla drugowojennych skrzyn niemieckich. Natomiast jeśli chodzi o eksponaty, znaczna część z nich pochodzi właśnie z akcji saperskich, między innymi z Antonówki. Współpracowaliśmy przez długi czas z saperami, którzy no, podczas akcji zabezpieczania różnego rodzaju miejsc w naszym regionie znajdowali naprawdę niesamowite rzeczy, od granatów moździerzowych, po karabiny, po miny, naprawdę tego jest bardzo dużo, w zasadzie brakuje nam miejsc, żeby wszystko wyeksponować, ale nie chciałbym zdradzać wszystkiego. Mogę powiedzieć, że turysta przyjeżdżając do nas zobaczy na pewno szczątki maszyny szyfrującej Enigma, zobaczy na pewno elementy rakiety V2, bomby latającej V1, czyli tych elementów wchodzących w skład szeroko pojętych Wunderwaffe. Więcej powiedzieć nie można, to tajemnica wojskowa, turyści muszą przyjechać.
1: Dochodzimy do skrzynek z pistoletami, które już swoją żywotność mają dawno za sobą, ale imponują.
2: Imponują, no, wszystkie nasze eksponaty są na swój sposób imponujące. No przede wszystkim świadomość tego, że patrzymy na rzeczy, które 80 lat temu były przez kogoś wykorzystywane, czy to przez żołnierzy niemieckich, czy to przez żołnierzy radzieckich. Arado to zabawa, przygoda, historia, a więc po tej części zabawowej opowiadamy o masie eksponatów, którą udało nam się zebrać i naprawdę mógłbym godzinami opowiadać o każdym z nich, ale mamy perełki, które no, zachwycają w pewien sposób turystów przede wszystkim stanem, w jakim zostały wyeksponowane, no bo musimy pamiętać, że jeśli coś leży 80 lat w ziemi, to niekoniecznie zawsze jest to w stanie fabrycznym, idealnym. No my staramy się tutaj przechowywać destrukty w takim stanie, które pokazują, jak to miało wyglądać. No jednym z takich bardzo ciekawych eksponatów jest na przykład pistolet Mauser C-96, który podczas I wojny światowej wykorzystywany był przez wojsko, natomiast w czasie II wojny światowej wykorzystywało go na przykład Gestapo. Jeśli ktoś uważnie oglądał film Gwiezdne Wojny z Hanem Solo, to zobaczy, że Mauser C-96 był wykorzystywany przez LucasArts między innymi. Tam naprawdę jest dużo drugowojennej broni, które wnikliwe oko historyczne powinno zobaczyć. To także pistolety Luger P08, Walter P38, radzieckiego uzbrojenia też jest sporo. To pierwsze na świecie karabiny szturmowe STG-44, pierwsze na świecie karabiny na pociski pośrednie. Oczywiście nie można by było nie wyeksponować pistoletów maszynowych MP40 kaliber 9 mm Parabellum, z czego jeden naprawdę jest w fantastycznym stanie i co ciekawe został znaleziony niedaleko nas. To oczywiście pistolet maszynowy PPZ-41, czyli słynna radziecka PP-sza, mnóstwo destruktów karabinów podstawowych dla żołnierzy szeregowych wojsk niemieckich wszystkich formacji, czyli Mauser Karabiner 98K, uzbrojenie lotnicze MG-42, czyli no, można powiedzieć potocznie tak nazywa się ten karabin, kosą bądź piłą Hitlera ze względu na jego ogromną szybkostrzelność. Też zobaczycie go w naszych podziemiach naprawdę w fantastycznym stanie, a jeśli przeżyjecie naszą wycieczkę, to w muzeum, które zostało wybudowane na zewnątrz, zobaczycie MG-42 o wiele ładniejszym stanie niż ten, który zobaczycie w podziemiach. To także Panzerfausty, to różnego rodzaju miny szklane, granaty i wiele rzeczy takich jak na przykład karabiny lotnicze, czyli MG-131, MG-151.
1: Od razu ci się nasuwa. Jakie tajemnice ci się nasuwają, jak mówimy o III Rzeszy?
2: Cały okres drugowojenny jest tak naprawdę wielką tajemnicą, jeśli chodzi przede wszystkim o podziemia do dzisiaj. Natomiast zawsze trzeba pamiętać, i to też jest taki nasz przekaz jako przewodników, jako pasjonatów, że kiedy mówimy na przykład o technologii III Rzeszy, czy o tajemnicach związanych z podziemiami, zawsze trzeba mieć z tyłu głowy, przez kogo to było budowane i w jakich okolicznościach. To nie było tak, że wojsko niemieckie budowało podziemia województwa dolnośląskiego i generalnie to była taka sielanka. No nie. Cała tam zbrodnicza machina Adolfa Hitlera wykorzystywała w bezczelny sposób niewolniczą pracę więźniów obozów koncentracyjnych i to oni w warunkach strasznych mieli budować te podziemne kolosy, w których dzisiaj są atrakcje turystyczne. I zawsze trzeba mieć z tyłu głowy, że tajemnice III Rzeszy to jedno, ich jest mnóstwo i to są od technologii po tajemnice konkretnych operacji i umundurowania, no ale tajemnice III Rzeszy to także ilość i identyfikacja ofiar tego narodowo-socjalistycznego zbrodniczego systemu, bo my do dzisiaj przecież nie znamy tożsamości naprawdę setek tysięcy ludzi, a warto tutaj zaznaczyć, że znaczna część z nich no, w myśl ideologii nazistowskiej nie miała w ogóle być ludźmi. Tak? Oni stali się w pewnym momencie swojego życia numerami, kimś, kto miał wykonywać niewolniczą pracę na rzecz zarówno przemysłu wojskowego, jak i cywilnego, o czym mówiłem. I to rzecz, o której zawsze trzeba pamiętać. Więc tajemnic III Rzeszy jest dużo, natomiast myślę, że taką osobiście dla mnie największą tajemnicą III Rzeszy jest to, ile III Rzesza faktycznie ludzi zamordowała i kim te osoby były, bo każdy z nich ma jakąś swoją historię, miał jakąś swoją historię. To ktoś, kto mógł dać życie komuś i o tych ludziach po prostu warto pamiętać, także w obiektach, które nie są obiektami martyrologicznymi, a Rado nie jest takim obiektem. Tutaj podkreślam jeszcze raz, że w naszych podziemiach więźniowie nie ginęli.
1: Turyści, którzy tutaj do Was przyjeżdżają z całej Polski i świata. Czy są jacyś świadkowie historii? Czy słyszycie jakieś właśnie historie związane z Kamienną Górą, czy z tym miejscem?
2: Jak najbardziej są i jednym z takich bardzo ważnych dla nas świadków historycznych, który odwiedził podziemia Rado, był niestety już świętej pamięci pan Eugeniusz Gryszczuk. To jest człowiek, który został jako 16-latek wywieziony na roboty przymusowe do zakładów Arado, Flugzeugwerke GmbH w Wittenbergu. Ten człowiek przyjechał do nas tutaj specjalnie, bo dowiedział się, że jest atrakcją atrakcja o nazwie Arado i opowiadał nam o tym, jak wyglądała praca przymusowa tam, w III Rzeszy, jak on jako pracownik przymusowy pracował, jakie prace wykonywał. No to człowiek, który rozpoznawał samoloty, o których my tutaj mówimy. Zresztą przywiózł nam też swoje modele, które w wieku ponad 90 lat po prostu sklejał i wręczył nam je jako młodym wówczas przewodnikom, żebyśmy opowiadali o tej jego pracy ludziom. Człowiek absolutnie niesamowity, który po wojnie pracował jako taksówkarz w tym powojennym, zniszczonym Wrocławiu. Opowiadał na przykład, jak woził Niemców, którzy przyjeżdżali po II wojnie światowej do Wrocławia, zawoził ich pod kamienice, w których niegdyś mieszkali, no i wynosili jeszcze stamtąd rzeczy, które na czas oblężenia, na czas tej Festung Breslau, tak, ukrywali w różnego rodzaju miejscach i po prostu to odbierali po latach, więc to historia taka naprawdę ludzka, fantastyczny człowiek, bardzo istotny dla nas, o którym każdy nowy przewodnik w Arado musi coś tam wiedzieć i o nim opowiada.
1: Idziemy dalej tymi korytarzami krętymi, które skrywają dużo, dużo tajemnic nieodkrytych i dochodzimy do...
2: Mina morska, którą zresztą nasz szef dostał w prezencie od żony.
1: Ciekawy prezent.
2: Tak, ciekawy prezent. Każdy ma jakieś hobby. No tak, no generalnie ta część muzealna, nazwijmy to, jest miejscem, w którym eksponujemy różnego rodzaju uzbrojenie, które niekoniecznie musi być powiązane tylko z tym, co działo się w Kamiennej Górze. Tak, jest to miejsce, w którym pokazujemy, tak jak zauważyłaś, minę morską, ale też no, różnego rodzaju uzbrojenie szeroko pojęte, nie tylko wojska niemieckiego. I to jest naprawdę temat na godziny rozmów.
1: Obrazów w podziemiach waszego tunelu Arado nie spodziewałabym się.
2: Właśnie, no turyści mogą zobaczyć skarby III Rzeszy ukryte w podziemiach Kamiennej Góry. Oczywiście to jest ekspozycja poświęcona skarbom III Rzeszy, bo skarby Dolnego Śląska, no to jest coś, co zawsze będzie fascynowało, zawsze będzie interesowało. I my tutaj odpowiadamy na te najtrudniejsze pytania, ile w historiach o skarbów jest prawdy, ile jest mitów, co faktycznie udało się znaleźć, co udaje się znaleźć, czy faktycznie złoty pociąg istniał, czy nie, jak wyglądają te prace eksploracyjne i co faktycznie na przestrzeni lat udało się znaleźć z takich rzeczy najbardziej imponujących i przede wszystkim ile tego zostało wywiezione i co zostało wywiezione. No bo przecież trzeba pamiętać, że II wojna światowa to przede wszystkim także potężny rabunek na skalę, której wcześniej świat nie widział. Wiele rzeczy zaginęło, wiele znaleziono po wojnie na prywatnych aukcjach różnego rodzaju kolekcjonerów, którzy w różnych okolicznościach zdobywali rzeczy wywiezione między innymi z Polski i to zarówno obrazy, jak i różnego rodzaju kosztowności, także naszych możnych rodów, które były po prostu potwornie przez III Rzeszę rabowane i o tych skarbach opowiadamy. Turyści mają taki moment, w którym mogą zobaczyć, w jaki sposób te skarby były ukrywane w specjalnie zainicjowanym do tego, nazwijmy to, pomieszczeniu i to jest moment, w którym o tych szeroko pojętych skarbach ukrywanych, faktycznych i mitycznych opowiadamy, a to też są historie na naprawdę długie, długie dyskusje historyczne.
1: Prosto z podziemi wychodzimy na ląd, na światło i będziemy wchodzić do muzeum.
2: Tak, do muzeum, w którym o najfajniejszych eksponatach opowie wam Piotrek Derbis, świetny przewodnik i znawca militariów.
1: No, idziemy do Piotrka. Jesteśmy już z Piotrkiem. Cześć Piotrek.
3: Witam serdecznie.
1: W końcu dotarliśmy do tej enigmy słynnej.
3: Dokładnie tak. W skrzyni obok nas znajdują się w zasadzie szczątki maszyny szyfrującej Enigma, które zostały zniszczone przez wycofujące się jednostki Waffen-SS ze Świnoujścia. Możemy zauważyć tutaj, że przetrwał bardzo istotny element tej maszyny, dokładniej bębny szyfrujące lub też wirniki. Natomiast sama maszyna zachowana jest no, w stanie takim, można powiedzieć, niezbyt dobrym. Generalnie była to maszyna, która używana była, tak jak nazwa zresztą wskazuje, do szyfrowania wiadomości. Mogę tutaj dodać, że bardzo ważnym momentem w trakcie II wojny światowej było złamanie kodu tejże maszyny, ponieważ przyczyniło się to do przyspieszenia zakończenia tego konfliktu zbrojnego. No i tutaj trzeba oczywiście wspomnieć o trzech polskich matematykach: Rejewski, Różycki, Zygalski. Są to nazwiska, o których po prostu pamiętać trzeba.
1: Co tutaj jeszcze mamy wśród eksponatów?
3: Mamy elementy słynnej Wunderwaffe, cudownej broni, która miała odmienić losy wojny, chociażby zbiornik na sprężone powietrze od latającej bomby V1 oraz dysze i zapalnik uderzeniowy od rakiety V2. Są to znaleziska pochodzące z Peenemünde, z tajnej placówki badawczej Luftwaffe, gdzie pracowano nad tymi rakietami, broniami.
1: Ale za to znajdują się mundury, bomby.
3: Dokładnie tak. Znajduje się tutaj szafa, która jest dość bogato wyposażona w przeróżne ciekawe przedmioty, począwszy od hełmów i elementów wyposażenia oraz oporządzenia żołnierzy niemieckich, aż po oryginalne mundury, które przetrwały 80 lat w naprawdę świetnym stanie. Są to mundury oficerskie, Bandschutzpolizei. Dodatkowo widzimy tutaj również odznaczenia. Są to pamiątki po dziadku naszej przewodniczki, który służył w pierwszej armii Wojska Polskiego. Jego szlak bojowy był naprawdę niesamowity, został wielokrotnie odznaczony. i takie pamiątki udało się również po tym człowieku zachować.
1: Obok nas, po prawej stronie, są również w dobrym stanie zachowane karabiny.
3: Jeżeli chodzi o karabiny, to tego akurat mamy bardzo dużo w swojej kolekcji, zarówno broni rosyjskiej, jak i niemieckiej. Chociażby Mosin Nagant, Mauser K98K są to takie, myślę, podstawowe elementy wyposażenia uzbrojenia żołnierzy niemieckich oraz rosyjskich. Trafia się tu również kilka perełek, takich jak brytyjska Beretta, czy chociażby amerykański Winchester, który również prawdopodobnie został odnaleziony na tych terenach.
1: Tutaj na ścianie szczątki czego wisz?
3: Jest to tylny ster wysokości od Junkersa 88, od niemieckiego samolotu. On bardzo fajnie pokazuje nam skalę tego, jak duże były samoloty, ponieważ jest to wyłącznie malutki, ruchomy fragment na końcu statecznika, a ludzie zawsze myślą, że jest to całe skrzydło.
1: Dobiegliśmy już do końca naszej wycieczki w Arado. Jak jesteście czynni? Kiedy was można odwiedzić?
2: Codziennie od 10 do 18, 17:20 ostatnie wejście. Dzwońcie, pytajcie o szczegóły. Grupy, które są grupami powyżej 15 osób, prosimy o rezerwację. Numer telefonu 512 561 292. Służymy pomocą, piszcie do nas, mailujcie, na każde pytanie odpowiemy i zachęcamy was, żebyście przyjechali. Zabawa, przygoda, historia, odkrycie z nami ostatnie tajemnice III Rzeszy.
1: Dziękuję bardzo.
2: Dziękujemy.
3: I ja dziękuję również.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
7: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Reklama.
2: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Aquapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz, a latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl.
3: Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Gustav Klimt. Nazwiska, które od wieków zachwycają. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na wystawę Najdroższe obrazy świata. To 21 wiernych replik arcydzieł, które tego lata wzbogacą kulturalną mapę Wrocławia. Wstęp bezpłatny. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
4: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
5: Na ulicy Kminkowej na Lipie Piotrowskiej ruszyły intensywne prace. Przebudujemy 300-metrowy odcinek ulicy od Kaparowej do Lukrecjowej i wykonamy nową nawierzchnię. Powstaną nowy chodnik, odwodnienie, oświetlenie i sieć teletechniczna. Posadzimy także 40 drzew. Prace potrwają do końca roku. To zadanie z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Na czas prac obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Odcinek między ulicami Kaparową i Lukrecjową jest zamknięty dla samochodów. Dla kierowców wyznaczono objazd. Koszt inwestycji to niemal 3 miliony złotych. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
1: Reklama.

0: autopromocja.
1: Przez całe wakacje, w każdy weekend, Radio Rodzina zabierze Cię w podróż po Dolnym Śląsku. Zamki, uzdrowiska, szlaki rowerowe, smaki regionu. Odkrywamy je razem, prosto z terenu. Słuchaj audycji Wakacje na Dolnym Śląsku w Radiu Rodzina oraz na stronie www.radiorodzina.pl. Projekt realizowany we współpracy z Dolnośląską Organizacją Turystyczną.
0: Autopromocja.
2: Tu Radio Rodzina.

0: Reklama.
1: Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe lektury na wakacje i nie tylko. Trylogia Sercowska to seria książek Weroniki Pawlak. Trylogię tworzą tytuły Nie całuj się pod kapliczką, Pokochaj mnie pod uniwersytetem oraz Poślub mnie nad rzeką. Młodzieżowa historia łączy wątki szkolne, rodzinne i duchowe, z wyraźnym akcentem na relacje, przyjaźń oraz dojrzewanie bohaterów. Opowieści pełne niezapomnianych spotkań i ukradzionych pocałunków, a zarazem historii z tajemnicą, która stopniowo odsłania bardziej złożone rodzinne tło wydarzeń. To propozycja dla tych, którzy szukają lekkiej w formie, ale niebanalnej opowieści o uczuciach, wartościach i trudnych wyborach. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.
2: Tu Radio Rodzina.

dobrze zna mnie i wie, gdzie chodzę, a gdzie już nie. I dobrze wiedział, że to czas jest, by stworzyć inną kombinację ze zmarnowanych, smutnych serc.

0: Reklama.
1: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
2: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Gustav Klimt. Nazwiska, które od wieków zachwycają. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na wystawę Najdroższe obrazy świata. To 21 wiernych replik arcydzieł, które tego lata wzbogacą kulturalną mapę Wrocławia. Wstęp bezpłatny. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
5: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
6: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Aquapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz. A latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl.
7: Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty. W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
0: Reklama.
8: Tu Radio Rodzina.

Świat nie poznał cię, ja jestem częścią tego świata. Ludzkie życie oparte jest na paru datach. Otwieram oczy, widzę tamte dobre chwile. To było nie tak dawno, dziś wspominam je tak mile. Wiem, że zbyt często muszę uczyć się na błędach. Wieczorem co dzień proszę, byś tych błędów nie pamiętał. Gdy przyjdzie świt, czy jeszcze zdążę się obudzić? Pytanie, ile razy trzeba odejść, by powrócić?

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.

0: Mówi Adam Nowak, kierownik polityczny grupy Raz, Dwa, Trzy. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina. Dziękuję za wypowiedź.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Lista przebojów.
1: Muzyczne dary. Muzyczne dary.
0: Lista przebojów. Zapraszamy na
1: muzyczne dary.
0: Darek Ciszewski.
1: Janusz Janina Iwański.
2: Tak, to zaproszenia, które Państwo słyszą z naszego dżingla wprowadzającego i kończącego listę oraz suplement do listy przebojów muzyczne dary. Dariusz Ciszewski, serdecznie witam przed mikrofonem. Robert Czech program realizuje, ale z nami są też artyści, którzy będą Państwa pozdrawiać. Zaczynamy od tego, który zaczynał najpierw Arka Noego, 2TM23, czyli kto?
3: Witam wszystkich słuchaczy listy przebojów wszechczasów muzycznych darów. Z tej strony Robert Friedrich, czyli Lica. Pozdrawiam.
4: Nazywam się Darek Malejonek, słuchacie muzycznych darów i pozdrawiam wszystkich bardzo gorąco.
5: Nazywam się Tomasz Budzyński, pozdrawiam wszystkich słuchaczy listy przebojów muzyczne dary.
6: Mówi Robert Drężek z zespołu 2TM23, Armia, Deus Meus i tak dalej, i tak dalej. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy muzycznych darów.
7: Witajcie moi ulubieni słuchacze. Mówi Mietek Szcześniak i pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają listy przebojów muzycznych darów.
8: Dzień dobry, tu mówi Anna Maria Jopek. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy listy muzyczne dary. Jestem z wami.
9: Pozdrawiam słuchaczy suplementu do listy przebojów muzyczne dary. Litka Pospieszalska.
10: Cześć, tutaj Anne-Marie i serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy listy przebojów muzyczne dary.
11: Cześć kochani, z tej strony Kasia Dąbrowska, serdecznie was pozdrawiam i życzę pięknego dnia.
12: Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy suplementu listy przebojów muzyczne dary. Marcin Styczeń.
13: Pozdrawiam, słuchacie listy muzyczne dary Salsoro.
14: Adam Krylik, Jacek Wąsowski, zespół Chillimy. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy suplementu.
15: Cześć, Muniek Staszczyk, T-Love. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy suplementu, listy przebojów, muzyczne dary. Trzymajcie się, pozdro.
16: Pozdrawiam słuchaczy David McDonald.
17: Pozdrawiam serdecznie słuchaczy suplementu do listy muzyczne dary. Tutaj dzieją się naprawdę grube rzeczy. Arkadio.
18: Cześć, tutaj Tał. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy muzyczne dary.
19: Cześć, tu Grzegorz Bociański z zespołu Katolika Front. Pozdrawiam słuchaczy listy przebojów muzyczne dary i suplementu tejże listy.
20: Tu Maciek Balcar. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy suplementu do listy przebojów muzyczne dary.
21: Mówi Natalia z Let Him Run. Zapraszam do słuchania.
2: No, po takich pozdrowieniach i wprowadzeniu zaproszenia do słuchania przez tę, która stanowi wokalną część Let Him Run, Natalię Sołtysek, to rzeczywiście będzie nam się znakomicie słuchało.

Wiele znaczeń ma ten tekst. Z jednej strony te zaślepione drogi w postaci przykazań. Nie zabijaj. Nie zabijaj też siebie. Nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. No i oczywiście to wszystko, co związane jest z cudzołóstwem i duchowym, nie tylko, te drogi zamknął Bóg. Byśmy tylko po prostu szli za nim, a nie wchodzili najpierw niestety w to duchowe cudzołóstwo. Od tego się zaczyna niestety bardzo często nasza podróż w stronę fałszywych bogów. Więc to nie będziesz miał bogów cudzych przede mną jest bardzo ważne. No ale ci, którzy są w miłości do Chrystusa, ci są bezpieczni. Sam Chrystus powiedział, że no, ci, którzy Go miłują, przestrzegają Jego prawa, Jego przykazania, Jego przykazań. To główne, najważniejsze. Będziesz miłował Pana Boga swego ze wszystkich swoich sił, z całej swojej duszy, ze całej swojej mocy, z umysłu całego. W różnych Ewangeliach są dodawane te jakości. Więc warto spojrzeć na to, przejąć się tą miłością do końca. Czyli całym sobą, jak miłujesz Boga, jesteś bezpieczny. No i miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Siebie też miłuj. Wtedy będziesz potrafił miłować drugiego. Ważne rzeczy. Ważne rzeczy, drodzy Państwo. No i posłuchamy teraz. Jeśli ktoś miłuje Boga i bliźniego, ma otwarte drzwi. To najważniejsze przykazanie, drodzy Państwo. No i teraz przypomnij nam ten utwór, właśnie owe otwarte drzwi, cały czas są otwarte, odkąd Chrystus przeszedł przez grób, zwyciężył śmierć, otworzył drogę do nieba, drzwi są już otwarte. Warto wejść w jedność z Chrystusem, by osiągnąć to miejsce, które jest naszym domem. Niebo oczywiście. Niebo oczywiście mam na myśli i życzę Państwu nieba. No to teraz drzwi otwarte. Arkadio i Gabi Gąsior. To będzie dobre wprowadzenie za chwilę w ten klimat, który potoczy się świadectwem życia Łukasza Wieczorka. Zapraszamy serdecznie. Drzwi otwarte. Rozgoście się Państwo i dajcie znać, bo świadectwo jest poruszające Łukasza Wieczorka. Już z nami są na fanpage'u nasi stali słuchacze, którzy czekają na to świadectwo. Bardzo się cieszę. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Gdyby Państwo chcieli skomentować na fanpage'u, zapraszam na fanpage Muzyczne Dary. Tam też znajdą Państwo filmik z fragmentem tego świadectwa. Już teraz można tam zaglądać. Drzwi są otwarte. Arkadio i Gabi Gąsior.

Otwarte nieba, drzwi, Gabi Gąsior, Arkadio. Gabi śpiewa tak pięknie, ma tak pięknie postawiony głos. Zaryzykuję tezę, że no, trudno porównywać, bo obie panie mają, że tak powiem, i ten, i nieco inny styl, ale jednak mnie się bardziej podoba, jak śpiewa Gabi, nawet niż Adele, drodzy państwo. Zwłaszcza, że Gabi śpiewa o Bogu. Jest to naprawdę piękny, wzniosły śpiew, który prowadzi nas bardzo, bardzo wysoko, jeśli chodzi o przeżycia natury duchowej. Dziękujemy za ten utwór, bardzo nas prowadzi w stronę zwierzeń rapera wiecznego. Też pod dzisiejszym postem na Facebooku zobaczą państwo fragment świadectwa. Grzegorz Józiak fantastycznie wszystko to nagrał i nam udostępnił. Miejmy nadzieję, że będziemy mogli sięgać jeszcze po najnowsze filmy. To być może nam się wszystko uda. A tymczasem wieczny muzycznie, a potem świadectwo jego.

No, mam na imię Łukasz, bardziej znany jestem pod pseudonimem Wieczny. Wychowałem się i mieszkam cały czas w Radomiu. Wychowałem się w rodzinie katolickiej.

wierzący tak tradycyjnie. W dobrym domu, jednak w trudnym środowisku i wpadłem w złe towarzystwo, gdzie pokazano mi między innymi imprezowanie, z którym, z tym towarzystwem zaczęło się imprezowanie, no i różne trudne i dziwne rzeczy, nielegalne również, też spróbowałem narkotyków, alkoholu, no takie wszystko, co zakazane, zakazany owoc lepiej smakuje. I wpadłem przez to w alkoholizm. Nie spodziewałem się, zawsze alkoholik mi się kojarzył z takim człowiekiem, który siedzi pod sklepem, z takim już w dosyć zaawansowanym stadium. A nie sądziłem, że alkoholik to jest także człowiek, który pije dużo, upija się, wpada w ciągi alkoholowe. Zresztą wśród moich znajomych w rodzinach ich był problem alkoholowy. Zresztą w naszym kraju to do tej pory jest dosyć spory problem. I gdzieś to takie wzorce picia niekontrolowanego wielu moich kolegów zaczerpnęło ze swoich domów. No i ja gdzieś tam ruszyłem za tłumem, za tym owczym pędem. No, gdzieś rozpoczęła się moja przygoda, mówiąc w cudzysłowie, z alkoholem. Zaczęła się od imprez, prawda, które potem musiały być, przynajmniej zdarzały się, albo chciałem, żeby były co weekend, trzy dni picia. No, potem to już całkowicie się wypnęło spod kontroli, gdzie były ciągi alkoholowe, które trwały miesiąc, czasami potrafiły trwać miesiąc. Jeden z najdłuższych to było tak z półtora miesiąca do dwóch, które skończyło się wizytą w szpitalu psychiatrycznym. Na początku uczyłem się w liceum i na początku udało mi się jakoś to liceum przejść, jednak już dwukrotnie studia przerwałem, tego względu, że nie nadawałem się do tego, żeby właśnie je ukończyć, ponieważ piłem. Miałem wspaniałą dziewczynę, z którą się spotykałem, wzięliśmy ślub, urodziła nam się córka niepełnosprawna, którą bardzo kochałem, jednak moja żona ode mnie uciekła po 5 miesiącach małżeństwa, z tego względu, że nie nadawałem się do tego, żeby być ojcem i mężem. Piłem cały czas. To, co udało mi się ukrywać, kiedy byliśmy jeszcze parą, nie udało mi się ukryć, kiedy już zamieszkaliśmy razem. No i mimo odejścia mojej żony, mimo jej ucieczki, byłem ojcem dla mojej córki, takim dochodzonym. Pojawiałem się, jeśli nie przeszkadzał w tym kac, dwa razy w tygodniu. Jako takich relacji może zbyt bliskich nie miałem, ale na tyle, ile miałem możliwość wtedy mieć relację z moją córką, no to ją utrzymywałem, bo była dla mnie ważną osobą, najważniejszą w tamtym okresie życia. Jednak mimo całych tych sytuacji, gdzie też były takie momenty, gdzie na przykład leżałem gdzieś pijany na ulicy, prawda, czy gdzieś tam wystawałem pod sklepem, żeby żebrać na jakiś alkohol, nawet ten najtańszy, czy piłem w ogóle tak zwaną wódkę z mety, czyli gdzieś tam nieznanego pochodzenia, to mimo wszystko to nie wzbudzało we mnie takiej świadomości, że mam problem. I dopiero po jakimś czasie, kiedy mój kolega w wieku 27 lat przepił się od alkoholu, to wywołało we mnie wstrząs, który spowodował to, że uświadomiłem sobie, że mam jakiś problem. Że być może to, co mi mówili rodzice, to, co mi mówiła moja siostra, moja była żona, czy inne osoby mi dla mnie dobre, że mam problem, ogarnij się, bo ja myślałem przez cały czas, że ja nie mam problemu z tym, ja piję jak każdy normalny Polak. Co to jest? No iść na imprezę i się urządzić trupa, no to tak to powinno wyglądać, tak trzeba żyć, tak trzeba się bawić. Nie zdawałem sobie sprawy z tego, że mnie porwał melanż, że tak powiem. I dopiero wtedy uświadomiłem sobie, że może rzeczywiście mam problem.

0: każdy z nas urodzony grzesznik.
1: Każdy z nas urodzony grzesznik.
0: Wszyscy jesteśmy skazani na śmierć. Dzień za dniem życie na krawędzi.
1: Na krawędzi, na krawędzi.
0: To my wybieramy miłość czy nie.
1: Miłość czy nie, miłość czy nie.
0: Zamiast do światła wciąga nas ciemność.
1: Ciemność.
0: Łatwo dajemy się zwodzić iluzji.

życia karnawał. Zabierz ode mnie depresję oraz podnieś, kiedy upadam. Proszę cię pani, ja nie chcę wyciągnącą pędzącą za trendem miłość zastępować seksem. Szalek by mieć jak najwięcej na już. Sumienie nie fejkiem, zawsze gdy wrzeszczy mayday. Gdyby czas mierzyć dźwiękiem, dziś by brzmiało jak rekwiem dla snu.

Zmiłuj się, Panie, zmiłuj nade mną. Zmiłuj się, Panie, nad moimi ludźmi. Pięknie wyglądamy na zewnątrz. Od środka czujemy się brudni. Sami sobie montujemy horror. Chcemy dobrze, a robimy chleb. Tego syfu nie zmyje potop. Jedynie go zmyje woda i krew.

Codziennie proszę, niech spadnie, spadnie deszcz. Codziennie proszę, niech spadnie woda i krew. Codziennie proszę, niech spadnie, spadnie deszcz. Codziennie proszę, niech spadnie woda i krew. Codziennie proszę, niech spadnie, spadnie deszcz. Codziennie proszę, niech spadnie woda i krew.

Kiedy byłem na pogrzebie, po raz pierwszy poczułem brak sensu swojego życia, że moje życie jest bez sensu, że jakbym teraz ja umarł, był na miejscu mojego kumpla, to wszystko, co przeżyłem, to by było bez sensu. Moje życie po prostu beznadziejne. I zacząłem szukać sensu swojego życia. I szukałem go tam w różnych rzeczach, w islamie, w buddyzmie na przykład, i innych tam też, w jakichś praktykach New Age. Bo jak wspomniałem wcześniej, byłem wychowany w wierze katolickiej, jednak nie stanowiła dla mnie ona nic wartościowego i po wierzmowaniu praktycznie przestałem wierzyć i byłem niewierzący. Nie widziałem w kościele katolickim, w ogóle w chrześcijaństwie nic, co by mogło nadać mojemu życiu sens. Po prostu było, no fajnie, ale to raczej jest taka tam bzdura. Ale przypadkiem po wielu miesiącach poszukiwań trafiłem na mszę. Były rekolekcje wielkopostne, bo tak powiem, że koleżanka mi zaproponowała, że mógłbym pójść na taką mszę, tam potem będzie uwielbienie. No i tam się dzieją cuda, tak to stwierdziła. No ja z tym myślałem, cuda, jakie się cuda mogą wydarzyć w kościele. Ale tak mnie to zaintrygowało, gdzieś tam we mnie się działo i drążyło, że poszedłem tam. Wszyscy pamiętam reakcję moich znajomych, jak nagle powiedziałem, dobra, ja muszę już iść, bo idę do kościoła. Oni, gdzie? Do kościoła? Oszalałeś? Ty do kościoła? Gdzie ja tam przeważnie miałem taki dosyć bardzo negatywny stosunek do kościoła, dokładniej do instytucji. No ale pojechałem, przestałem całą mszę z tyłu kościoła, zastanawiając się, co ja w ogóle tutaj robię. Potem było uwielbienie Najświętszego Sakramentu. No i po tym uwielbieniu ksiądz błogosławił Jezusem w monstrancji. No i akurat tak się, bo tam był cały kościół nabity ludźmi, i akurat tak się złożyło, że ten tłum się rozrzedził. I ja spojrzałem na ten Najświętszy Sakrament i ja to nazywam strzałem, nie wiem, to było niesamowite uczucie, które powaliło mnie na kolana. Spowodowało, że zacząłem płakać i przepraszać za całe swoje życie. Tak, poczułem taką niewyobrażalną miłość, która nie oskarżała mnie mimo wielu złego, które zrobiłem w życiu. Bo mógłbym tutaj opowiadać godzinami, co wyprawiałem, ale to nie ma sensu, bo to szkoda o tym mówić. I pamiętam taką modlitwę, Boże, jeśli istniejesz w ogóle, to ja chciałbym być ojcem dla mojej córki. No i wychodząc z kościoła byłem już innym człowiekiem. To było takie nowe narodzenie, o którym Jezus mówił Nikodemowi. Poczułem to na własnej skórze. Pamiętam, że ludzie patrzyli na mnie jak na wariata, bo ja po prostu patrzę, tu takie ładne kwiatki, w ogóle nie, bo tak ładnie kształt rozglądałem, jakbym był pod wpływem jakichś środków psychotropowych. Ja po prostu zacząłem widzieć świat zupełnie inaczej. Piłem nadal, ponieważ to nauk nie dawał za wygraną, ale już i zacząłem się modlić i przypominać sobie modlitwę Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario, bo nie pamiętam ich wcale. I że tak powiem, Jezus zmartwychwstał w moim sercu i narodził się tam na nowo i no, pomału zaczął też wprowadzać mnie w to życie, które nie było łatwe, jak mówię, bo cały czas ten nauk trwał. 9 miesięcy po tym wydarzeniu, bo to były akurat wtedy rekolekcje wielkopostne, no, kolejne Boże Narodzenie, obiecałem sobie, że nie będę pił, przepiłem je całe niestety i leżąc tydzień później na łóżku, już taki zrezygnowany byłem, po prostu powiem, że próbowałem i meetingów, a jakichś terapii, odwyków. Nic nie przynosiło mi. No zawsze wracałem do picia. Takie błędne koło. Diabelski młyn w kółko. I powiedziałem, no już wiedziałem, zdałem sobie sprawę, że no nie dam rady sam. Tutaj nic, żaden człowiek nie jest w stanie mi pomóc. Mam tak, że tak powiem, przeżarty mózg alkoholem, psychikę, że potrzeba cudu, nie? I pamiętam, że leżałem na łóżku taki no, z kacem moralnym, z kacem w ogóle i fizycznym po tych świętach i modliłem się słowami, które pamiętam do dziś. Boże, jeśli teraz mnie nie uratujesz, to nikt mnie nie uratuje. Musisz mnie uratować. Ja nie chcę skończyć tak jak mój kolega, o którym wspominałem wcześniej. Ty musisz mi pomóc. No i usnąłem po tym. Od tamtej modlitwy nie piję. Jest to już 13 lat. W tym roku minie.

Mogłem jak Piotr Pustelnik w życiu zdobyć wiele szczytów, a wybrałem dno butelki, ostre chlanie bez limitu. Wpadłem szybko w cud, nie liczyło się nic, tylko chlanie. Alkohol był jak Bóg, co władał całym moim światem. Ramokat, clean, goni clean'a, faza, mało drin, goni drina, baza. Taki scenariusz był codziennie, wieczny na rauszu, permanentnie bezrobotny. Bez przyszłości, dwudziestokilkuletni, cholerny alkoholik. Co zrobić? Gdzie szukać wyjścia z problemu? Swe kroki w tych trudach skierowałem

Nawet nie twierdzę, że jestem niepijącym alkoholikiem. Uważam, że Jezus całkowicie zabrał mi alkoholizm i uzdrowił mi i głowę, i organizm. Nie było to tak, że obudziłem się rano i zobaczyłem, nie wiem, chór aniołów czy buzię w tęczu. Nic nie było takiego, co by dało mi takiego, że tak powiem, fajerwerku. Tylko wstałem i poszedłem do pracy, bo zawsze jakąś pracę miałem, żeby mieć za co pić. Już tam próbowałem się, wstrzymywałem się jakoś z tym piciem w miarę, żeby się nie upijać na tygodniu, żeby tę pracę mieć i pieniądze oczywiście, żeby móc przepijać, bo już zadłużony byłem pod korek. I szedłem do tej pracy i czułem, że coś w środku mnie się zmieniło. Jeszcze do końca nie wiedziałem co, ale czułem, że coś jest inaczej niż było wcześniej. I akurat Sylwester, prawda, za kilka dni, po raz pierwszy nie miałem ochoty iść na żadną imprezę, licząc takie życie dorosłe, niemałolackie. I nie poszedłem. Kupiłem tam 4 browarki bodajże, bezalkoholowe. Wypiłem po łyku, ale nie miałem ochoty. I to był pierwszy trzeźwy Sylwester taki w moim życiu, nie takim dziecięcym, tylko takim, można powiedzieć, od nastolatka. Potem było wesele mojego kuzyna, wesele mojej kuzynki, gdzie wypiłem toast, kieliszek wódki, lampkę wina i tyle. Kiedyś wypijając na przykład kieliszek wódki, to już taka mocniejsza rzecz, albo lampkę wina, to bym popłynął. Po prostu od razu mi się załączyła tak zwana świątaczka, takiego bym zapał smaka, jak to się mówi w pijackim żargonie, i popłynąłbym z tematem. I poszedłbym w ciąg. Różnie się kończyły ciągi, czy albo zdrowotnie bym nie wytrzymał, albo hajs by mi się skończył, pieniądze by mi się skończyły, albo coś w tym stylu, albo by się stało coś niedobrego, czy rozbiłbym sobie głowę, jak się zdarzało też, czy w jakąś awanturę bym się wpakował, a tu nie było nic. Zniknęła cała magia mojego życia, która niewoliła mnie przez te, no, można powiedzieć, 13 lat mojego życia, bo takie 9, 10 to było takiego już ostrego picia, takie 3-4 to było takiego ukrytego trochę. Nie było jeszcze takich symptomów uzależnienia. Nie było nic, ale i mimo, że mogłem się pić, przypuszczam, że kontrolowanie, tak jak każdy normalny człowiek, to zdecydowałem z tego, powiedziałem, że to mi jest do szczęścia zupełnie niepotrzebne. Ja już w swoim życiu wypiłem dużo i oddałem to Bogu w intencji wszystkich tych, którzy mają problem z alkoholem, którzy piją. Chodzę na imprezy, gdzie jest alkohol, oczywiście, gdzie piją ludzie w normalny, cywilizowany sposób. Nie upijają się, tylko tam piwko, dwa. Mnie nie ciągnie, ja nie mam problemu, alkohol jest mi całkowicie obojętny. Po prostu Bóg zrestartował mi umysł do takiego dziecka, które po prostu nie widzi gdzieś tam problemów z alkoholem, jeśli ktoś się nie upija, tak? No i dzięki temu, że przestałem pić, to zacząłem także odzyskiwać relacje z moją córką i udało mi się z nią odzyskać relacje, za co jestem Bogu bardzo wdzięczny. Znów nie byłem tylko takim dochodzącym ojcem statystą, tylko zaangażowałem się. No i zacząłem pogłębiać swoją wiarę, tak? Zacząłem dzielić się świadectwem, jeżdżąc na początku u mnie w mieście i okolicach, potem jeżdżąc po Polsce, żeby gdzieś zająć tą dziurę po alkoholu, to znalazłem sobie hobby. Zacząłem tworzyć muzykę i rapować o swoim życiu, a że życie z Bogiem, więc tam jest Bóg. I o tym także, że Bóg uwolnił mnie z alkoholu, że każdy, że ja nie jestem nikim wyjątkowym, że każdy ma tą szansę w mniejszy czy większy sposób, większymi trudnościami, bo na przykład palenie, jak rzucałem papierosów, no to już się umęczyłem strasznie, już nie było tak fajnie jak z alkoholem, czy również odstawienie na przykład tam gandzi, tam od czasu do czasu zapaliłem sobie jakiegoś blanta, to też miałem takiego smaka do tej pory, że zresztą czasami mi się pojawia, to też muszę sobie radzić w taki już ludzki sposób, bez takiej cudownej interwencji, ale Bóg mi dał taką namiastkę cudu, który pomagał mi w trudnych momentach. Kiedy miałem takie momenty zwątpienia, to był taki moment, że no, Bóg jest dobry, bo uzdrowił mnie. To był cud. I jeszcze żyłem w związku niesakramentalnym. Miałem dziewczynę, która nie była moją żoną oczywiście. No i Pan Bóg też poustawiał mnie wewnątrz, ją. No i powiedzieliśmy sobie, że jeśli chcemy iść za Jezusem, no to musimy iść na maksa. Więc powinniśmy się rozstać, no bo nie można tak.
No. I Bóg też poustawiał wnętrze mojej żony. I rozstałem się z moją dziewczyną, a zszedłem się z żoną, która sama zaproponowała mi, czy nie moglibyśmy siedzieć razem. Wybaczyła mi wiele złego, którego jej wyrządziłem i po 8 latach od rozwodu zszedłem się z moją żoną. Co ciekawe, to był tylko akt woli, ponieważ no, kochałem nadal tamtą osobę. To tak zwanych mówi o takiej miłości, że motylki w brzuchu i tak dalej. Natomiast do mojej żony nie czułem nic takiego. Oprócz tego, że no, to była moja żona, tak? Ale zaufałem Jezusowi po roku takiego docierania się, naprawdę były trudne momenty. Bóg zmienił też mnie, że dzisiaj mogę powiedzieć, że kocham bardzo moją żonę. Jest też i fizycznie, te motylki w brzuchu są. I też zmienił moją żonę, bo ja pamiętam jeszcze jakieś pierwsze rozmowy, tak bodajże po jakimś pół roku, roku zejściu się, moja żona mówi, że słuchaj Łukasz, no ja nie chcę mieć więcej dzieci. A dziś mamy Marysię 7 lat, Jasia 5 lat, Franciszka 3 lata i Helenkę 2 lata. Także Bóg potrafi naprawdę zmienić wnętrze człowieka, jeśli tylko człowiek powie tak jak Maria Fiat, tak, pójdzie za nim. Musi też zrobić pracę, bo to też nie było proste. Oczywiście wyzbyłem się długów, pracowałem dalej w pracy, potem stałem się opiekunem mojej córki, gdzie też mówię, że tworzyłem muzykę, by też zaangażowałem się w kościele. Między innymi to efektem było to, że ukończyłem studia teologiczne. Mam nadzieję, że będę pracował od września jako katecheta, gdzie będę mógł także ewangelizować innych. Też bardzo zainteresowałem się Biblią i też wiedzę pogłębiam mimo wszystko tych studiów, bo chcę poznać tą osobę, której zawierzyłem całe swoje życie. I jak powiedziałem, ten taki moment, ten taki cud, często Jezus w Ewangelii robił, czynił cuda właśnie, żeby uwiarygodnić swoją misję. Ten cud wtedy uzdrowienia alkoholu to dawał mi taką siłę, że kiedy zmarła moja starsza córka nagle, tak, w zeszłym roku, no to to był taki cios bardzo mocny, w szczególności to była osoba bardzo wierząca. No fakt, nie pełnosprawna, ale intelektualnie całkowicie sprawna. I modliła się do Boga właśnie, dużo bólu miała, że albo ją uzdrów, albo ją zabierz. Albo mnie uzdrów, albo mnie zabierz. No i Bóg ją zabrał, spełnił jej prośbę. Jednak no, dla rodziców, rodzice nie powinni grzebać swoich dzieci. Zacytuję tutaj Teodena, króla Rohanu z Władcy Pierścieni.

bo jesteś tam jak anioły. To nie fantazja, to real talk. Przeszkwie w melancholii. Czas nie chce goić braku ciepła twych dłoni. Ciepła twych dłoni. Wciąż tkwię w melancholii. Czas nie chce goić braku ciepła twych dłoni. Ciepła twych dłoni. Jesteś jak jedna z gwiazd, której żar przestał płonąć.

Bóg nie zatrzymał ziemi i kręci się nadal. Lecz mnie zatrzymał niemym krzykiem Efata. To, za czym biegłem w większości, to było głupstwo. Najbardziej przerażające słowa to: za późno, kochać trzeba teraz jak najmocniej, zanim ucichnie mój sygnał EKG, bo niezbadane są wyroki boskie, niczym pacjenci po teleporadzie. O, dziękuję Bogu, że mogę być częścią twojej hagiografii. Pokazałaś, że centrum miłości nie mieści się w sercu, lecz w miejscu czaszki. Miałaś wiarę, co wyprostowała nie jeden moralny kręgosłup. Potrafiła wyrywać z nałogów i przez nią nie wyszedł mi rozwód. A, dlatego jestem niemal pewien, że to dopiero tam możesz żyć w pełni. Mimo tego, rodzice nie powinni grzebać swych dzieci.

0: nie mogę niestety odebrać teraz telefonu, więc po sygnale zostaw wiadomość.
1: I to był taki cios. Ja się zastanawiałem, co tu się w ogóle stało. Dlaczego Bóg ją zabrał? I właśnie ten moment uzdrowienia dawał mi, że Bóg jest dobry. Że my nie powinniśmy się skupiać tylko na tym życiu. Że to życie jest tak naprawdę dopiero przepustką do tego życia, które jest później. I tak naprawdę zdawałem sobie sprawę, czym jest zmartwychwstanie i co dało jej nam zmartwychwstanie, ale dopiero śmierć mojej córki uświadomiła mi, że zmartwychwstanie to jest realna taka rzecz, że uwierzyłem naprawdę w zmartwychwstanie, że to, że Jezus zmartwychwstał, to jest obietnica tego, że my też zmartwychwstaniemy. I bo gdyby Jezus nie zmartwychwstał, to byśmy byli, no zbawił nas na krzyżu, ale byśmy byli zbawionymi trupami, bez sensu. A to, że zmartwychwstał daje nam szansę na nowe życie i zawsze jak idę na cmentarz, to powtarzam, że nie idę na cmentarz, żeby odwiedzić grupę mojej córki, to nie idę na cmentarz, tylko idę do sypialni, bo oni tam już czekają na zmartwychwstanie, śpią i czekają, aż Jezus wskrzesi ich do życia już takiego na zawsze. I to jest właśnie to chrześcijaństwo, że potrafiłem się po takim ciosie, który naprawdę był dla mnie bardzo mocny, bo między innymi moja córka wymodliła zejście się moje z żoną, bo kiedy ja mówiłem, że to jest, kiedy ona mnie pytała, tato, czy to możliwe jest, czy nie moglibyście się zejść z mamą? Ja mówię, to jest niemożliwe, córcio, i tam wymyślałem jakieś rzeczy, dlaczego jest niemożliwe. A ona mówi, ja wierzę w to, że Pan Bóg potrafi zadziałać cuda i On to sprawi, że będziecie razem. No i kiedy już się zszedłem z żoną, po jakimś czasie, kiedy zamieszkaliśmy razem, pamiętam, leżałem, czyli siedziałem na łóżku, moja córka do mnie przyszła i pamiętasz, tato, tą naszą rozmowę, co rozmawialiśmy wtedy? Ja mówię, no tak, pamiętam. No i widzisz? No i teraz widzę właśnie, że Bóg jest dobry i mimo, że no w życiu, życie nie jest sprawiedliwe, ale z Bogiem, i nie jest łatwe, jest ciężkie, ale z Bogiem naprawdę można przejść przez wiele rzeczy, by dojść do tego momentu, kiedy już nie będzie śmierci, kiedy już nie będzie bólu, nie będzie cierpienia, jak to powiedział święty Paweł, na końcu, jak ostatni wróg, zostanie pokonana śmierć. Ja w to wierzę.

0: Chcę nią żyć, chcę nią żyć, tak, a ty?
1: Tak, żyć wiarą, płynąć pod prąd, tak jak zdrowe ryby, które płyną pod prąd. Dokładnie tak. Raper wieczny Łukasz Wieczorek z nami i wielu z Państwa, trudno się dziwić, rzeczywiście poruszające świadectwo, pisze pan Dariusz Pukas z Toronto, poruszające świadectwo, dziękujemy. Nasz Pan Jezus Chrystus jest wszechmogący i obecny. Serdecznie pozdrawiamy z utworu wiecznego, bo kiedy Jezus Chrystus działa, to pęka każda skała. Chwała Panu, z modlitwą pokój i dobro. Pokój i dobro serdecznie pozdrawiamy Pani Dariuszu, pozdrawiamy grupę Pro Life Kolbe, prosimy pozdrowić. No i rzeczywiście ta poruszająca historia jego córki niepełnosprawnej, która właściwie ofiarowała swoje życie za jego życie i ich życie jako małżeństwo, została wysłuchana. Niesamowite, życie za życie. Zobaczcie Państwo, jak cierpienie człowieka jest w stanie ożywić, tak jak Chrystus na krzyżu nas ożywia. To cierpienie tych ludzi ożywia świat. Niewykluczone, że tylko dzięki nim, ich cierpieniu, które dopełniają cierpień Chrystusa, jak mówi święty Paweł, ten świat jeszcze w ogóle funkcjonuje. Serdecznie pozdrawiamy Oazę Chorych i Niepełnosprawnych w związku z tym. Witamy i słuchamy i na pielgrzymkę do Jasnogórskiej Mamy zapraszamy. Tak, serdecznie zapraszamy tych, którzy chcieliby pomóc tym, którzy wyruszają na pielgrzymkę do Oazy Chorych i Niepełnosprawnych. U nas na fanpage'u znajdą Państwo plakat z zaproszeniem na tę pielgrzymkę. Mogą Państwo się wybrać jako wolontariusze Oazy Chorych i Niepełnosprawnych, do czego serdecznie zachęcamy. Konin, Jasna Góra. Taka pielgrzymka jest przygotowywana między 7 a 13 sierpnia. Życzymy Wam dobrej drogi, jak najwięcej tych, którzy Was wesprą. No i oczywiście pozdrawiamy chorych, niepełnosprawnych z całego serca. Jesteście sercem tego świata. Pani Delfina pisze, witam, słucham, pozdrawiam wszystkich, serdecznie pozdrawiamy Pani Delfino. Pan Michał pisze, pozdrawiam serdecznie i tutaj już uprzedzająco uprzejmie Pan napisał jeszcze przed suplementem, oczekując na świadectwo. Świadectwo wybrzmiało, myślę, że piękna sprawa, prawda, budująca naszą wiarę. Proszę podać dalej, Panie Michale. No i pozdrawiamy tych, którzy w ogóle z nami na fanpage'u. Małgorzata, Aleksandra Jarmin, Urszula, Dariusz, Michał, Artur Brunon, Anna, Maciej, Maria, Ewa. Serdecznie, serdecznie Was pozdrawiamy, Alina BC. Dużo, dużo zdrowia życzymy, takiego duchowego najpierw, a potem tego, które daje nam Jezus Chrystus, tego w stronę nieba. Pięknie powiedział wieczny, tak? Że wiara daje nam tę największą nadzieję, nadzieję na życie wieczne, a to jest najważniejsze, zmierzamy w stronę domu. Jeszcze raz dziękuję Łukaszowi Wieczorkowi Wiecznemu za to świadectwo. Serdecznie go pozdrawiam z tego miejsca, jego rodzinę, żonę, dzieci. Na koniec nowości w całości, czyli Jerlam i Messiah w utworze Pytania, to nowość z ostatniej listy przebojów Muzyczne Dary. Zapraszamy też oczywiście na naszą stronę. Głosujcie Państwo, 3 utwory wybierasz ty, 20 prezentujemy my. Ja się nazywam Darek Trzewski, program realizował Robert Czech. Zapraszam za tydzień.

0: Lista przebojów.
1: Muzyczne dary. Muzyczne dary.
0: Lista przebojów. Zapraszamy na
1: muzyczne dary.
0: Darek Ciszewski.
1: Janusz Janina Iwański.
2: Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej.
3: Tu Radio Rodzina.

0: Autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.

bez logicznych przyczyn. Bo przychodzi nagle takie coś, przy czym niknie mądrość jak na złość.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

Radio Leśne. Wrocław 92 FM.

0: się nie rozgrzewana była. Piotrek był.
1: Tu Grzegorz Szkloc. Pozdrawiam bardzo serdecznie słuchaczy Radia Rodzina.